0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Na stacji kolejowej w Wejherowie doszło do bójki z udziałem pasażera oraz pracownika obsługi pociągu dalekobieżnego. Policja potwierdza otrzymanie zgłoszenia. Do niego doszło w sobotę około godziny 17:30. Jak tłumaczy oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowy Netta Potrykus, z przekazanych informacji wynikało, że mężczyzna prawdopodobnie pod wpływem alkoholu został wyproszony z pociągu dalekobieżnego po tym, jak zachowywał się agresywnie, próbował wybić szybę i miał zaatakować członka obsługi. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali mężczyznę na peronie. Pociąg wraz z obsługą odjechał, aby nie powodować opóźnienia. Całe zdarzenie zostało nagrane przez osobę podróżującą pociągiem. Spółki SKM Trójmiasto oraz Polregio poinformowały, że sprawa nie dotyczy ich pracowników ani taboru. Więcej o tej sprawie przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Setki twórców, rzemieślników i artystów, regionalne specjały, koncerty oraz bezpłatne badania profilaktyczne. Za nami 51. Jarmark Wdzycki. Od pierwszych godzin wydarzenia Terenka Szubskiego

0: Polskiego Parku Etnograficznego wypełniali mieszkańcy regionu i turyści. Na stoiskach można było znaleźć wyroby ludowe, rękodzieło artystyczne, lokalne produkty oraz tradycyjne potrawy. Swoją twórczość prezentowali artyści i rzemieślnicy nie tylko z Kaszub, ale również z Kociewia, Borów Tucholskich i innych regionów kraju.
1: Jest to największy tego typu kiermasz w skansenach w naszym otoczeniu i jest naprawdę imponujący, bo w zeszłym roku odwiedziło nas 20 tysięcy odwiedzających. I bardzo staramy się, żeby rzemieślnicy, którzy się u nas wystawiali, to byli prawdziwi twórcy, tacy lokalni, skromni. Chociaż tak naprawdę mamy też dużą różnorodność, bo można też spróbować kuchni świata, oprócz tych naszych regionalnych kół gospodyń wiejskich, które oczywiście zawsze nas odwiedzają. Mamy smakołyki z różnych zakątków.
0: Mówi Monika Łangowska z Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach. Podczas jarmarku do dyspozycji gości było ponad 400 stoisk. Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach świętował w tym roku swoje 120-lecie istnienia.
2: Dzisiaj na 22 hektarach powierzchni mamy 59 obiektów odrestaurowanych, które służą turystom, więc to jest ogromny potencjał, a jeszcze wiele chat rozebranych na czynniki pierwsze z dokumentacją czeka na swoje pieniądze i na ich odbudowę. Więc muzeum warto odwiedzić, bo tutaj znajdziemy takie smaki, choćby jak przepiękny karczmę z Rumi.
0: Tłumaczy marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Integralną częścią wydarzenia od 11 lat jest Białe Miasteczko przygotowane w ramach inicjatywy Pomorskie dla Zdrowia. Przy pomniku lotników w Słuchowie w gminie Krokowa odbyły się uroczystości poświęcone pamięci amerykańskich żołnierzy, a także obchodzonej w tym roku 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Polskie i amerykańskie flagi powiewały na wietrze w Słuchowie przy pomniku poświęconym amerykańskim lotnikom. Tylko po to, żeby uczcić pamięć amerykańskich bohaterów, ale też pielęgnować przyjaźń obu narodów.
3: Upamiętniamy lotników amerykańskich, którzy tutaj zginęli. Za nami, za mną jest pomnik poświęcony tym lotnikom, którzy tutaj zginęli. Obchodziliśmy 4 lipca 250-lecie powstania Ameryki, podpisania deklaracji niepodległościowej. Amerykanie to nasi partnerzy, nasi sojusznicy. Powiat wejherowski jest mocno związany z Amerykanami przez na przykład budowę przyszłej elektrowni jądrowej, gdzie mamy dwie firmy amerykańskie, Bechtel i Westinghouse.
0: Mówi starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele powiatu wejherowskiego i gminy Krokowa, a także członkowie stowarzyszeń, między innymi wejherowskiej wspólnoty pokoleń. Nie zabrakło również reprezentantów młodego pokolenia, w tym harcerzy. Uroczystość była okazją do przypomnienia tragicznych wydarzeń z okresu II wojny światowej.
4: Był to czas, kiedy armia amerykańska, lotnictwo amerykańskie podjęło decyzję o zbombardowaniu ważnych obiektów niemieckich, lotnisk i przedsiębiorstw przemysłowych, zbrojeniowych. W kwietniu 1944 roku ponad 300 bombowców amerykańskich podjęło tą wielką wyprawę. Obrona przeciwlotnicza niemiecka strąciła niektóre samoloty amerykańskie i właśnie dwa bombowce amerykańskie spadły na terenie lasów Choczewskich.
0: Tłumaczy prezes wejherowskiej wspólnoty pokoleń Solidarność Jan Wojewski. Podczas uroczystości delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. W ten sposób oddano hołd poległym żołnierzom i przypomniano o wspólnych wartościach, takich jak wolność, niepodległość i pamięć o tych, którzy stracili życie podczas wojny. Wejherowo otrzyma blisko 18 milionów złotych dofinansowania na realizację jednego z największych w mieście projektów związanych z adaptacją do zmian klimatu. Środki przeznaczone zostaną na budowę zbiorników retencyjnych, ogrodów deszczowych, systemów oczyszczania wód opadowych oraz nowych terenów zielonych. Umowę dotyczącą dofinansowania projektu pod nazwą Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury wraz z systemem oczyszczania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Wejherowa podpisali zastępca prezydenta miasta Arkadiusz Kereszkiewicz, skarbnik Anna Lewandowska oraz Robert Gajda, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przyznane środki otwierają drogę do realizacji inwestycji, która ma zwiększyć odporność miasta na intensywne opady, lokalne podtopienie i inne skutki zmian klimatu. W jej ramach powstanie około 12,5 tysiąca metrów sześciennych pojemności retencyjnej oraz 2,3 hektara zielonej infrastruktury. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 20

0: 2,4 miliona złotych. Dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 wyniesie dokładnie 17 922 634 zł. Realizacja inwestycji ma zakończyć się do 31 grudnia 2029 roku. W weekend pomorscy policjanci przeprowadzili całodobowe działania pod hasłem Trzeźwość. Łącznie zatrzymano kilkudziesięciu pijanych kierowców. Efektem akcji było zatrzymanie 26 osób, które zdecydowały się prowadzić mimo wcześniejszego spożycia alkoholu lub innych substancji odurzających. W niedzielę 19 lipca, krótko po 2 w nocy, policjanci otrzymali zgłoszenie o kierowcy, który stracił panowanie nad samochodem i uderzył w ogrodzenie jednej z posesji na terenie Wejherowa. Z kolei w Gdyni patrol zwrócił uwagę na kierującego Audi, którego sposób jazdy wzbudził podejrzenia policjantów. Okazało się, że 71-letni mężczyzna prowadził samochód mając ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie. Został zatrzymany i trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.
1: Wydarzyło się na Nordzie.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry w środku tygodnia, czyli w środę. Arkadiusz Mieńczewski, pozdrawiam wszystkich tych, którzy wcześnie rano wstają. Dobre wiadomości mam dla tych, którzy tęsknią za latem. Otóż lato do nas powróci. Co prawda na jeden dzień, ale najprawdopodobniej w niedzielę będzie ciepło, a gdzieniegdzie nawet gorąco. A potem znowu wrócimy do polskiej złotej jesieni tego lata. Zapraszam na nasz poranny program. 22 dzień lipca, 203 dzień roku, do końca którego zostały nam 162 dni. Wschód słońca 4:40, zachód 21:03. Dzień trwa 16 godzin i 23 minuty i jest krótszy od najdłuższego już o 53 minuty. Do końca astronomicznego lata pozostały nam 62 dni. Myśl na dziś jest taka: życie jest tym, co przydarza ci się wtedy, gdy jesteś zajęty robieniem innych planów. I o co chodzi, powiedzcie, w tej myśli? W środku tygodnia często tak bardzo skupiamy się na układaniu harmonogramów, dopinaniu spraw i planowaniu kolejnych dni, że wakacje przelatują nam między palcami. To może warto sobie od czasu do czasu, podczas nawet dnia pracy, odpuścić i po prostu cieszyć się tym, że lato jest, niby lato, no ale niech będzie, jest to lato. Zapraszam Was na nasze letnie, wakacyjne, poranne, środowe spotkanie. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu. Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
0: Reklama.
4: Dwóch mieszkańców Bolszewa w ciągu dnia na rowerach przejechało 240 km. O tym już za chwilę powiemy Wam. Także o rozbiórce pawilonów handlowych w Lęborku. Usłyszycie o doposażeniu zakładu patomorfologii w Słupsku, a także powiemy Wam o opaskach bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy Puck. Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Henryk Bach z Bolszewa oraz jego 13-letni wnuk Cezary udowodnili, że determinacja, wytrwałość i wspólna miłość do jazdy na rowerze potrafią prowadzić do wyjątkowych osiągnięć. W ciągu jednego dnia przejechali 240 km. 9 lipca dwaj mieszkańcy gminy Wejherowo, 67-letni Henryk Bach z Bolszewa, ale także jego 13-letni wnuk Cezary podjęli niezwykłe wyzwanie. Jak informuje Urząd Gminy Wejherowo, pokonali na rowerach szosowych przeszło 240 km w jeden dzień. Wynik Cezarego został zgłoszony do weryfikacji jako rekord Polski w kategorii wiekowej do 13 lat. O tej niezwykłej wyprawie przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. W centrum Lęborka trwa rozbiórka starych pawilonów handlowych u zbiegu ulic Węgrzynowicza i Targowej. W ich miejscu powstanie nowy budynek handlowo-usługowy z lokalami przeznaczonymi na wynajem. Inwestor zapowiada, że obiekt powinien być gotowy w przyszłym roku. Prace prowadzone są na terenie, gdzie znajdowało się 5 połączonych ze sobą pawilonów. Jak informuje inwestor, część z nich od dłuższego czasu pozostawała nieużytkowana ze względu na zły stan techniczny. Lokale, w których działały wcześniej punkty usługowe, zostały zwolnione, a przedsiębiorcy przenieśli swoją działalność w inne miejsca na terenie miasta. Nowy obiekt ma mieć 3 kondygnacje i zostanie wyposażony m.in. w windę. Projekt zakłada architekturę nawiązującą do kamienic gdańskich. Elewacja ma zostać wykonana z cegły klinkierowej oraz przeszkleń, a budynek będzie posiadał także podświetlenie. Firma, która realizuje inwestycje, przekazała, że rozpoczęły się już prace ziemne, a roboty betonowe mają ruszyć w najbliższym czasie. Cała budowa ma potrwać około 12 miesięcy. Ponad 4 100 000 zł przeznaczono na rozwój i doposażenie zakładu patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala

0: specjalistycznego imienia Janusza Korczaka w Słupsku. Inwestycja ma poprawić jakość i tempo diagnostyki, która odgrywa kluczową rolę m.in. w rozpoznawaniu chorób nowotworowych oraz wyborze dalszego sposobu leczenia pacjentów. Największa część wsparcia, ponad 2 577 000 zł, pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy. Za te środki zakupiono m.in. procesor tkankowy, 4 mikrotomy, mikrotom mrożeniowy, zatapiarkę, barwiarkę z zakrywarką oraz dygestorium formalinowe. Ponad 1 100 000 zł kosztował także specjalistyczny system informatyczny przeznaczony dla Zakładu Patomorfologii. Kolejne blisko 725 000 zł przekazał Samorząd Województwa Pomorskiego. Pieniądze wykorzystano m.in. na zakup chłodni, 2 stołów sekcyjnych oraz wózków do transportu ciał. Szpital otrzymał także ponad 823 000 zł z budżetu państwa w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej. Dofinansowanie przeznaczono na specjalistyczny skaner wspierający nowoczesną diagnostykę patomorfologiczną. Łączna wartość pozyskanego wsparcia wynosi dokładnie 4 125 169 zł i 75 groszy. Nowe wyposażenie ma usprawnić pracę zakładu, zwiększyć precyzję badań i skrócić czas oczekiwania na wyniki. Gmina Puck stawia na bezpieczeństwo swoich starszych mieszkańców. Trwa akcja Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II. W 2025 roku z programu skorzystało 75 seniorów z gminy Puck, którzy otrzymali bezpłatne opaski bezpieczeństwa. Urządzenia te stały się dla wielu osób wsparciem, zwiększając ich poczucie bezpieczeństwa, a rodzinom dając większy spokój i pewność, że w razie potrzeby senior może szybko otrzymać pomoc. Dodatkowo w tym roku gmina zakupi 8 nowych opasek bezpieczeństwa. Dzięki temu przygotowanych zostanie łącznie 15 miejsc dla kolejnych uczestników programu. Opaska bezpieczeństwa to niewielkie, wygodne urządzenie noszone na nadgarstku, które w sytuacji zagrożenia umożliwia szybkie wezwanie pomocy. Po naciśnięciu przycisku SOS senior może połączyć się z centrum obsługi, gdzie zostanie udzielona odpowiednia pomoc i podjęte zostaną dalsze działania. Zgłoszenia przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dzisiaj mieliśmy wschód słońca o 4:41, to nie będzie specjalnie słoneczny dzień. Zachmurzenie dominuje, a z tych chmur opady deszczu. Na termometrach dziś będziemy mieli 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 20 w Gniewinie, Luzinie, 21 w Wejherowie, Radzierumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Wiatr akurat on słaby i umiarkowany, także tutaj mamy pewną jednak zmianę, bo ostatnio to był nawet dość silny.

0: Koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: 22 dzień lipca to było święto, nie wiem czy pamiętacie, ale to było Narodowe Święto Odrodzenia Polski. A co wydarzyło się tego dnia w historii? W roku 1897 w Warszawie rozpoczęła działalność pierwsza stacja pogotowia ratunkowego. W roku 1950 zawarto polsko-radziecką umowę licencyjną na produkcję w fabryce samochodów osobowych, samochodu Pobieda, czyli to była Warszawa tak zwana. W 1955 roku w Warszawie oddano do użytku Plac Kultury i Nauki oraz Stadion Dziesięciolecia. W roku 1957 w Warszawie zaprezentowano prototyp samochodów osobowych WSK Meduza i Mikrus, zbudowane WSK Mielec. W roku 73 w zakładach w Bielsku-Białej oficjalnie uruchomiono linię produkcyjną Fiata 126P. To wszystko ze względu na te święto, Narodowe Święto Odrodzenia Polski. Na świecie w roku 1902 włoski poszukiwacz Felipe Pedroni odkrył złoto w okolicach Fairbanks w środkowej Alasce i tak rozpoczęła się gorączka złota w tym regionie. W roku 1927 założono klub piłkarski AS Roma. W roku 83 Australijczyk Dick Smith jako pierwszy samotnie obleciał kulę ziemską śmigłowcem, co zajęło mu około 11 miesięcy. W roku 2018 Andrzej Bargiel jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach ze szczytu K2 w paśmie Karakorum. To krótka historia 22 lipca.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Selbowie zapraszają!
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
6: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
7: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
8: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
9: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy

0: profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. Berg, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: Reklama.

0: Niektórzy Polacy ruszają w środowy poranek do pracy. 22 dzień lipca. W roku 1973 w zakładach w Bielsku-Białej oficjalnie uruchomiono linię produkcyjną Fiata 126P. Kiedyś to był ogromny hit i takiego Fiata mieć to naprawdę było coś. Jadą dwie blondynki właśnie Fiatem 126P na zakupy. Po 30 minutach wychodzą ze sklepu. Jedna blondynka mówi do drugiej: ty, nie mamy silnika, ktoś nam chyba ukradł. A druga blondynka mówi: spoko, mamy z tyłu zapasowy. Takie były kiedyś czasy, w maluchu silnik z tyłu. A jeżeli chodzi o prędkość, to wiecie, kiedy osiągał maluch największą prędkość? Kiedy go ktoś holował. Takie były czasy. Teraz czasy zupełnie inne. Pamiętajcie o nieprzekraczaniu prędkości, pamiętajcie o rozwadze, pamiętajcie o tym, że wypadków coraz więcej na drogach. Mapa śmiertelnych wypadków drogowych cały czas przede mną. Ponad 106 wypadków od początku wakacji. Te liczby powinny zrobić na Was wrażenie. Także ostrożnie szerokości dla Was wszystkich o poranku.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat puski i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie, a mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo, ulica Szkolna 54.
0: Reklama.
4: Limit zarobków lekarzy. Rząd proponuje prawie 77 tysięcy. Rośnie napięcie w PiS-ie. Członkowie decydują, albo partia, albo stowarzyszenie. Narodowy Bank Polski znów powiększył zasoby złota i nie zamierza na tym poprzestać. Michał Pierzchała. Lekarze w publicznych placówkach zarobią miesięcznie najwyżej 76 800 zł, proponuje rząd. Premier chce, aby w sierpniu gotowe były ustawy i aby od września mogli zająć się nimi posłowie. Więcej informacji po wczorajszym posiedzeniu rządu zebrał Cezary Jaszczyk.
5: Premier Donald Tusk, rozpoczynając posiedzenie, mocny akcent kładł na wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy z publicznej ochrony zdrowia w wysokości 240 zł. To bardzo duża zmiana, która doprowadzi do tego, że wynagrodzenie nie przekroczy 76 800 zł.
6: Biedy nie ma.
5: Kwitował premier. Jedno z rozwiązań zakłada też koniec z procentem dla lekarzy za wykonanie procedury. To ma ukrócić licytowanie się między medykami a dyrektorami placówek.
7: Szpital wykonuje jakąś procedurę za 10 000 zł, tak? I teraz na pewno nie będzie tak, że jeden powie, że chce 25% od tej kwoty, a ktoś inny powie 30%.
5: Wyjaśniał wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc. Szef rządu liczy, że cały pakiet zmian w ochronie zdrowia ma być gotowy do procedowania na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu.
4: Albo partia, albo stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. W Prawie i Sprawiedliwości rośnie napięcie przed końcem wyznaczonego na jutro ultimatum. Prezes Jarosław Kaczyński, grożąc wyrzuceniem z partii, dał czas do czwartku do końca dnia członkom PiS-u na podpisanie lojalek. Już wiadomo, że partię, a nie stowarzyszenie, wybrał były prezes Orlenu Daniel Obajtek, a rzecznik PiS-u Rafał Bochenek przekonuje, że są też inni członkowie stowarzyszenia, którzy chcą je opuścić. Nazwisk nie podaje, bo jak wyjaśnia, rozmowy z nimi wciąż trwają.
8: Z przewodniczącym klubu sam pan premier Jarosław Kaczyński takie spotkania odbywa z tymi, którzy zapisali się do tego stowarzyszenia, ale mają dzisiaj bardzo poważne wątpliwości.
4: Na razie nie jest planowane spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Czas jeszcze jest, ale jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie ma co zwlekać, dlatego nakłania rodziców do składania wniosków o szkolną wyprawkę dla dziecka. To 300 zł w ramach programu Dobry Start. Wnioski można składać od początku lipca, zrobiło to już prawie 1,5 miliona osób. Jeśli wniosek będzie poprawnie wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września, a wnioski można składać do końca listopada. Narodowy Bank Polski coraz bardziej złoty. Do sejfów NBP, jak właśnie podano w komunikacie,

0: dołożono w czerwcu kolejne 18 ton złota. Obecnie w rezerwach jest nieco ponad 630 ton tego kruszcu. Centralny bank dalej zamierza złoto kupować. Celem jest 700 ton. Co prawda maksimum Perseidów przypadnie dopiero za około 3 tygodnie, ale już rozpoczęły aktywność, ozdabiając letnie nocne niebo spadającymi gwiazdami. Perseidy to jeden z najbardziej znanych i najobfitszych rojów meteorów. Czas jego aktywności przypada na lato, co dobrze wpisuje się w wakacyjne wyjazdy poza miasto, w rejony z mniejszą ilością sztucznego oświetlenia. O ile pogoda pozwoli, warto spoglądać w niebo. Przygotujmy się też na to, że Perseidy potrafią pojawiać się w grupie po 6 do 15 meteorów w ciągu kilku minut.
1: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Dobra wiadomość dla młodych pasażerów MZK w Wejherowo. Od 1 września rozpocznie się ładowanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla uczniów szkół podstawowych zameldowanych w Wejherowie Redzie oraz gminie Luzino. Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać uczniowie posiadający ważną legitymację szkolną na rok szkolny 2026-2027 oraz odpowiednio aktywowane uprawnienie na wejherowskiej karcie mieszkańca lub karcie elektronicznej MZK Wejherowo. Mieszkańcy Wejherowa uzyskają uprawnienie w ramach programu Wejherowska Karta Mieszkańca, natomiast uczniowie zameldowani w Redzie i gminie Luzino mogą aktywować lub przedłużyć uprawnienie w punkcie obsługi klienta MZK Wejherowo przy ulicy Tartacznej 2. Bezpłatne przejazdy obowiązują w roku szkolnym. W okresie wakacji letnich od 1 lipca do 31 sierpnia uczniom szkół podstawowych przysługuje standardowe ustawowe uprawnienie do przejazdów ulgowych w wysokości 50%. Dlatego w tym czasie należy korzystać z biletów ulgowych. Mieszkańcy Dąbrówna spotkali się podczas festynu rodzinnego, który połączył wspólną zabawę z pomocą potrzebującym. Na uczestników wydarzenia czekały atrakcje dla całych rodzin, regionalne potrawy, muzyka oraz pokaz sprzętu rolniczego. Ważnym elementem imprezy była również zbiórka charytatywna na rzecz Miłosza. Podczas festynu najmłodsi mogli korzystać z przygotowanych animacji i zabaw, a na odwiedzających czekała także strefa gastronomiczna oraz liczne niespodzianki. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz traktorów, który przyciągnął zarówno dzieci, jak i dorosłych. Organizatorzy zadbali o to, aby wydarzenie miało rodzinny charakter i było okazją do wspólnego spędzania czasu. Gmina potęgowo podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia, szczególnie słowa uznania kierując do sołtysa oraz Rady Sołeckiej Dąbrówna. Podkreślono również zaangażowanie mieszkańców, którzy włączyli się w organizację festynu oraz wsparli zbiórkę charytatywną. Kolejne wydarzenia integracyjne mają być okazją do następnych spotkań lokalnej społeczności. Miejski Zakład Komunikacji w Słupsku rozstrzygnął przetarg na zakup nowych autobusów elektrycznych. Pasażerów będą wozić pojazdy chińskiej marki Yutong. Będzie to debiut tej marki we flocie słupskiego przewoźnika. Podstawowe zamówienie obejmuje 12 autobusów, 6 pojazdów o długości około 12 metrów oraz 6 przegubowych 18-metrowych. Za ich dostawę zwycięska firma zaproponowała blisko 41 milionów złotych brutto. Przetarg przewiduje również możliwość dokupienia kolejnych 10 krótszych autobusów. W przypadku skorzystania z tej opcji wartość całego zamówienia wzrośnie do 69 milionów złotych. Oferty Solarisa za pełny pakiet była o przeszło 15 milionów złotych droższa. Nowe pojazdy mają być wyposażone m.in. w system informacji pasażerskiej, zamknięte kabiny kierowców oraz rozwiązania umożliwiające odzyskiwanie energii podczas hamowania. Zgodnie z wymaganiami przetargu autobusy powinny przejechać na jednym ładowaniu co najmniej 250 km. Pierwszych 12 elektryków ma wjechać na ulicę Słupska w 2027 roku. Decyzja o zakupie kolejnych 10 pojazdów będzie należała do możliwości finansowych miejskiej spółki. Docelowo do floty MZK mogą więc trafić aż 22 nowe autobusy zeroemisyjne. Mieszkańcy wybranych nieruchomości w Gdyni nie będą mieli dostępu do bieżącej wody. To przez planowane wyłączenie. Utrudnienia wystąpią 23 lipca o godzinie 8 i potrwają do 14. W tym czasie dostępu do bieżącej wody nie będą mieli mieszkańcy budynków położonych na ulicy Wiejskiej oraz Chylońskiej. Kolejne wyłączenie zaplanowano na ten sam dzień w godzinach 9.13. Wtedy niedogodności odczują lokatorzy nieruchomości przy ulicy Kwiatkowskiego i Zaruskiego. Jak przekazuje PWiG Gdynia, utrudnienia spowodowane będą prowadzonymi w tym czasie pracami remontowo-eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej. Pełną listę adresów, których nastąpi w tym czasie wstrzymanie dostaw zimnej wody, znajdziecie na internetowej stronie pwig.gdynia.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

Wiatr słaby i umiarkowany, czyli już mamy pierwszą różnicę. Ostatnio dość silny się utrzymywał tutaj zmiana. Niestety takiej zmiany nie będzie, jeśli chodzi o zachmurzenie i opady. Cały czas zachmurzenie będzie się utrzymywało od dużego po umiarkowane, a z tych chmur opady deszczu. Temperatura między 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, przez 20 w gminie Luzinie, po 21 w Wejherowie, Redzierumi, Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. No a jak już wspomniałem, parasole w dalszym ciągu będą dziś przydatne.

0: Koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

Mam dla Was dzisiaj taką propozycję. Rozpocznijmy dzień na zdrowo. Odpowiednia dieta, ćwiczenia, picie wody. To wszystko wpłynie pozytywnie na działanie Waszego mózgu. A to wszystko dlatego, że dzisiaj Światowy Dzień Mózgu. A my powinniśmy dbać o ten narząd, ponieważ jest on kluczowy w naszym organizmie. Bez niego po prostu nie damy rady. Arkadiusz Mieczewski, zapraszam na nasze środowe poranne spotkanie. 22 dzień lipca, niegdyś Święto Narodowe. Imieniny dzisiaj obchodzą Magdalena, Lena, Milena, Józef, Albin, Teofil, Platon, Cyryl, Benon, Marisa i Benona. Gdy Maria Magdalena

0: Magdalena deszczem zaczyna, to zwykle deszcz dłużej trzyma. No ten deszcz to już dłużej przed Magdaleną jeszcze trzymał i teraz też jeszcze trochę potrzyma. Podobno sobota i niedziela to takie dni, kiedy możemy pozbyć się deszczu, a mają pojawić się wysokie temperatury i to niedziela taki najbardziej prawdopodobny dzień powrotu lata, ale to dosłownie tylko na chwilę, bo od poniedziałku ponownie mamy mieć ochłodzenie. Takie już mamy lato w tym roku. Zapraszam za chwilę nasza poranna księga imion. Dzisiaj Lena i Milena. Dwie panie. Jeżeli macie właśnie tak na imię, to koniecznie zostańcie z nami.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny.

0: Od razu. Super! Od razu umawiam się na wizytę.
1: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
2: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
0: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
2: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsk, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omodajacob.pl.
3: Reklama.

0: poranną księgę imion rozpoczynamy od Eleny, a to kobieta, która gdziekolwiek się pojawi, wnosi ze sobą mnóstwo słońca, ciepła i dobrej energii. To synonim bystrego umysłu, świetnej intuicji i niezwykle wrażliwości połączonej z odwagą. Posiada artystyczną duszę, ogromną wyobraźnię i potrafi patrzeć na świat w sposób pełen zachwytu. Z niezwykłą gracją i determinacją realizuje swoje pasje, nigdy nie tracąc przy tym swojego dziewczęcego uroku. To cudowna, niezwykle serdeczna i lojalna przyjaciółka urzeka swoją empatią, szczerością oraz błyskotliwym, urokliwym poczuciem humoru. Przy niej każdy czuje się dobrze i swobodnie. Czas na Milenę. Milena to kobieta, która potrafi otoczyć każdego swoją troską, wnosząc do otoczenia mnóstwo spokoju, harmonii i autentycznego, serdecznego ciepła. Milena to synonim głębokiej intuicji, wielkiej wrażliwości i niezwykłej sumienności. Posiada bystry umysł, estetyczne wyczucie oraz dar łagodzenia wszelkich konfliktów. Wszystko, czego się podejmuje, robi z sercem, dbałością o detale i niezwykłym wdziękiem. Cudowna, niezwykle oddana i godna zaufania przyjaciółka. Przyciąga ludzi swoją empatią, szczerym uśmiechem oraz błyskotliwym, ciepłym poczuciem humoru. Przy niej każdy czuje się wysłuchany i doceniony. Prawdziwe dobro, głęboka mądrość i magnetyczny urok. Taka jest właśnie podobno Milena. Wszystkiego najlepszego, drogie panie, dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
5: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.
6: Godzina 7.30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Pora zobaczyć, co tam dzieje się na naszych drogach. Zacznijmy sobie od Małego Trójmiasta Kaszubskiego, czyli konkretnie od Wejherowa. Potem przejedziemy przez Redę i Rumię w kierunku Gdyni, ale od Wejherowa zaczynając, sytuacja naprawdę stabilnie się prezentuje. Wręcz można powiedzieć dobrze, oprócz przejazdów kolejowych, ale nad nimi nie ma co się za bardzo pochylać, bo wiemy, jak to z nimi jest. Chwilowe utrudnienia i zaraz ich nie ma. W Redzie z kolei tutaj również nie mam się czego przyczepić. Nawet sytuacja na ulicy Pulskiej prezentuje się dobrze, prezentuje się stabilnie. Do Rumi jedziemy bez problemu, przez całą Rumię zresztą też bez takich problemów przejedziemy. No i już jesteśmy w Gdyni, w której też poranny szczyt komunikacyjny dzisiaj jest wyjątkowo łaskawy dla kierowców, praktycznie nieodczuwalny. No może na ulicy Polskiej nie do końca, bo tutaj tych aut jest dość dużo. No i na ulicy Morskiej mamy roboty drogowe, oznaczenie robot drogowych widnieje w pobliżu skrzyżowania z Grabowem, ale nie widzę, żeby jakieś wielkie korki się tutaj formowały. Śródmieście przejezdne, południowa część Gdyni też się dobrze prezentuje. No i czas zobaczyć, co tam na trójmiejskiej obwodnicy się dzieje. Na szczęście żadnych zdarzeń drogowych, żadnych korków, żadnych utrudnień na niej nie ma. No i w ten sposób teraz przeskakujemy sobie na drugą stronę Wejherowa, czyli na ulicę Zamostną w Bolszewie. Tutaj jak zwykle szczyt komunikacyjny pokazuje się odrobinę przynajmniej, czyli tych aut jest tutaj dość dużo, choć bywały gorsze sytuacje na Zamostnej, na Gościcińskiej Górce. Odrobinkę zwolnimy, choć tutaj też na korki nie natrafimy. Lęborg jedzie bez najmniejszych problemów, przynajmniej o tej 7.30. Tak samo bez problemów dojedziemy do Słupska. W Słupsku jak sytuacja się prezentuje, całkiem nieźle. Delikatnie podwyższony ruch jedynie na Bohaterów, Westerplatte, Kolnica Przejezdna, no i jeszcze czas na nadmorskie miejscowości Ustka i Łeba. Poranek spędzają póki co raczej bezstresowo na drogach, nie natraficie na żadne korki. Władysławowo również prezentuje się póki co przynajmniej jeszcze na tą godzinę 7.32 dobrze, też nie mamy tutaj jakichś poważnych sytuacji.

0: koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Znowu dzisiaj pogoda na kolana powalać nie będzie, 18 stopni to max dzisiaj, jeśli chodzi o temperaturę w Tępkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Wejherowie, Redzie Rubni, Gniewinie, Luzinie, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie. Na barometrach około 1014 hektopaskali, czyli przynajmniej ciśnienie jest umiarkowane.

0: Ja wiem, że wy wiecie, ale wam powtórzę. Palenie jest niezdrowe. Dlatego też będą podwyżki za e-palenie. Tak twierdzi rząd. Rząd przyjął projekt podwyższający akcyzę na e-papierosy, urządzenia do waporyzacji oraz płyny do tych produktów. Stawka na urządzenia wzrośnie z 40 do 50 zł, a podatek od płynu ze 1,80 zł do 2,20 zł za mililitr. Resort finansów przekonuje, że zmiany mają ograniczyć konsumpcję, szczególnie wśród młodych ludzi. A ci starsi co? Ci starsi będą po prostu płacić, ale to jeszcze nie wszystko, bo zostanie również wprowadzona akcyza na te urządzenia, tak zwane grzałki, czyli te doły. Obecnie nie są opodatkowane akcyzą, ale ministerstwo wyjaśniło, że obecnie od e-papierosów, w których na przykład grzałka jest wyjmowana i sprzedawana oddzielnie, nie jest w ogóle płacona akcyza. Zmiana ma zapobiec omijaniu przepisów przewidujących opodatkowanie akcyzą wkładów do wielorazowych e-papierosów. No, to widzicie, jak tu rząd kombinuje. Trochę jak koń pod górkę, no ale wiadomo, że potem budżet musi się spinać, a na razie się nie spina, więc trzeba co? Podnieść akcyzę.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk

0: stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
1: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
2: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacku dostępnymi od ręki.
1: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet z 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
2: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omodajacob.pl.
3: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Reklama.

0: Jagody, jagodzianki, to właśnie jest ten czas. Sezon na jagody leśne osiągnął szczyt, dlatego na leśnych ścieżkach coraz częściej można spotkać osoby zbierające te owoce. No i można powiedzieć, nic dziwnego, bo za litr jagód trzeba obecnie zapłacić od kilkunastu do nawet 50 złotych. Ale sanepid ostrzega i przypomina, że jedzenie ich prosto z krzaczka może grozić zakażeniem bąblowicą. Ja nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle istnieje. Okazuje się, że jednak coś takiego jest, dlatego nie jedzcie jagód prosto z krzaków, bo to pasożyt, którego lepiej nie lekceważyć. To groźna choroba pasożytnicza. Chorobę wywołują larwy tasiemców, jaja wydalają skałę lisy i psy trafiają na nisko rosnące rośliny, no i tam właśnie przenosi się do ust brudnymi rękoma. Inspekcja przypomina, że zarazić się można także przez warzywa, kontakt z glebą i sierść zwierząt. Także uważajcie, bo po połknięciu jaja larwa tworzy torbiel, która rośnie powoli przez 5, a nawet 15 lat. Nie daje żadnych objawów. No to rzeczywiście może ja 5, a może 15 lat temu zjadłem jagody z krzaczka. Muszę iść się przebadać. Wy również to zróbcie, bo to może być niebezpieczne dla naszego organizmu. Wątroba, płuca, to wszystko. Wszystko może być właśnie efektem tej bąblownicy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: z Norda FM. Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
5: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
6: Prawie 77 tysięcy to maksimum zarobków lekarzy w publicznych placówkach. Bezpłatny elektroniczny dziennik w szkołach, pilotaż już od września. Marsjański łazik z polskim akcentem będzie jeździł po polskiej rampie. Michał Pierzchała. Znamy nowe zasady, które szykuje rząd w systemie ochrony zdrowia. Jedną z nich jest limit maksymalnych miesięcznych zarobków dla lekarzy, które ustalono na prawie 77 tysięcy złotych. Chodzi oczywiście tylko o te zarobki, które medykom finansuje NFZ. W prywatnym sektorze żadnych limitów nie będzie. Zdaniem premiera Donalda Tuska taki górny pułap sprawi, że pensje lekarzy przestaną szokować, ale też, jak to ujął, biedy nie będzie.
7: Ten limit wydaje się przyzwoity. Nie skazuje nikogo na niskie zarobki. 76 800, naprawdę to jest chyba godna kwota.
6: Żeby zarobić dozwolone maksimum, trzeba będzie pracować jednocześnie na 2 etatach. Pełen pakiet szykowanych zmian trafi do Sejmu we wrześniu, wejdzie w życie, jeśli posłowie go poprą, a potem nie zawetuje go prezydent. Bezpłatny elektroniczny dziennik ma się pojawić w szkołach. Rządowy pilotaż rusza we wrześniu. Obecnie na rynku są 2 najpopularniejsze komercyjne systemy e-dzienników, które w podstawowej wersji są bezpłatne, ale za dostęp do wszystkich funkcjonalności, na przykład za powiadamianie o ocenach czy nieobecnościach w czasie rzeczywistym, pobierają od rodziców opłaty.
8: Zostanie w wybranych placówkach wprowadzony pilotaż, żeby sprawdzić, czy takie rozwiązanie działa lepiej i skuteczniej.
6: Rzecznik rządu Adam Szłapka dodaje, że rodzice i uczniowie będą mogli się logować do e-dziennika przez aplikację mObywatel. Śnięte ryby w jeziorze Gołda Piwo na Mazurach w ocenie Wód Polskich spowodowała to tak zwana przyducha, czyli stan, gdy nagle w wodzie zaczyna brakować tlenu. Cierpiały przede wszystkim stynki. To gatunek wyjątkowo wrażliwy na wahania temperatury oraz spadki natlenienia wody. Stynka to niewielka ryba o srebrzystych bokach i ciemniejszym grzbiecie. W lokalach gastronomicznych na Mazurach stynki smażone w głębokim tłuszczu serwuje się jako rodzaj przekąski. Często nazywa się je rybnymi frytkami. Test syren w ramach ćwiczeń pod kryptonimem Alarm 2026 zakończony. Wczoraj w całej Polsce wyły syreny. Jak tłumaczy doradca ministra obrony Piotr Kobzdej, chodziło o sprawdzenie zdolności służb na wypadek realnej sytuacji kryzysowej.
9: Przeprowadzone są ćwiczenia, których zadaniem jest właśnie przygotowanie głównie na atak z powietrza, przetestowanie urządzeń nadających sygnał, przetestowanie gotowości służb, przetestowanie gotowości całego aparatu administracyjnego.
6: Zarówno o początku, jak i końcu ćwiczeń Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informowało poprzez alerty w telefonach komórkowych. Marsjański łazik będzie jeździł po polskiej rampie, a dokładnie zjedzie z niej na powierzchnię czerwonej planety, opuszczając lądownik. Polska firma, która rampę stworzyła, poinformowała, że kolejne testy zakończyły się pomyślnie. Były dość ekstremalne, bo odbywały się w warunkach odpowiadających marsjańskiemu środowisku. To na przykład temperatura około 70 stopni oraz całkowita próżnia. Na 2028 rok zaplanowano start misji.
10: Michał Jarosz, zapraszam na

0: Informacje z regionów Norda FM. Uwaga, pasażerowie ZKM Gdynia. W najbliższy piątek na trasie dwóch linii pojawią się utrudnienia. W dniu 24 lipca w związku z planowanym demontażem żurawia wieżowego przy ulicy Norwida w Gdyni i brakiem możliwości obsługi przystanku początkowego końcowego Norwida 02 autobusy kursować będą z pominięciem tego przystanku. Autobusy linii 204 i 252 kursują na skróconej trasie do i z przystanku Moniuszki z pominięciem ulicy Norwida. O aktualnych zmianach w kursowaniu ZKM Gdynia przeczytacie na stronie zkmgdynia.pl. Czekolada może być nie tylko przyjemnością, ale także elementem wspierającym zdrowie. Przekonali się o tym lęborscy seniorzy, którzy wzięli udział w warsztatach Kostka Szczęścia, jak czekolada wspiera zdrowie psychofizyczne seniora. Spotkanie połączyło edukację z praktycznym poznawaniem właściwości jednego z najpopularniejszych przysmaków. W warsztatach uczestniczyły 24 osoby. Seniorzy poznali proces powstawania czekolady oraz dowiedzieli się, jaki wpływ na samopoczucie, koncentrację i funkcjonowanie organizmu może mieć kakao. Prowadząca wyjaśniła, dlaczego gorzka czekolada spożywana z umiarem może stanowić wartościowy element codziennej diety i wspierać zdrowie psychofizyczne. Uczestnicy mieli także okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat świadomego wspierania produktów czekoladowych. Warsztaty odbyły się w ramach projektu Srebrne Baszty, program aktywizacji społecznej seniorów w Lęborku. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach rządowego programu Aktywni Seniorzy ASY na lata 2026-2030. Organizatorzy podkreślają, że celem projektu jest zachęcenie osób starszych do aktywności, zdobywania nowej wiedzy oraz udziału w wydarzeniach związanych z integracją. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku realizuje projekt Euroaktywni, którego celem jest wsparcie osób bezrobotnych i ułatwienie im powrotu na rynek pracy. Program potrwa do końca roku i obejmie łącznie 528 uczestników, 278 kobiet oraz 250 mężczyzn. Pomoc skierowana jest do osób zarejestrowanych w Słupskim Urzędzie Pracy, przede wszystkim do młodych w wieku od 18 do 29 lat, osób po 55 roku życia długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami i niskimi kwalifikacjami, a także kobiet oraz osób sprawujących opiekę nad dziećmi lub osobami zależnymi. W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać m.in. ze staży, szkoleń, bonów na zasiedlenie, prac interwencyjnych, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia przy tworzeniu nowych miejsc pracy. Działania dla młodych osób będą powiązane m.in. z branżą offshore, zieloną energią, nowymi technologiami oraz sektorem medycznym. Uwzględnione zostaną również kluczowe dla regionu branże rolno-spożywcza, metalowo-maszynowa, turystyczna i tworzyw sztucznych. Wartość dofinansowania projektu wynosi 9 874 tysiące złotych, z czego blisko 8 394 tysiące pochodzi ze środków unijnych. Jednym z założeń jest doprowadzenie do zatrudnienia co najmniej 70% uczestników objętych wsparciem. Projekt zakłada również, że kwalifikacje zawodowe zdobędzie 140 osób. Aktywni mieszkańcy Wejherowa wyruszą w poszukiwaniu nietoperzy. Nietypowy nocny spacer odbędzie się już w ten piątek. Spotkanie rozpocznie się krótką prelekcją, podczas której uczestnicy poznają ciekawostki z życia nietoperzy, ich zwyczaje oraz znaczenie dla środowiska. Następnie wyposażeni w detektor ultradźwiękowy wyruszą na wieczorny spacer po parku miejskim w Wejherowie, aby spróbować odnaleźć i usłyszeć nietoperze w ich naturalnym środowisku. To już 24 lipca o 20.15. Udział jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Maksymalnie 10 osób. Obowiązują zapisy. Miejsce zbiórki to dział edukacji przyrodniczej Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Minimalny wiek uczestników to 10 lat. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wydarzeniu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Mam dla Was dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że dzisiaj nie będzie konieczny krem z filtrem, a zła taka, że to nie bez powodu. Cały czas chmury utrzymują się na niebie, a z nich deszcz. Na termometrach delikatnie jakby wyższa wartość niż wczoraj. 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Jusce dzisiaj zagości. 19 także w Gdyni, Pucku, Kosakowie. 20 w Gniewinie, Luzinie. 21 w Wejherowie, Radzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Wiatr tutaj akurat słaby i umiarkowany, a ciśnienie po prostu umiarkowane.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park.

0: Koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

Środa, 22 dzień lipca, wakacje, lato. No właśnie, co z tym latem? Czy coś się w końcu zmieni? Do piątku będzie chłodno. W pełni dnia zwykle od 18 do maksymalnie 22 stopni. Lokalnie zaledwie 15 stopni, ale mamy czekać na ocieplenie, które czekać będzie na nas weekend. Może nie tak do końca cały weekend, ale no na przykład już w sobotę na północy 23 stopnie. Na południowym wschodzie nawet 27 stopni. Podobnie w niedzielę, ale w niedzielę to już upał w niektórych regionach. Na północy 26 stopni, na Mazurach 27, na południu 28, a na południowym zachodzie nawet 31 stopni. I to będzie kolejny, ostatni dzień gorącego lata. W poniedziałek znowu ochłodzenie. I we wtorek znowu ochłodzenie. I w środę, no może będzie średnio, i w czwartek na koniec lipca jeszcze jeden dzień czeka nas z upałami w granicach 30 stopni. To najnowsze dane pogodowe dotyczące tego jeszcze miesiąca, czyli lipca, a potem ma przyjść sierpień i ma być lepiej niż w lipcu, ale przed lipcem synoptycy też mówili, że w lipcu będzie lepiej niż w czerwcu. No i niestety

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
6: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
7: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
6: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
7: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
6: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
8: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna minus 50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Reklama.

0: Jeśli urodziliście się 22 lipca, to koniecznie posłuchajcie. Nie można liczyć na was w kwestii interesów. Zdecydowanie nie nadajecie się do spraw biznesowych, nie potraficie odpowiednio rozplanować swojego majątku. Boicie się inwestycji, gdyż kojarzą się one wam z ryzykiem. Tak więc nie pozwalacie sobie na wiele rozrywek czy przyjemności materialnych. Większą satysfakcję odczuwacie, trzymając pieniądze nienaruszone na koncie. Dużą wagę przywiązujecie do kwestii finansowych i mimo, że nie macie na co narzekać, stale staracie się wzbogacić. Kiedy już sobie coś postanowicie, nie ma takiej siły, która zmieniłaby wasze zdanie. Pełni chęci do pracy i pozytywnie nastawieni dążycie do celu. No i dobrze, dążcie do celu. Wasze zalety: inteligencja, takt, opanowanie, wady, egoizm i nadwrażliwość. Wasza szczęśliwa liczba to 3. Wśród urodzonych dzisiaj, czyli 22 lipca, są Paweł Kowal, polski politolog, Michał Dworczyk, polski samorządowiec, polityk, Blanka Lipińska, polska pisarka, Mrozu, polski piosenkarz i Selena Gomez, amerykańska aktorka i piosenkarka. Wszystkiego najlepszego dla was z okazji waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM. Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
2: Słówka.
3: Idą w główka.
4: Lekcja 43. Łądzi.
3: Łądzi.
4: Łądzi.
3: Łądzi.
4: Łądzi.
3: Łądzi.
4: Dzipci.
3: Łądzi.
4: Tadeusie, dzipci jak ślik, chwec go za kłelniesz, a łen w błek miks.
3: Giętki młodzian, stadzika, każdego razu unika.
4: Tadeusie, dzipci jak ślik, chwec go za kłelniesz, a łen w błek miks.
3: Łądzi.
4: Gipki.
3: Łądzi.
5: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
3: Słówka.
6: Idą w główkę.
1: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer

0: Stelbowie zapraszają!
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Reklama.
3: Na naszych radiowych zegarach wybiła 8:30, więc sprawdzamy, co słychać na naszych lokalnych drogach, a zdradzę Wam, że choć sezon wakacyjny trwa w najlepsze, na drogach naszego regionu jest dziś całkiem spokojnie. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Lęborg w zasadzie przejezdny, jeśli zaś chodzi o podróżujących w kierunku Łeby, no mamy ważną informację. Zmiana organizacji ruchu na trasie Lęborg-Łeba. Kierowcy jadący drogą wojewódzką 214 w kierunku Łeby muszą korzystać z wyznaczonego objazdu w rejonie skrzyżowania w Garczegorzu. Wprowadzona zmiana jest związana z prowadzonymi pracami na torach. Łeba jak na razie bez zastojów. Trasą S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta i obwodnica metropolitalna oprócz miejscowych robót drogowych naprawdę wolny od utrudnień. W Gdyni ścisk na Północnej, Puckiej i Wiśniewskiego. Żwawo przenosimy się teraz do Rumi, w której delikatnie zwiększony jest ruch na skrzyżowaniu Dąbrowskiego z Żwirki i Wigury. Reda przejezdna. Teraz jedziemy w kierunku Wejherowa, ale tutaj bez problemów, a w samym Wejherowie bardzo spokojnie. Jadące z Lęborka w stronę Słupska trasą S6 nie powinniśmy napotkać utrudnień. W samym Słupsku miejscami ten ruch może być delikatnie większy. Trasa do Kobylnicy przejezdna, tak samo jak 21 do Ustki. 216 do Pucka bez korków, ale w samym Pucku tłocznie jedynie na skrzyżowaniu Helskiej z Żarnowiecką. We Władysławowie raczej spokojnie, na Hel dojedziemy bez problemów. Wzdłuż Nabrzeża dalej pojedziemy raczej bez większych utrudnień, pamiętajmy jednak o zamkniętym odcinku drogi między Rozewiem a Jastrzębią Górą. Podsumowując, na drogach naszego regionu ruch odbywa się w zasadzie płynnie, większych korków jak na razie nie ma. Pamiętajmy jednak o nowo zmienionej organizacji ruchu na trasie Lęborg-Łeba w Garczegorzu. Będziemy jeszcze Wam oczywiście o tym przypominać. Na razie długości i szerokości. Następne informacje drogowe o 9:30. Do usłyszenia, a teraz zapraszam na prognozę pogody.

0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Pogoda jak na razie nie zachęca do większego spacerowania lub opalania. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, lokalnie burze, głównie w części północnej. W Dębkach Władysławowej spodziewamy się 18 stopni, na Helu 17, w Wejherowie, Luzinie, Gniwnie 19, a w Słupsku również termometry pokażą 19 kresek.

0: słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Wracam na chwilę do Mistrzostw Świata. Reprezentacja Hiszpanii wygrała Mistrzostwa Świata, jednak równie głośno, co o sportowym sukcesie ekipy z Europy, mówi się o zachowaniu mojego ulubionego prezydenta, czyli Donalda Trumpa, który postanowił ogrzać się w blasku triumfatorów, stojąc z nimi do wspólnego zdjęcia. Co ciekawe, na fotografiach opublikowanych przez FIFA próżno szukać głowy Stanów Zjednoczonych, no ale na reakcję mojego ulubionego prezydenta nie trzeba było długo czekać. Otóż na social mediach prezydenta Donalda Trumpa pojawiły się zdjęcia, gdzie on sobie stoi koło tych piłkarzy z Hiszpanii. Tak, bo on właściwie tak trochę stał, kto nie oglądał, to wiedział, że tam ten prezes FIFA to go tam odciąga od tej drużyny, żeby sobie chłopaki mogli poświętować, ale on tam chciał być. No i był tyle, żeby jego fotografowie zrobili odpowiednie zdjęcia, że on tam się ogrzewa i on jest, tak, Donald Trump, to tutaj on wręczał ten puchar, no i dlatego też na jego social mediach pojawiły się zdjęcia, gdzie to właśnie on jest na pierwszym planie, a tak naprawdę drużyna Hiszpanii to na planie drugim, bo przecież ci, co zwyciężyli w Mistrzostwach Świata, nie są tak ważni jak prezydent Stanów Zjednoczonych, który macha do wszystkich i pozdrawia i mówi, że to były epickie Mistrzostwa Świata. Taki jest Donald Trump.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
3: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
2: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
3: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
2: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
3: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
2: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
3: Zapraszam, kombinujcie.
2: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
3: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
6: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
5: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
6: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
5: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
6: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
5: www.arkabud.pl.
7: Porta drzwi w Bolszewie.

0: Trzewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.Q. Plichta włączony.
2: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.Q. dostępnymi od ręki.
1: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
2: Omoda i J.Q. Plichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jq.pl.
3: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
4: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Informacje kulturalne z regionu w Radiu Nord FM. Zapraszam, Agata Andryskowska. Miłośnicy kaszubskiej kultury, literatury i opowieści mają powód, by zarezerwować sobie niedzielne popołudnie. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wyjątkowe wydarzenie pod hasłem Szlakiem Skry Ormuzdowej. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą na nowo odkryć świat wykreowany przez Aleksandra Majkowskiego, autora kaszubskiej powieści. Spotkanie odbędzie się 26 lipca o godzinie 15 w siedzibie muzeum. Tym razem uczestnicy wybiorą się w niezwykłą podróż pełną legend, symboli i emocji. Dzięki interpretacji prowadzących będzie można lepiej poznać postać Remusa, bohatera, który dla wielu mieszkańców Kaszub pozostaje symbolem wytrwałości, odwagi i troski o regionalną tożsamość. Jak zaznaczają organizatorzy, powieści inspirowane twórczością Aleksandra Majkowskiego przeniosą słuchaczy do świata, w którym przeplatają się magia, baśniowe motywy i prawdziwa historia. Kaszub. Organizatorzy podkreślają, że będzie to nie tylko spotkanie z literaturą, ale także okazja do wspólnego przeżywania opowieści w atmosferze przypominającej dawne wieczory spędzane przy gawędach. Wyjątkowy charakter wydarzenia podkreśli również oprawa muzyczna. O jej stworzenie zadba Jadwiga Możdżer, która zaprezentuje brzmienie portatywu, rekonstrukcji średniowiecznego instrumentu procesyjnego nazywanego także anielskimi organami. Delikatny, niecodzienny dźwięk instrumentu ma stworzyć wyjątkowe tło dla snutych historii i jeszcze mocniej wprowadzić uczestników w niezwykły świat kaszubskich opowieści. To propozycja zarówno dla dorosłych, jak i młodszych mieszkańców regionu, którzy chcą poznać bogactwo kaszubskiej kultury w nieco innej, bardziej żywej i angażującej formie. A my na następnych informacjach kulturalnych słyszymy się już o 12.45.

Mam dla was dzisiaj o poranku kolejny temat do dyskusji przy porannej kawie. Słodzicie słodzikiem, czy też wolicie zwykły cukier? Może w ogóle nie słodzicie, ale ja mam dla was taką informację od naukowców, moich ulubionych, jak zwykle, że popularne zamienniki cukru mogą nie być tak nieszkodliwe, jak się wydaje. Jak się okazuje, duża ilość słodzików w diecie ma związek z pogorszeniem pamięci i zdolności poznawczych, wynika z najnowszych badań. Związek ten był szczególnie widoczny u osób poniżej 60 roku życia lub chorych na cukrzycę. Także jeżeli pijecie napoje tak zwane niby zero, a macie pogorszoną pamięć, to może odrzućcie te napoje niby zero. Może nie słodźcie słodzikami, tylko albo pijcie bez cukru, a jak już chcecie coś słodkiego, to po prostu weźcie trochę tego cukru i będziecie mieli na jakiś czas może spokój. Tak twierdzą naukowcy. Najlepiej oczywiście pić bez cukru, bo cukier niby szkodzi, ale kiedyś było takie hasło, że cukier krzepi. Także może jak niezbyt duża ilość tego cukru, to może

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie.

0: Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy. Reklama.
1: Czy wróci pobór do wojska? Z rządu płyną sygnały, że jest to analizowane. E-papierosy podrożają mniej więcej o 10 zł. Polubili się prezydent USA Donald Trump z szefem FIFA Giannim Infantino do tego stopnia, że ma dla niego propozycję pracy. Michał Pierzchała. Sprawa przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej wciąż jest analizowana, mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Dodaje, że wszystko uzależnione jest od liczby ochotników.
2: Pamiętajmy, że pobór nie został zniesiony, tylko pobór jest zawieszony. I jeżeli będzie taka potrzeba, no to nikt nie powie nie. Na razie takiej potrzeby nie ma, ale analizujemy tę sytuację. Jeżeli będziemy mieli ochotników, to nie będziemy musieli budować poboru.
1: Resort obrony chce wprowadzić od stycznia rezerwy w wysokiej gotowości. Tacy żołnierze w ciągu roku musieliby odbyć co najmniej kilka szkoleń. E-papierosy podrożeją. Rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej akcyzę. Podwyżka dotyczy wielorazowych papierosów elektronicznych, podgrzewaczy oraz części do nich. Stawka akcyzy za urządzenie wzrośnie z 40 do 50 zł. Wyższym podatkiem będą objęte także płyny do e-papierosów, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: To jest z jednej strony oczywiście ograniczanie dostępności tych urządzeń nikotynowych. Producenci tych urządzeń stosują różne metody obchodzenia podatku akcyzowego, na przykład sprzedaży urządzeń w częściach. Te rozwiązania, które zaproponowało Ministerstwo Finansów, uniemożliwia obchodzenie tych zasad.
1: Ustawa trafi teraz do Sejmu. Guz ważący 5 kg wykryty w jamie brzusznej 70-letniego pacjenta usunęli chirurdzy w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Płocku. Opisywali, że guz miał wielkość piłki do koszykówki dla dzieci, a ważył tyle, co piłka lekarska. Jak przekazała placówka, operacja miała miejsce prawie 2 tygodnie temu. Mężczyzna w czwartej dobie po zabiegu w stanie dobrym został wypisany do domu. Na półmetku wakacji coraz większy problem jest w polskich szkołach z brakiem nauczycieli. Jak wynika z danych Kuratorium Oświaty, w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów. Najtrudniejsza sytuacja jest na Mazowszu, w Małopolsce oraz na Dolnym Śląsku. Gdy nauczyciela nie udaje się znaleźć, można wystąpić do kuratorium o zgodę na zatrudnienie osoby bez wymaganych kwalifikacji. Tylko w tym roku dyrektorzy szkół wnioskowali o to aż 50 tysięcy razy.
4: Ja też na przykład rok temu musiałem jedną taką osobę zatrudnić. Akurat miałem to szczęście, że kuratorium zezwoliło mi na to, ale musiałem zatrudnić osobę, która miała zaledwie licencjat, bez magisterki i bez przygotowania pedagogicznego. I dostałem taką warunkową zgodę na rok.
1: Opowiada Jakub Bargieł, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Błoniu. Prezydent USA Donald Trump chce, aby kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został prezydent FIFA Gianni Infantino. Pisze o tym amerykańska prasa. Według New York Post Trump uważa, że Infantino cieszy się szacunkiem na całym świecie i ma wyjątkową zdolność jednoczenia ludzi. Relacje obu panów zacieśniły się podczas tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata, a na początku grudnia ubiegłego roku, przypomnę, Infantino uhonorował amerykańskiego przywódcę pokojową nagrodą FIFA. Trump został jej pierwszym laureatem. New York Post zwraca uwagę, że nie wiadomo, czy Trump rozmawiał już z Infantino o tej propozycji. Szef FIFA ubiega się obecnie o reelekcję na stanowisko prezydenta FIFA, gdzie zarabia około 6 milionów dolarów. Jako szef ONZ-u Infantino otrzymywałby rocznie nieco ponad 400 tysięcy dolarów.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Ponad 2 promile, rozbite ogrodzenie i sądowy zakaz. Nocna przejażdżka dla 26-latka zakończyła się zatrzymaniem. Badanie alkotestem wykonane przez policjantów wykazało, że mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Po wykonaniu wstępnego badania odmówił dalszych pomiarów. Policjanci przewieźli go do placówki medycznej. Tam właśnie została pobrana krew do dalszej analizy. Podczas sprawdzania w policyjnych systemach funkcjonariusze ustalili, że 26-latek posiada aktywny sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.

0: pojazdów mechanicznych. Ten został orzeczony w kwietniu tego roku na okres 24 miesięcy. Ford, którym się poruszał, został odholowany, a kierowca zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Mężczyzna odpowie teraz za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Usłyszy również zarzut niestosowania się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd może także orzec wobec niego kolejny zakaz prowadzenia pojazdów, nawet dożywotnio. Chciała pomóc kierowcy, którego samochód zepsuł się podczas jazdy. Szybko okazało się jednak, że za kierownicą siedzi dobrze jej znany mężczyzna, poszukiwany przez prokuraturę i objęty aż 5 sądowymi zakazami prowadzenia pojazdów. Do zdarzenia doszło w Kamienicy Królewskiej, a bohaterką interwencji była dzielnicowa z posterunku policji w Cewicach. Sierżant Monika Labuda wracała w czasie wolnym od służby, gdy zauważyła stojącego na poboczu Volkswagena Golfa. Zatrzymała się, by pomóc kierowcy, jednak po chwili rozpoznała w nim 32-letniego mieszkańca swojego rejonu służbowego. Mężczyzna był poszukiwany przez prokuraturę rejonową w Lęborku w celu ustalenia miejsca pobytu. Policjantka wiedziała również, że nie powinien prowadzić samochodu. Późniejsze sprawdzenie wykazało, że obowiązuje go aż 5 sądowych zakazów prowadzenia pojazdu wydanych przez sądy w Lęborku i Kartuzach. Dzielnicowa wezwała na miejsce policjantów z Kartuz i dopilnowała, aby mężczyzna nie oddalił się przed ich przyjazdem. Po przybyciu patrolu 32-latek został zatrzymany. Jak podkreśla policja, ta sytuacja pokazuje, że funkcjonariusze reagują na zagrożenia nie tylko podczas pełnienia służby. Dzięki szybkiej reakcji dzielnicowej z ruchu drogowego wyeliminowano kierowcę, który mimo wielokrotnych sądowych zakazów ponownie usiadł za kierownicę. Sąd okręgowy w Słupsku po raz kolejny przedłużył tymczasowy areszt dla Piotra K., byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa. Mężczyzna pozostanie w areszcie co najmniej do 23 października. Piotr K. jest podejrzany o zabójstwo swojej 4-letniej córki oraz usiłowanie zabójstwa żony, syna i teściów. Do tragedii doszło 26 stycznia w Ustce, gdzie rodzina spędzała ferie zimowe. Według śledczych mężczyzna miał zaatakować nożem wszystkich domowników. Dziewczynki nie udało się uratować, natomiast pozostałe osoby trafiły do szpitali z licznymi obrażeniami. Badania wykazały, że podejrzany był w chwili zdarzenia trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem narkotyków ani innych substancji psychoaktywnych. Przyznał się do zarzucanych mu czynów, jednak nie opisał przebiegu wydarzeń. Obserwacja psychiatryczna Piotra K. ma zakończyć się 22 lipca. W kolejnych dniach do akt sprawy powinna trafić opinia biegłych, która może mieć kluczowe znaczenie dla dalszego postępowania. Za zabójstwo mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Rozpoczęły się prace budowlane przy szkole podstawowej nr 6 Echo Szóstki w Redzie. W ramach inwestycji powstanie nowoczesny kompleks sportowy, z którego będą mogli korzystać zarówno uczniowie, jak i mieszkańcy. Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego, przystosowanego do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Na terenie kompleksu znajdzie się również 60-metrowa bieżnia, a także zaplecze z szatniami i sanitariatami. Realizacja zadania jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przyznanemu w ramach programu budowy kompleksów sportowych Orlik edycja 2024. Nowy obiekt ma znacząco poszerzyć ofertę sportową szkoły i stworzyć mieszkańcom lepsze warunki do aktywności fizycznej.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dzisiejszy poranek już bardzo dobrze nam pokazuje, jaka pogoda będzie w ciągu dnia. Niezbyt gorąco, chmurno i potencjalnie mokro. Na termometrach 18 stopni dziś zobaczymy maksymalnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie. A wybiegając do przodu, jutro będzie nawet odrobinę chłodniej. Przelotne opady deszczu, jak już wspomniałem, i burze krążą sobie po regionie, a ma z czego padać, bo chmur na niebie mamy naprawdę pod dostatkiem.

0: Kołopucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Arkadiusz Mińczewski, dzień dobry. W środowy poranek zaglądamy do muzycznego kalendarium. 22 dzień lipca. W roku 1946 w Avignon urodziła się Mireille Mathieu, słynna francuska piosenkarka, okrzyknięta przez niektórych drugą Edith Piaf. W roku 1963 wytwórnia WJ Records wytoczyła pierwszy album The Beatles na amerykański rynek. W roku 1989 była aktorka Martika rozpoczęła swój pierwszy z dwóch tygodni przewodzenia na amerykańskiej liście przebojów piosenką Toy Soldiers. W roku 1992 urodziła się Selena Gomez, aktorka i piosenkarka, która karierę w showbiznesie rozpoczęła od udziału w serialu telewizyjnym Disneya. Jako wokalistka z zespołem zadebiutowała w roku 2009. I to takie dzisiejsze krótkie muzyczne kalendarium, ale do muzyki powrócę jeszcze za chwilę, bo warto powiedzieć o muzycznych rekordach wyświetleń na YouTubie, które osiągają naprawdę miliony, a może i nawet więcej wyświetleń. O tym już za chwilę w naszym porannym programie. Zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radio

0: Norda FM. Obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Reklama.

0: powiedziałem miliony wyświetleń. Nie, tu chodziło mi oczywiście o miliardy wyświetleń. Teledysk do utworu Gangnam Style autorstwa Psy'a przekroczył próg 6 miliardów wyświetleń na platformie YouTube, stając się pierwszym klipem K-popowym w historii, który osiągnął ten kamień milowy. Historyczny wynik odnotowano niespełna 14 lat po premierze nagrania. Ale to nie jedyny taki utwór, bo jest jeszcze na przykład Shape of You Eda Sheerana, See You Again Wiza Khalify czy Despacito Luisa Fonsiego. No, Luis Fonsi z utworem Despacito pojawił się nawet w Polsce na jednym z Sylwestrów w Zakopanem. A wy pamiętacie Gangnam Style? To właśnie jego utwór i jego taniec okrzyknięto makareną tamtych czasów, utwór, który wszedł do mainstreamu. Naśladowały go gwiazdy, użytkownicy mediów społecznościowych, twórcy ulicznych flashmobów. No w ogóle Gangnam Style to był taniec, który zapanował na całym świecie. Zresztą chyba do dzisiaj jeszcze można gdzieniegdzie zobaczyć, jak niektórzy tańczą Gangnam Style. Na waszej imprezie było Gangnam Style, czy nie?
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne?

Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość

0: Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu. Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Reklama.
4: Na naszych radiowych zegarach wybiła 9:30, więc wspólnie zobaczymy, jak wygląda sytuacja na naszych drogach w regionie, a muszę Wam przyznać, że w zasadzie bez większych niespodzianek, choć w kilku miejscach kierowcy muszą zachować większą czujność. Przy mikrofonie Agata Andryskawska-Lemborg, przejezdny minimalnie dłużej postoimy na rondzie Solidarności. Teraz mamy ważną informację dla kierowców podróżujących w stronę Łaby. Mamy zmianę organizacji ruchu na trasie Lemborg-Łeba. Kierowcy jadący drogą wojewódzką 214 w kierunku Łeby muszą korzystać z wyznaczonego objazdu w rejonie skrzyżowania w Garczegorzu. Wprowadzona zmiana jest związana z prowadzonymi pracami na torach. W Łebie gęściej na ulicy 10 Marca jedynie. Trasą S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta pojedziemy komfortowo bez zastojów. Na obwodnicy metropolitalnej na wysokości Dremtowa doszło do zdarzenia drogowego. Uważajcie na siebie. W Gdyni gęsiego pojedziemy ulicą Północną, Pucką i 10 lutego. Sprawnie teraz przenosimy się do Rumi, w której delikatnie zwiększony jest ruch na skrzyżowaniu sobie z Żwirki Wigury. Reda przejezdna. Teraz jedziemy w kierunku Wejherowa, ale tutaj bez problemów. W samym Wejherowie jedyne spowolnienie na przejazdach kolejowych. 216 do Pucka bez korków, w samym Pucku tłocznie jedynie na ulicy Wejherowskiej. Władysławowo przejezdne. Na Hel dojedziemy bez problemów. Wzdłuż nabrzeża dalej pojedziemy bez większych utrudnień. Przypominamy jednak o zamkniętym odcinku drogi między Rozewiem a Jastrzębią Górą. Jadąc z Lęborka w stronę Słupska, teraz w drugą stronę trasą S6 nie powinniśmy napotkać utrudnień w samym Słupsku. Miejscowe spowolnienia głównie na Jaracza i Wiejskiej. Trasa do Kobylnicy przejezdna, tak samo jak 21 do Ustki. W Ustce dłużej postoimy na skrzyżowaniu Dworcowej z Grunwaldzką. Generalnie na drogach bez większych problemów, poza lokalnymi spowolnieniami, oczywiście objazdem na trasie Lęborg-Łeba. No i większość tras na razie pozostaje przejezdna. Jeszcze uważajcie na to zdarzenie drogowe na obwodnicy metropolitalnej. Szerokiej drogi, następne informacje drogowe o 15:30. Do usłyszenia, ale jeszcze zapraszam na prognozę pogody oczywiście.

0: Koło Puczka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: O pogodzie słów kilka, no aura dziś dość zmienna i niezbyt wakacyjna. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu i lokalne burze, głównie w części północnej. Temperatura maksymalna od 19 do 21 stopni, nad morzem około 18. W Dębkach i Władysławowie 18 stopni, na Helu 17, w Wejherowie, Luzinie, Gniewinie i Słupsku termometry wskażą 19 kresek.

0: koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Ostatnio sporo mówi się o szpitalach, szczególnie o lekarzach, którzy w tych szpitalach zarabiają całkiem niezłe pieniądze. No teraz podobno mają zarabiać nieco mniej, stwierdził rząd, i będą ograniczenia, ale ja nie o tym. Ja o robotach, które rozpoczynają pracę w szpitalu w Szczecinie. 7 robotów pielęgniarskich rozpoczęło już taką pracę w szpitalu i zapytacie pewnie, ale o co chodzi? Jak te roboty mają chodzić, działać? No tak właśnie. Otóż mają stanowić wsparcie dla personelu, przejmując część powtarzalnych zadań. No i co one tam będą robiły? To szpital zakupił w sumie 3 roboty asystujące, 2 trenerów chodzenia i 2 roboty do dezynfekcji światłem UV, które będą przemierzać szpitalne sale i korytarze. Ja mam nadzieję, że nikt z pacjentów się o nie nie będzie potykał. Rzecznik szpitala zwrócił uwagę, że roboty w wielu aspektach poprawią efektywność leczenia i przyczynią się do zwiększenia komfortu pacjentów. Na przykład mogą wspierać szpitalną logistykę, transportując materiały medyczne, przekazując pacjentom komunikaty, instrukcje, porady dotyczące zmiany opatrunków czy przygotowania do zabiegu. Urządzenia pomagają też m.in. monitorować poziom bólu pooperacyjnego, przekazując informacje lekarzom i pielęgniarkom. No pięknie to brzmi, tylko ja powiem tak, papier wszystko przyjmie, a jeżeli chodzi o efekty tej pracy tych robotów, poczekamy, zobaczymy.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arkabut to sprawdzony i solidny partner.

0: Na ulica Łąkowa 1, telefon 669-120-405,
1: www.arkabut.pl. Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
5: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
6: Reklama.

0: Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Mózgu, a mózg to jest niezbędne narzędzie do tego, żeby myśleć. No i ja teraz chciałem wam opowiedzieć o Polakach, młodych ludziach, którzy mają naprawdę wielkie mózgi. Studenci Politechniki Gdańskiej wykonali ważny krok w rozwoju bezzałogowego pojazdu ratowniczego Urwis. Pomyślnie przeszedł pierwsze testy na otwartej wodzie. W przyszłości ma błyskawicznie docierać do osób potrzebujących pomocy jeszcze przed przybyciem ratowników i działać nawet po zmroku czy podczas wysokiej fali. To taka bezzałogowa łódź, która będzie ratowała ludzi. Podczas testów zespół zweryfikował szczelność kadłuba, pracę napędu, zwrotność oraz działanie systemu zdalnego sterowania. Wszystko będzie odbywało się zdalnie. To będzie Urwis, który będzie patrzył za pomocą kamer i sprawdzał, czy ktoś nie tonie, a jak będzie tonął, no to do niego podpłynie i spróbuje go uratować. Czyli kolejne, można powiedzieć, roboty w pozytywnym tego słowa znaczeniu, które zaprzęgamy do działania. Już dzisiaj mówiłem o tym, że w szpitalu w Szczecinie kupiono 7 robotów. Teraz może ratowników zastąpią takie właśnie urwisy, które będą ratowały ludzi. Najważniejsze, żeby ratować wtedy, kiedy potrzeba, a najlepiej, żeby nie było kogo ratować. I teraz nad polskim morzem generalnie tak mamy, bo przecież pogodę mamy taką, jaką mamy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy

0: sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. Berg, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy. Reklama.
1: Albo PiS, albo nic. Odliczanie do końca ultimatum prezesa Kaczyńskiego. W pogodzie lipcopad mam nowe prognozy. Niebawem będzie cieplej. Lech i Górnik zaczęły walkę o piłkarską Ligę Mistrzów. Michał Pierzchała. Kilkadziesiąt godzin i wszystko będzie jasne. Odliczamy do końca ultimatum, jakie szefostwo PiS-u dało politykom działającym w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Do jutra, do północy wszyscy działacze partii, którzy chcą w niej zostać, muszą zadeklarować rezygnację z działalności we wszelkich innych, mniej albo bardziej formalnych grupach. Inaczej zostaną wyrzuceni.
2: To mi się wydaje skrajnie irracjonalne po prostu, żeby największa partia opozycyjna sama z siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach.
1: Komentuje Piotr Miller, który jest jednym z najwierniejszych sojuszników byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Z drugiej strony sporu coraz częstsze są jednak apele, aby ludzie ze Stowarzyszenia Rozwój Plus natychmiast zdecydowali o swoim odejściu, kończąc spory. O tym mówił na przykład kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek, którego zdaniem trwający chaos szkodzi całej prawicy i trzeba go jak najszybciej zakończyć. Sprzedająca używane samochody spółka Autocentrum AAA Auto miała uzależniać sprzedaż samochodu na kredyt od zakupu przez klienta usług dodatkowych, co sprawiało, że kredyt brano na wyższą kwotę niż wartość kupowanego pojazdu. Taki zarzut stawia spółce Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi na przykład o obowiązkowy zakup lokalizatora GPS, ubezpieczenia auta, czy takich artykułów jak gaśnica, trójkąt ostrzegawczy i kamizelka, ale też na przykład pakietów gwarancyjnych. Te koszty spółka doliczała do kredytu. Koszmarne upały w południowej Europie nie odpuszczają. Temperatura w wielu miejscach znów przekracza 40 stopni w cieniu. Tymczasem w Polsce tego poranka temperatury miejscami spadły poniżej 10 stopni, na plusie szczęśliwie. Najnowsze prognozy pokazują, że ani dziś, ani jutro, ani nawet pojutrze lato nie wróci. Maksymalna temperatura i to w najcieplejszych miejscach w kraju to najwyżej 23 stopnie. Do tego w czwartek i piątek dużo deszczu i to w zasadzie wszędzie. Za to w weekend arktyczne powietrze ucieknie na północ. U nas będzie słonecznie i dość ciepło. Termometry pokażą około 30 stopni w cieniu. W tym samym czasie nie tylko na Półwyspie Iberyjskim, we Włoszech czy Grecji, ale nawet na Węgrzech niekończąca się w zasadzie fala upałów będzie tam powyżej 40 stopni. Dobra pogoda w Polsce nie potrwa za długo. Od poniedziałku znów prognozowane są przelotne deszcze i burze z mocnym wiatrem. Lech i Górnik zaczęły walkę o piłkarską Ligę Mistrzów. Żeby się do niej dostać, muszą pokonać trzech rywali. A blisko uporania się z pierwszą przeszkodą jest zespół z Poznania. I o tym więcej opowie teraz Przemysław Pozowski.
3: Lech pokonał wysokomistrza Danii, czyli Aarhus. I to na wyjeździe, mówi trener Niels Frederiksen.
4: Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani po tym zwycięstwie 4-1 w pierwszym meczu. To dobry punkt wyjścia przed rewanżem, ale musimy dokończyć naszą pracę za tydzień.
3: Dużo trudniejsze zadanie czeka w rewanżu zespół z Zabrza, który przegrał w Stambule z silnym Fenerbahce 0-1, mówi z kolei trener Michal Gasparik.
5: Dobry wynik dla nas, wszystko jest otwarte.
3: A polska drużyna w Lidze Mistrzów zagrała ostatnio 10 lat temu. Dla Legii była to wtedy okazja, by zmierzyć się m.in. z Realem Madryt.
1: Kolejne mecze w walce o piłkarską Ligę Mistrzów oczywiście będziemy oglądać i relacjonować.
6: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Pucka policja zatrzymała 53-letniego mieszkańca powiatu puckiego, który kierował samochodem osobowym w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało 2,7 promila alkoholu. Do zdarzenia doszło w sobotę 19 lipca około 13:40. Dyżurny komendy powiatowej policji w Pucku otrzymał zgłoszenie dotyczące kierowcy Skody, którego sposób jazdy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania wskazanego pojazdu, a następnie zatrzymali go do kontroli. Już podczas rozmowy z 53-latkiem policjanci wyczuli od niego zapach alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało ponad 2,7 promila alkoholu we krwi. Kierowcę sprawdzono również pod kątem obecności środków odurzających. Testy dał wynik negatywny. Mężczyzna został zatrzymany, a policjanci elektronicznie odebrali mu prawo jazdy. Samochód został zabezpieczony, natomiast funkcjonariusze przeprowadzili wszystkie niezbędne

0: Czynności procesowe. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości 53-latkowi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów. Dzięki reakcji przypadkowego świadka mieszkanka powiatu lęborskiego nie straciła wszystkich swoich oszczędności. Kilka dni po nieudanej próbie oszustwa kryminalni z Lęborka we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali 19-latka podejrzanego o udział w przestępstwie. Do zdarzenia doszło 15 lipca. Do 48-letniej kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Przekonał ją, że jej konto zostało zaatakowane przez hakerów, a pieniądze trzeba natychmiast wypłacić, aby je zabezpieczyć. Gdy bank był już zamknięty, polecił wypłatę gotówki z bankomatu przy użyciu kodów BLIK. Na miejscu pojawił się zamaskowany mężczyzna, który wykorzystując telefon kobiety wypłacił z jej konta kilkaset złotych. Całą sytuację zauważył świadek. Widząc zdenerwowaną i zapłakaną kobietę oraz zamaskowanego mężczyznę, zorientował się, że dochodzi do oszustwa. Próbował zatrzymać sprawcę, jednak ten zdołał uciec. Policjanci szybko ustalili tożsamość podejrzanego i już następnego dnia zatrzymali na terenie Trójmiasta 19-letniego mieszkańca Gdańska. Mężczyzna usłyszał zarzut udziału w oszustwie, za które grozi do 8 lat więzienia. Prokurator objął go policyjnym dozorem, zakazał kontaktowania się z pokrzywdzoną oraz opuszczania kraju. Śledczy podkreślają, że sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania. Osadzeni ze słupskiego aresztu po raz kolejny włączyli się w pomoc zwierzętom potrzebującym w miejscowym schronisku. W ramach zajęć kulturalno-oświatowych pod opieką wychowawcy i psychologa wykonywali prace porządkowe. Uczestnicy akcji sprzątali magazyny oraz porządkowali zapasy karmy. Po zakończeniu prac mogli wyjść na spacery z psami, co było atrakcją zarówno dla zwierząt, jak i ich tymczasowych opiekunów. Jak podkreślają przedstawiciele aresztu śledczego w Słupsku, tego typu działania uczą odpowiedzialności, wrażliwości i zaangażowania w pomoc innym. Placówka od lat angażuje osadzonych w inicjatywy społeczne, traktując je jako ważny element resocjalizacji i przygotowania do powrotu do społeczeństwa. Kierowcy mogą już korzystać z nowej drogi prowadzącej z Oderkowa do Dębek. Trasa została całkowicie przebudowana i poszerzona do 6 metrów. W ramach inwestycji wybudowano oświetlenie i odwodnienie, wykonano nowe zjazdy oraz przebudowano infrastrukturę techniczną. Jak mówi starosta pucki Jarosław Białk, w realizacji prac przeszkodziła nam zima. Chcieliśmy oddać do użytku pierwszy odcinek drogi przed długim weekendem majowym. Jednak z powodu kilkustopniowych mrozów w styczniu, lutym i marcu nie byliśmy w stanie prowadzić robót. Nie było to też łatwe zadanie. Dla mieszkańców Dębek musieliśmy wyznaczyć objazd dwiema drogami gruntowymi. Inwestycja kosztowała 16 200 000 zł, z czego blisko 15 milionów stanowi dofinansowanie pozyskane z rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Co ważne, część prac będzie prowadzona również w sezonie letnim, a realizacja całego zadania ma zostać zakończona do końca roku.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Upałów jak ostatnio nie ma, tak dzisiaj również ich nie będzie. Na termometrach 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, nieznacznie cieplej w pozostałych miejscach. Tak dla przykładów, w Wejherowie, Redzie, Rumi 19, tyle samo w Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy 20, w Gdyni, Pucku, Kosakowie. Na barometrach 1014 hektopaskali, a temperatura wody w polskim morzu waha się między 17 a 18 pod 19 stopni.

0: Koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Środowy poranek, czas na nasze wakacyjne, luźne gadki, czyli podróż z cyklu Czy wiesz, że? W Kanadzie znajduje się ponad połowa wszystkich naturalnych jezior na naszej planecie, co sprawia, że kraj ten ma ich więcej niż reszta świata razem wzięta. Na lotnisku w Singapurze znajduje się najwyższy na świecie kryty wodospad, który ma aż 40 metrów wysokości i jest otoczony prawdziwym lasem deszczowym. W Boliwii znajduje się Solar de Uyuni, największe na świecie solnisko, które po deszczu zamienia się w gigantyczne naturalne lustro, idealnie odbijające niebo. Hawaje przybliżają się do Japonii około 7 cm rocznie z powodu ciągłego ruchu płyty pacyficznej, a w San Marino znajduje się więcej zarejestrowanych pojazdów mechanicznych niż mieszkańców tego państwa. Takie króciutkie podróże na początek naszej porannej podróży. Zapraszam serdecznie, zostańcie z nami.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
3: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
2: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
3: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
2: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
3: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
2: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
3: Zapraszam, kombinujcie.
2: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
3: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bering i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
5: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
0: Reklama.

Czy są tutaj miłośnicy długodystansowych wędrówek? To możecie mieć powody do radości. Na mapie Europy pojawił się wyjątkowy szlak turystyczny. Nazywa się Wolf Trail. Trasa o długości niemal 3,5 tysiąca kilometrów prowadzi z polskiego Helu aż do włoskiego Triestu, przecinając 6 krajów, oferując niezapomniane widoki oraz prawdziwe wyzwania dla wytrwałych piechurów. Wolf Trail to najnowsza propozycja dla tych, którzy kochają długie dystanse i nie boją się wielomiesięcznych wypraw. Szlak liczy dokładnie 3493 km i jest podzielony na 7 etapów. Można je pokonać osobno lub zdecydować się na całość. Jeżeli zdecydujecie się na całość, to zajmie wam to od 4 do 6 miesięcy. Czyli jak wyjdziecie teraz, to około 6 miesięcy możecie wrócić do domu. To wyzwanie, nie tylko ze względu na długość, ale i sumę podejść, która przekracza 78 km, dla porównania to tak jakby 9 razy zdobyć Mount Everest od poziomu morza do szczytu, czyli jeżeli jesteście takimi piechurami, no to chyba warto zmierzyć się z tematem. Może nie wszystko na raz i nie wszystko od razu, ale fragmentami możecie ruszyć, no a że ruch jest z Polski, no to idealnie. Zaczynacie na Helu, a potem idziecie, to tu, to tam, a to Alpy, a to później parki narodowe, no i kończycie gdzieś tam sobie na końcu Europy. To piękne musi być

0: przeżycie tak idziecie, idziecie i końca nie widać, aż w końcu kiedyś dochodzicie do tego końca.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz

Narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu. Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu.

0: poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3. Reklama.
1: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Lechia Gdańsk zaprezentowała nowe stroje na sezon 2026-2027. Klub postawił na klasykę i kultową tradycję. Piłkarze będą występować w dwóch wersjach koszulek białej i zielonej z herbem Lechii oraz logo partnera technicznego firmy Adidas. Jak podkreślają przedstawiciele klubu, najważniejsze pozostają biało-zielone barwy, które od lat są symbolem Lechii i jej kibiców. Nowe koszulki są już dostępne w przedsprzedaży, a realizacja zamówień rozpocznie się po 27 lipca. Przypomnijmy, że nowy sezon piłkarski 2026-2027 w BetClick pierwszej lidze zainauguruje w sobotę 25 lipca domowym meczem z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Arka Gdynia nie zamyka okna transferowego. Choć władze klubu uważają, że obecna kadra jest gotowa do rozpoczęcia sezonu BetClick pierwszej ligi, w budżecie wciąż są środki na jeszcze jedno lub dwa wzmocnienia. Po testach zrezygnowano z pozyskania fińskiego obrońcy Daniela Efkinsa. Arka nadal rozgląda się przede wszystkim za defensorem i środkowym pomocnikiem, ale nowych zawodników sprowadzi tylko wtedy, gdy realnie podniosą poziom drużyny. Możliwe są także odejścia. Piłkarze, którzy nie będą mieli szans na regularną grę, mogą zostać wypożyczeni lub trafić do czwartoligowych rezerw. Arka rozpocznie sezon w piątek wyjazdowym meczem z Odrą Opole, a pierwszy domowy mecz rozegra tydzień później, 1 sierpnia, ze Stalą Rzeszów. Dotychczas kibice kupili około 2,5 tysiąca karnetów oraz ponad 300 nowych koszulek.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Dzisiaj wychodząc na dwór zadbajmy o jakieś zabezpieczenie przed potencjalnym deszczem przez cały dzień i w całym regionie mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, może także pogrzmieć, ale to głównie w północnej części regionu. Na termometrach zobaczymy dziś 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebieustce, 19 w Wejherowie, Radziorum i Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, a 20 stopni Celsjusza w Gdyni, Pucku oraz Kosakowie. Na barometrach około 1014 hektopaskali, no i tych chmur cały czas mamy mnóstwo.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Śniadanie z Norda FM.

Z plażowaniem w tym roku w Polsce jest trochę ciężko, ale jak wybierzecie się na przykład do Włoch, to tam możecie plażować. No chyba, że traficie na plażę, z której zostały ukradzione leżaki. No bo właśnie złodzieje ukradli 350 leżaków z Włoch. I teraz opalają się na nich turyści z zupełnie innym kraju. Właściciele kurortu w Reggio Emilia w jedną noc stracili majątek wart 45 tysięcy euro, gdy sprawa wyszła na jaw dzięki spostrzegawczości jednej kobiety, włoscy przedsiębiorcy zamiast ulgi poczuli bezsilność, choć wiedzą dokładnie, na której plaży w Albanii znajdują się będące ich własnością leżaki, do dziś nie mogą ich odzyskać.

0: Taka to sytuacja, z powodu problemów prawnych nie mogą odzyskać swojej własności, a złodzieje wpadli do Włoch, zabrali 350 leżaków, ale to musiała być duża ekipa, która tak te leżaki gdzieś tam przetransportowała szybko. No i okazuje się, że tam właśnie w Albanii te leżaczki sobie leżą, można je wypożyczyć i trzeba nawet za nie zapłacić, ale no, chyba zostaną już tam do końca sezonu, bo Albania to wiadomo taki, no, tani, przyjemny kraj dla nas Polaków, jeszcze w tym roku podobno bardziej popularny niż w zeszłym. No ale uważajcie, no bo skoro Albańczycy potrafią z Włoch ukraść leżaki i przywieźć do siebie, to co mogą zrobić, kiedy będziecie tam na miejscu? Także pilnujcie wszystkiego.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
5: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
4: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
5: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
4: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
7: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
8: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
7: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
8: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
7: Super, od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski.

0: podwieszki. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. PORINVEST+. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.

Warto zakończyć poranek jakąś pozytywną informacją, bo tak trochę narzekam na tę pogodę, ale przede mną najnowsza prognoza. Według Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych sierpień przyniesie wyraźną zmianę pogody. Słupki rtęci często będą wskazywać wartości sięgające 25-28 stopni, a może nawet więcej. Najlepiej ma być jak zwykle na południu kraju, a najwyższe temperatury pojawią się w drugiej dekadzie miesiąca. No i patrzę na te mapy pogodowe na poszczególne tygodnie w sierpniu.

0: roku. I jeżeli chodzi o polskie morze, to widzę tutaj tak 20, 21, maksymalnie 23 stopnie. Jeżeli chodzi o Mazury, no to tu troszkę lepiej, bo tu od 24 do nawet 26 stopni. A na południu bardzo przyjemnie, 26, 28, czasami nawet 30 stopni. Czyli co? Bardziej w góry niż nad morze i Mazury na wakacje w sierpniu, patrząc na prognozy pogody i przewidywania synoptyków. Ale wybór zostawiam już wam. Jeżeli w sierpniu macie urlop, no to musicie się zdecydować, a może lepiej zostać w domu. Udanego dnia dzisiejszego wam życzę jak zwykle i zapraszam na nasze czwartkowe poranne spotkanie. Do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama.
4: 350 km na godzinę.

0: Z taką prędkością mają jeździć po Polsce pociągi. Sprawdzamy, kim jest nowy szef ukraińskiego wojska i czego można się po nim spodziewać. Niebawem decyzja, czy Centrum Gdyni trafi na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Michał Pieszchała. Przez całą Polskę będzie można przejechać pociągiem w maksimum 3 godziny. Zapewnia premier Donald Tusk, prezentując założenia programu zintegrowanej sieci kolejowej. To odległa przyszłość, bo koniec prac planowany jest na 2050 rok. Według szefa rządu pociągi będą rozpędzać się do 350 km na godzinę i każdy powiat w Polsce ma być włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Tusk chce, aby podróż koleją była najbardziej preferowanym sposobem przemieszczania się Polaków. Po 6 dniach protestów Wołodymyr Zełenski zmienił głównodowodzącego ukraińskiej armii. Zgodnie z decyzją prezydenta, generała Aleksandra Syrskiego, którego dymisji domagali się protestujący, zastąpi Michajło Drapaty. Kim jest nowy naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy i czego można się po nim spodziewać? O tym Cezary Jaszczyk.
1: Michajło Drapaty to 44-letni generał, związany z ukraińską armią od 2004 roku. Ustaliliśmy już, jakie zadania mają być realizowane w najbliższym czasie. Operacje Sił Zbrojnych trwają i mają być stabilnie kontynuowane, mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. Drapaty nie jest znany szerszej opinii publicznej, ale ma na swoim koncie spektakularne akcje. Jeszcze w 2014 roku, w czasie walk w Mariupolu, Drapaty dowodził słynnym latającym bojowym wozem piechoty, który z dużą prędkością przebił się przez barykadę prorosyjskich bojowników.
0: Polak potrafi, a przykładem jest krakowski rynek, na którym jest coraz więcej koncertów i dyskotek legalnie, bo imprezy są zgłaszane jako po prostu zgromadzenia publiczne.
2: Artyści, czy quasi-artyści bardziej, zorientowali się, że dużo prostszą formą prezentowania swoich utworów jest zgłoszenie zgromadzenia publicznego, zamiast uzyskiwać zgody takie na przykład jak w Krakowie, gdzie najpierw trzeba stanąć przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną, zawrzeć umowę z miastem, uiścić opłatę za zajęcie odpowiedniej powierzchni.
0: Mówi sekretarz miasta Antoni Fryczek. Władze Krakowa w obecnym stanie prawnym nie mogą zakazać zgromadzenia publicznego, a problem dotyczy większości dużych miast w Polsce. I jeszcze do takiego właśnie dużego miasta zaglądamy. Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę już w najbliższych dniach trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W koreańskim Busan trwa już posiedzenie komitetu, który zajmie się polskim wnioskiem. Starania Gdyni o wpis trwają już całe lata. Tuż przed finałem pytał o nie w Trójmieście Paweł Radzewicz.
3: Gdynia była budowana w oparciu o śmiałe i spójne wizje, mówi Joanna Lehmann z Urzędu Miasta.
4: Jest to niezwykłe połączenie miasta i morza. Te związki z morzem są bardzo czytelne, nie tylko w samym układzie urbanistycznym, ale także w architekturze.
3: To wszystko sprawia, że centrum jest unikatowe w skali świata i można liczyć na pozytywną decyzję UNESCO, ostrożnie mówi wiceprezydentka Gdyni Oktawia Gorzeńska.
5: Nie mamy pewności do czasu, kiedy komitet faktycznie zdecyduje, że ten wpis jest. Uczucie z jednej strony właśnie ekscytacji, wyczekiwania, ale też wiara, że to się wydarzy.
3: Posiedzenie w Busan już trwa. Gdyński wniosek będzie rozpatrywany w okolicy weekendu.
0: Trzymamy kciuki.
6: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Ważne informacje dla kierowców. Na drodze powiatowej ulicy Rumskiej w Kazimierzu obowiązuje czasowa zmiana organizacji ruchu. W związku z prowadzonymi pracami zamknięty został most na ulicy Rumskiej. Dla kierowców wyznaczono trasy objazdów. Utrudnienia związane są z realizacją inwestycji prowadzonej na zlecenie PEWiK Gdynia, polegającej na przebudowie kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z grupowej oczyszczalni ścieków w Dębogórze. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pucku, wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywać do 21 sierpnia. Noc z poniedziałku na wtorek była wyjątkowo pracowita dla strażaków z Łeby. W ciągu zaledwie kilku godzin interweniowali przy dużym pożarze obiektów handlowo-gastronomicznych, a następnie uczestniczyli w nietypowej akcji ratowania jelenia, który wpadł do kanału portowego. Pierwsze zgłoszenie wpłynęło około godziny drugiej i dotyczyło pożaru beczki z fryturą przy ulicy Leśnej. Po przybyciu na miejsce strażacy zastali jednak rozwinięty pożar ciągu budynków o charakterze handlowo-gastronomicznym. Strażacy zabezpieczyli teren, podali prądy gaśnicze w natarciu i obronie oraz prowadzili prace rozbiórkowe. W działania zaangażowane były zastępy OSP z Łeby, Łebieńca, Wicka i Wrześcia oraz strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Ratownictwowej Straży Pożarnej w Lęborku. Miejsce zdarzenia zabezpieczyli także policjanci. Krótko po zakończeniu akcji gaśniczej strażacy otrzymali kolejne zgłoszenie. Około godziny 5:15 zostali wezwani do jelenia, który znalazł się w kanale

0: sportowym. Na miejsce skierowano quada, samochód terenowy z łodzią oraz wóz gaśniczy. Zwierzę zostało podjęte z wody przez załogę brzegowej stacji ratowniczej SAR w Łebie i bezpiecznie przekazane strażakom. Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna podsumowała bardzo dobre pierwsze półrocze. W tym czasie 16 przedsiębiorstw otrzymało wsparcie na inwestycje łącznej wartości ponad 218 milionów złotych. To dwukrotnie więcej wydanych decyzji niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zdecydowaną większość inwestorów stanowią krajowe firmy. Spośród 16 decyzji aż 13 trafiło do przedsiębiorstw z polskim kapitałem. Pozostali inwestorzy reprezentują kapitał hiszpański, luksemburski oraz francusko-polski. Najwięcej nowych przedsięwzięć dotyczy branży drzewnej, produkcji konstrukcji stalowych i metalowych, opakowań oraz logistyki. To właśnie te sektory odpowiadają za znaczną część inwestycji planowanych na obszarze strefy. Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje 16 powiatów w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim. Funkcjonuje w niej 18 podstref o łącznej powierzchni około 910 hektarów, m.in. w Słupsku, Ustce, Koszalinie, Lęborku, Szczecinku oraz gminie Redzikowo. Za rozwój strefy odpowiada Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, która wspiera przedsiębiorców na kolejnych etapach realizacji inwestycji. Wyniki pierwszego półrocza potwierdzają, że strefa pozostaje jednym z ważniejszych ośrodków rozwoju gospodarczego północnej Polski. Troska o wolno bytujące koty to stały priorytet Gdyni. Dowodem na to mają być kolejne prozwierzęce inicjatywy z budżetu obywatelskiego. Do 31 grudnia lub do wcześniejszego wyczerpania puli środków w trzech dzielnicach Gdyni, czyli Oburze, Witomino i Leszczynki, realizowany jest program bezpłatnych zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących o łącznej wartości 60 tysięcy złotych. Każdy kot poddawany zabiegowi ma zapewnioną kompleksową opiekę. Przed operacją zwierzęta przychodzą przegląd weterynaryjny, są odrobaczane i odpchlane, a po zabiegu pozostają w lecznicy na czas rekonwalescencji. Nad realizacją zadań czuwają doświadczone organizacje prozwierzęce, z którymi opiekunowie mogą kontaktować się bezpośrednio w celu zgłoszenia kotów wolno żyjących na zabiegi sterylizacji lub kastracji. Numery do nich znajdziecie na stronie gdynia.pl.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Póki co temperatura idzie w górę, choć tak szczerze to dzisiaj nie będzie dość dużych różnic pomiędzy porankiem a południem. Maksymalnie dzisiaj na termometrach zobaczymy 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Wejherowie, Redzierumie, Gniewie, Luźninie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, na 20 stopni Celsjusza w Gdyni, Pucku oraz Kosakowie. Na barometrach wciąż umiarkowane wartości, dzisiaj to około 1014 hektopaskali, a na niebie mnóstwo chmur. Z tych chmur przelotne opady deszczu i burze.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: No i środek tygodnia już z nami, a to oznacza, że weekend coraz bliżej. Zostaje mi tylko zaprosić na nasze spotkanie, a w czasie jego trwania nie zabraknie muzyki i licznych komentarzy do obecnych lub ostatnich wydarzeń, więc nie odchodźcie za daleko. Maja Popowska, witam i zapraszam.
1: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
6: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
7: Celny

0: strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama.

Marvel wypuścił pełny zwiastun filmu Avengers Doomsday i internet natychmiast zaczął analizować każdą sekundę. Materiał zebrał ponad 32 miliony wyświetleń w ciągu 15 godzin. Najwięcej emocji wywołuje Robert Downey Jr., który nie wraca jako Iron Man, lecz pojawia się po drugiej stronie barykady jako Dr. Doom. Do tego Steve Rogers, X-Meni, Fantastyczna Czwórka i bohaterowie kilku filmowych światów w jednej historii. Marvel nie sprzedaje już wyłącznie kolejnej premiery. Sprzedaje wielkie spotkanie postaci, które widzowie śledzą od kilkunastu lat, a zwiastun pokazuje, że przed seansem fani zdążą stworzyć jeszcze przynajmniej 1000 teorii.

0: 4 zawodników na wymagającej górskiej trasie. Na co dzień Janek jest uczniem Salezjańskiej Szkoły Podstawowej i trenuje w klubie Trek Gdynia. W tym sezonie zajmuje też 3 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski NTB. Po sukcesie na Mistrzostwach Kraju młody kolarz przygotowuje się do kolejnego wyzwania. Już od 22 lipca wystartuje w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy NTB w Rumunii, gdzie chce powalczyć o miejsce w czołowej 15. Miłośnicy aktywnego wypoczynku spotkają się 9 sierpnia nad jeziorem Żuno w Dziemianach. Odbędą się tam 6 Mistrzostwa Kaszów w biegach i Nordic Walking. W programie znalazły się bieg na 5 km, Nordic Walking, marsz bez kijów, rywalizacja, sztafet oraz biegi dla dzieci. Najmłodsi wystartują bezpłatnie, a organizatorzy przygotowali także mini Nordic Walking dla dzieci do 7 roku życia. Biuro zawodów zostanie otwarte o godzinie 9, a pierwszy start zaplanowano na 11. Zapisy prowadzone są przez internet.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Przelotne opady deszczu wciąż mogą pojawiać się w całym regionie, padać zresztą masz czego, zachmurzenie utrzymuje się dosyć intensywne. Na termometrach niepowalające wartości, 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce to dziś maks, 19 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie. Na barometrach 1014 hektopaskali, wiatr przeważnie utrzymywać się dzisiaj będzie i już utrzymuje się umiarkowany.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Christopher Nolan ponownie przypomina, że jego filmy nie powstają po to, żeby oglądać je jednym okiem na telefonie. Odyseja trafiła do kin i od razu rozpoczęła dyskusję o tym, czy spektakularne produkcje potrafią jeszcze wyciągnąć widzów z domów. Reżyser zaprojektował film jako widowisko przeznaczone przede wszystkim na wielki ekran, a data premiery w serwisach streamingowych wciąż nie została podana. To dość odważny ruch w czasach, gdy wiele nowości szybko ląduje w domowych bibliotekach. Nolan proponuje starą umowę. Widz daje filmowi pełną uwagę, a twórca w zamian oferuje obraz, dźwięk i skalę, których trudno doświadczyć pomiędzy powiadomieniem a wiadomością na komunikatorze.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabud.pl.
3: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 130.

0: 37.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
0: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
4: Reklama.

Robocop ponownie rusza na ulicę, tym razem w 8-odcinkowym serialu. Nowa produkcja ma zachować podstawę znaną z filmu z 1987 roku. Ciężkoranny policjant zostaje połączony z maszyną i staje się narzędziem korporacji, która najchętniej opatentowałaby nawet ludzkie sumienie. Przy serialu pracuje m.in. Ed Neumayer, współtwórca oryginalnej historii, a jednym z producentów jest James Wan. Robocop zawsze był czymś więcej niż metalowym bohaterem z efektowną bronią. To satyra na reklamę, wielki biznes i przekonanie, że technologia rozwiąże każdy problem. Po niemal 40 latach ta opowieść wcale nie brzmi jak muzealny eksponat.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.
5: Ambitny plan rządu na polską kolej. Będą duże zmiany. Kadrowy problem w polskich szkołach. Dramatycznie brakuje nauczycieli. MSWiA podsumowało działania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Miriam Lipińska. Rząd szykuje rewolucję na kolei. Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie i nie ma w tym słowa przesady, zapewniał premier Donald Tusk na dworcu Warszawa Zachodnia. Rządzący zapowiadają budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie blisko 5 tysięcy.

0: 1000 kilometrów nowych linii. Połowa z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości.
1: Jesteśmy tutaj ambitni i te ambicje mają sens. To nie jest tylko ambicja sportowa. Będziemy mieli najszybszą kolej w Europie. Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut, a więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy to jest 100 minut i mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
0: To w przyszłości, a w momencie, gdy premier mówił na Dworcu Zachodnim o szybkich połączeniach kolejowych, na stacji Warszawa Zachodnia opóźnionych było 26 pociągów. Rząd pracuje też nad reformą w ochronie zdrowia. Więcej szczegółów poznaliśmy wczoraj. Wiadomo też, że jeszcze w wakacje ministrowie przyjmą przygotowane projekty ustaw. Tymczasem Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pracuje nad wyceną części świadczeń medycznych. Zmiany są konieczne w niedoszacowanych specjalnościach, jak interna czy geriatria, tłumaczy dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, Jacek Kryś.
2: Mamy takie specjalności, które mają bardzo wysoką rentowność, czyli w naszym szpitalu zysk na poziomie rocznym 10 milionów złotych, no i choroby wewnętrzne, gdzie mamy po prostu totalny deficyt i strata tam 5-7 milionów. Wiadomo, ci, którzy przynoszą bardzo duże zyski szpitalowi, będą dużo bardziej wymagający, jeśli chodzi o swoje wynagrodzenie, a więcej zrozumienia znajdujemy u lekarzy, którzy pracują w nierentownej działalności.
0: Uporządkować sytuację mają zapowiadane przez rząd zmiany. Lekarze nie będą już na przykład dostawać procentowego wynagrodzenia za wykonanie na przykład operacji czy zabiegu, co w przypadku drogich operacji oznaczało olbrzymie zarobki. Coraz większe braki kadrowe w szkołach. Z danych Kuratorium Oświaty wynika, że w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów, najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Jednym z najważniejszych wyzwań dla dyrektora jest teraz skompletowanie kadry pedagogicznej, przyznaje Jakub Bargieł, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Błoniu.
3: Widać skalę, że z roku na rok tych wakatów jest coraz więcej. Ten problem pogłębia się w szczególności w dużych miastach i okolicach: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań. No myślę, że pod Warszawą i w Warszawie jest najgorzej.
0: Tylko w tym roku dyrektorzy szkół wnioskowali do kuratorium aż 50 tysięcy razy o zgodę na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji, na przykład bez przygotowania pedagogicznego. Najczęściej poszukiwani są nauczyciele kształcenia integracyjnego. 275 tysięcy osób wzięło udział w wydarzeniach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. MSWiA, które jest organizatorem programu, mówi o rekordowym wyniku, a wspomniane wydarzenia to pikniki edukacyjne czy treningi pierwszej pomocy. Akademia jest realizowana na podstawie rozesłanego do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce poradnika bezpieczeństwa.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Gniewowie rozpoczyna się budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Inwestycja ma poprawić warunki służby druhów, usprawnić prowadzenie akcji ratowniczych i zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców gminy Wejherowo. Obecny budynek od lat nie odpowiada potrzebom jednostki.
5: Obecnie remiza nasza jest tam o wymiarach 6, może na 8, w której mieści się tylko Volkswagen T4. Wcześniej był tam jakiś Żuk i to jest taki budynek to malutki, że samochód gaśniczy tam w żadnym wypadku się nie zmieści i też nie ma możliwości rozbudowy ze względu na to, że budynek znajduje się w bezpośredniej bliskości zbiornika wodnego i przepisy budowlane ograniczają tam rozbudowę jakąkolwiek, nawet dostawienie garażu.
4: Tłumaczy prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Gniewowo Jarosław Górski. Nowy obiekt będzie znacznie lepiej przystosowany do potrzeb jednostki. Powstaną w nim dwa stanowiska garażowe oraz zaplecze sanitarne. Na tylnej ścianie remizy zaplanowano również ogólnodostępną przestrzeń, z której będą mogli korzystać mieszkańcy. Gmina Wejherowo pozyskała na realizację zadania dofinansowanie z programu wspierającego inwestycje samorządowe związane z rozwojem strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim.
6: Bardzo ważna inwestycja w gminie Wejherowo, bo inwestycja, która poprawi bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Budowa nowej remizy w Gniewowie, bardzo oczekiwana przez i mieszkańców, i samych strażaków. Prace nad koncepcją, projektem przeciągały się, ale dzięki tutaj dobrej współpracy z Urzędem Wojewódzkim i wsparciu wojewody z pieniędzy atomowych możemy tą inwestycję w tym roku już realizować. Bardzo krótki termin, bo czas do końca roku, ale jesteśmy na to gotowi. Wykonawca już inwestycji został wybrany.
4: Mówi wójt gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski. Wsparcie rządowe

0: wynosi 2 200 000 zł, natomiast wkład własny gminy sięga 1 300 000 zł. Podpisano już również umowę z wykonawcą, dlatego prace budowlane mogą się rozpocząć. Zakończenie inwestycji zaplanowano do końca roku. Kierowcy podróżujący między Lęborkiem a Łebą muszą przygotować się na kolejne zmiany. W Garczegorzu rozpoczął się następny etap modernizacji linii kolejowej nr 229, a wraz z nim wprowadzono nową organizację ruchu. Od 21 lipca obowiązuje objazd związany z budową wiaduktu drogowego nad torami. Nowy obiekt powstaje w miejscu dotychczasowego przejazdu kolejowo-drogowego na drodze wojewódzkiej nr 214. Jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe, wiadukt będzie miał ponad 36 metrów długości i ponad 22 metry szerokości. Jego budowa ma wyeliminować ryzyko kolizji pociągów z samochodami oraz poprawić bezpieczeństwo. Na czas prac ruch został skierowany nowym odcinkiem drogi powiatowej. Tymczasowy około 700-metrowy bypass pozwala zachować przejazd między Garczegorzem i Pogorszewem bez konieczności wyznaczania długich objazdów. Modernizacja wpływa również na ruch kolejowy. Pociągi między Lęborkiem a Łebą nadal nie kursują, a pasażerowie korzystają z autobusowej komunikacji zastępczej. Utrudnienia trwają także w samym Lęborku, między innymi przy przejeździe na ulicy Pionierów oraz na ulicach Mireckiego i Topolowej. Cała inwestycja obejmuje przebudowę linii do Łeby i budowę nowego odcinka w kierunku Choczewa. Jej zakończenie planowane jest na rok 2029. Kierowcy w Słupsku muszą przygotować się na utrudnienia. Na przełomie lipca i sierpnia drogowcy rozpoczną naprawy nawierzchni na ulicach Gdańskiej, Kaszubskiej, Bohaterów Westerplatte, Kościuszki, 3 Maja Wolności, a także na ulicy Słupskiej na osiedlu Bolesławice. Prace obejmą wymianę większych fragmentów zniszczonej nawierzchni, co, jak podkreślają drogowcy, zapewni trwalszy efekt niż punktowe łatanie ubytków. Roboty będą prowadzone etapami. Kierowcy muszą liczyć się z lokalnymi zwężeniami, zmianami w organizacji ruchu, a miejscami także z czasowym zamknięciem fragmentów ulic. Szczegółowe terminy prowadzonych prac będą podawane w kolejnych komunikatach. Drogowcy przypominają o zachowaniu ostrożności i stosowaniu się do tymczasowego oznakowania.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Południe mamy już za sobą, słońce w zenicie, choć dzisiaj troszkę na słowo mi musicie wierzyć, bo zachmurzenie od umiarkowanego podurze. Miejscami pojawiają się przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze, głównie w części północnej naszego regionu. Temperatura wody w Bałtyku 18, max 19 stopni, a temperatura powietrza to 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, w 19 w Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda FM.

Koncert Harry'ego Stylesa w Brazylii został odwołany z powodu choroby związanej z wyczerpującym rytmem trasy. Informacja szybko obiegła fanów, bo największe światowe tournée przypominają obecnie ogromne przedsiębiorstwa logistyczne. Kolejne kraje, wielogodzinne podróże, próby, wywiady i występy odbywające się bez większych przerw. Publiczność widzi 2 godziny perfekcyjnego widowiska, ale za nim stoją tygodnie pracy całej ekipy i organizm artysty, którego nie da się wymienić jak przepalonego reflektora. Odwołany koncert rozczarowuje tysiące osób. Jednak coraz częściej pojawia się też zwyczajne zrozumienie. Nawet największa gwiazda muzyki nie ma przycisku pozwalającego uruchomić pełną energię na żądanie.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinie od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Reklama.

Remco Evenepoel wygrał jazdę indywidualną na czas podczas 16 etapu Tour de France i zmniejszył przewagę prowadzącego Tadeja Pogaczara. Teoretycznie wszystko wyglądało idealnie. Mocne tempo, precyzyjnie pokonana trasa i ważne sekundy odrobione w klasyfikacji. Belg mówił jednak o słodko-gorzkim zwycięstwie, ponieważ jego zespołowy kolega Florian Lipowicz zaliczył groźny upadek. Kolarstwo w jednej chwili potrafi połączyć sportową euforię z pytaniem o zdrowie człowieka jadącego w tych samych barwach. Evenepoel stanął na najwyższym stopniu etapowego podium, ale myślami był także przy koledze. Tour de France przypomniał, że drużyna nie kończy się wtedy, gdy zawodnicy ruszają na trasę pojedynczo.

0: Czerwcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl.
4: rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama.

Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20:30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu

Krótkie spodenki inspirowane surfingiem stały się jednym z najbardziej widocznych elementów letniej mody. Styl określany jako board short summer pojawił się na wybiegach luksusowych marek, w mediach społecznościowych i sklepach z odzieżą używaną. Do łask wróciły również firmy kojarzone z kulturą surfingową lat 90. Prawdziwi surferzy przyglądają się temu z lekkim rozbawieniem. Dla nich surfing oznacza zimną wodę, wielogodzinne czekanie na odpowiednią falę, mokrą piankę i życie podporządkowane pogodzie. Moda wybrała z tego kolorowe spodenki i swobodny wizerunek. Można więc wyglądać jak człowiek, który właśnie wrócił z oceanu, nawet gdy największą falę widziało się na ekranie wygaszacza.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz

0: spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
2: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Solidna porcja kulturalnych wrażeń na antenie Radio Nord FM. Zapraszam, Agata Andryskowska. Stary Rynek w Słupsku zamieni się w plenerową galerię sztuki. Już w sobotę 25 lipca w godzinach od 14 do 18 odbędzie się galeria na Starym Rynku, plener malarski Klubu Plastyka imienia Stefana Morawskiego. Wydarzenie zostało przeniesione z pierwotnego terminu 18 lipca. Organizatorzy zachęcają, że to wyjątkowa okazja, by zobaczyć artystów przy pracy i przekonać się, jak z pustego płótna rodzą się obrazy. Członkowie klubu nie tylko zaprezentują swoje prace, ale również będą malować na żywo, chętnie rozmawiać z mieszkańcami o swojej pasji, technikach i inspiracjach. Podczas wydarzenia będzie można obejrzeć wystawę obrazów oraz kupić wybrane prace, zabierając do domu wyjątkową pamiątkę stworzoną przez lokalnych twórców. Zaplanowany w pierwotnym terminie koncert Słupskiej Sinfoniety odbędzie się w innym terminie. Jak informują organizatorzy, Stefan Morawski był artystą, malarzem, grafikiem, muzykiem oraz jednym z najwybitniejszych animatorów kultury w Słupsku. Jako nauczyciel i opiekun wielu pokoleń, twórców inspirował, wspierał i zachęcał do rozwijania talentów. Nazywany przez swoich wychowanków dziadkiem, zarażał miłością do sztuki, nie dzieląc artystów na profesjonalistów i amatorów. Dzięki swojej pasji i niezwykłemu talentowi pedagogicznemu pomógł odkryć artystyczną drogę wielu osobom, a jego prace znajdują się dziś w zbiorach muzeum, m.in. w Słupsku, Koszalinie, Krakowie i Szczecinie. Organizatorzy podkreślają, że galeria na Starym Rynku ma być przede wszystkim przestrzenią spotkań, miejscem, gdzie sztuka wychodzi poza ściany galerii i staje się dostępna dla każdego. Zachęcają również do wspólnego spędzania czasu w twórczej atmosferze, poznania historii niezwykłego słupskiego artysty i celebrowania kultury w otwartej przestrzeni. A my na następnych informacjach kulturalnych słyszymy się już o 16:45.

0: Reklama. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dlatego w kinie Helios w Gdyni ustawiasz fotel tak, jak chcesz. Zanurz się w morzu filmowych emocji w salach Dream z rozkładanymi fotelami. Zobacz realistyczny obraz w 4K i usłysz więcej dzięki Dolby Atmos. Helios Dream. Wymarzone miejsce na film.
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
0: Reklama.
2: Polska w 100 minut, czyli rząd o kolei przyszłości. PiS uruchamia licznik hańby, chodzi o aferę w Szpitalu Południowym. Kraków zachęca do zdobywania miejskich parków. Miriam Lipińska. Rząd szykuje rewolucję na torach i ogłasza ambitny plan budowy w Polsce najnowocześniejszej kolei w Europie. Ma powstać m.in. blisko 3000 km nowych, szybkich linii, co z dumą zapowiadał na Dworcu Zachodnim w Warszawie premier.
3: Prędkość, jaką zakładamy, tę maksymalną kolei dużych prędkości, to 350 km na godzinę.
2: Projekt nosi nazwę Polska w 100 minut, bo właśnie tyle ma zająć przejechanie całego kraju, gdy nowoczesna kolej stanie się faktem. Donald Tusk zastrzegł, że nowa, lepsza kolej dojedzie nie tylko do najważniejszych metropolii.
3: Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych.
2: W sumie ma powstać obejmująca cały kraj zintegrowana sieć kolejowa, która ma być wzorowana na najlepszych europejskich przykładach, szwajcarskim i austriackim. Mija 37 dni od wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, a śledczy nadal nie przesłuchali lekarza milionera Dawida Kacprzyka, skarżą się policjanci.

0: politycy PiS-u i uruchamiają przed siedzibą rządu licznik hańby.
1: 37 dni od ujawnienia afery w Szpitalu Południowym, 37 dni hańby Tuska, Żurka, Sobierańskiej Grędy, całego rządu, który próbuje zamiatać pod dywan wielką, skandaliczną aferę w Szpitalu Południowym i szpitalach warszawskich. My żądamy powołania Komisji Zaufania Publicznego i wyjaśnienia do spodu tej sprawy.
0: Mówi Przemysław Czarnek z PiS-u. Póki co do prokuratury trafiło zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez innego lekarza z tego szpitala, doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora oddziału chirurgii. Skierował je prezes Narodowego Funduszu Zdrowia po zakończeniu kontroli w Szpitalu Południowym. Tymczasem w samym PiS-ie zegar też tyka. Jutro o północy mija termin ultimatum prezesa partii dla członków PiS-u. Albo partia, albo Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Dziś kolejna tura spotkań parlamentarzystów z władzami partii. Ale szansa na to, że kierownictwo PiS-u zmieni zdanie, jest bliska zero. Szef klubu Mariusz Błaszczak mówi twardo.
2: Albo Prawo i Sprawiedliwość, albo Stowarzyszenie.
0: W przyszłym tygodniu Komitet Polityczny PiS podejmie decyzje zatwierdzające członkostwo parlamentarzystów w partii. Odkrywca krakowskich parków. W Krakowie ruszył właśnie projekt na wzór tego działającego już na górskich szlakach. Krakowskie parki można odwiedzać ze specjalną książeczką i zbierać pieczątki, które potwierdzają wizytę. Pieczątki są pochowane w drewnianych skrzynkach wykonanych przez więźniów z aresztu śledczego, tłumaczy Maciej Warchowski z Zarządu Zieleni Miejskiej.
3: Te budki nie są lokalizowane w najbardziej oczywistych miejscach, więc trzeba jednak ten park zwiedzić, trzeba go odkryć.
0: Chętnych nie brakuje. Powstała nawet grupa zrzeszająca zdobywców parków.
4: Fajne wyzwanie, fajna taka odskocznia od codzienności.
5: No ja przyznam się, nie wiedziałam, że w Krakowie jest tyle parków i to był dla mnie taki trochę szok.
0: Zdobywca wszystkich 78 krakowskich parków otrzyma specjalną odznakę.
6: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Mnóstwo wzruszeń, uśmiechu i przede wszystkim chwila wytchnienia od trudnej szpitalnej rzeczywistości. Dzięki akcji charytatywnej do dzielnych pacjentów trafiły gry, zabawki i pluszaki. Miniony wtorek w klinice pediatrii, hematologii, onkologii i immunologii UCK przyniósł mnóstwo radości i wzruszeń.
7: Dzisiaj przyjechała do nas pani Łucja razem z przyjaciółmi. Państwo przyjechali z Wejherowa. Pani Łucja zrobiła zbiórkę charytatywną i przekazała nam mnóstwo prezentów dla dzieci.
6: Mówi wychowawca w szkole przyszpitalnej działającej w UCK Dorota Bronowska. Sukces tej zbiórki nie byłby jednak możliwy, gdyby nie ogromne serce i niezwykłe zaangażowanie ludzi, którzy bez wahania połączyli siły, by wywołać uśmiech na twarzach dzieci.
8: Kilka miesięcy temu pomyślałam o zbiórce charytatywnej dla dzieci z onkologii. Zaangażowała się w tą zbiórkę Twoja Telewizja Morska, Telewizja Kablowa Chopin i również Solarium Elita w Warszawie. W zbiórce tej zebraliśmy maskotki, poduszki, zabawki typu samochodziki dla chłopców, gry, kocyki.
6: Tłumaczy organizatorka zbiórki charytatywnej Łucja Chińska. Takie akcje są niezwykle potrzebne, ponieważ dają maluchom bezcenną szansę na chwilowe oderwanie się od trudnej szpitalnej rzeczywistości. Kolorowe prezenty i wspólna zabawa przynoszą dzieciom radość. Nadchodząca niedziela będzie miała szczególny charakter dla wiernych z Lęborka. W parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbego obchodzone będzie wspomnienie świętego Jakuba, apostoła patrona miasta, oraz świętego Krzysztofa, patrona kierowców, podróżujących i pielgrzymów. Z tej okazji po każdej mszy świętej odbędzie się tradycyjne błogosławieństwo kierowców oraz pojazdów. Kapłani pobłogosławią samochody, motocykle, rowery i inne środki transportu. Proboszcz zachęca, aby tego dnia przyjechać do kościoła własnym pojazdem i wspólnie modlić się o bezpieczne podróże oraz opiekę w czasie codziennych wyjazdów. Wierni będą mogli również włączyć się w ogólnopolską akcję Miwa Polska, 1 grosz za 1 kilometr. Zebrane środki przeznaczone są na zakup środków transportu dla misjonarzy pracujących w różnych częściach świata. Tego samego dnia obchodzony będzie także Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, ustanowiony z inicjatywy papieża Franciszka. To okazja do modlitwy w intencji seniorów oraz podkreślenia ich roli w rodzinach i lokalnych społecznościach. Profilaktyka może uratować życie, przypominają organizatorzy akcji bezpłatnych badań mammograficznych. Rak piersi to jeden z najczęściej występujących nowotworów u kobiet, a jego wczesne wykrycie daje bardzo duże szanse na skuteczne leczenie. Z bezpłatnej mammografii w ramach programu NFZ mogą skorzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat. Badanie nie wymaga skierowania, trwa kilka minut i pozwala wykryć zmiany na bardzo wczesnym etapie. Mammobus pojawi się w regionie w sierpniu. 11 sierpnia badania będą prowadzone przy sklepie w Słupsku przy ulicy Kołłątaja 2.

0: 25, a 12 sierpnia przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy przy ulicy Wodnej. Rejestracja możliwa jest telefonicznie lub przez internet.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Godzina 13 z minutami na zegarach. Zaczyna się najgorętsza część dnia, z tym, że z tym gorącem to dzisiaj jest dość słabo. Maks na termometrach 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Wejherowie, Radzierum, Gniewie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie. Do tego przelotne opady deszczu i burze krążą po regionie, a padać ma z czego. Zachmurzenie utrzymuje się umiarkowane i duże i na razie nic się nie zanosi, żeby miało się to w najbliższym czasie zmienić.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Reprezentację Stanów Zjednoczonych 3-0 i zakończyli zasadniczą część Ligi Narodów na drugim miejscu. Biało-czerwoni zdobyli 29 punktów, a w ostatnim spotkaniu szczególnie dobrze funkcjonowała zagrywka. Amerykanie próbowali przejąć kontrolę w trzecim secie, ale polska drużyna odrobiła straty i zamknęła mecz bez konieczności rozgrywania kolejnej partii. Teraz zaczyna się etap, w którym wcześniejsze zwycięstwa przestają mieć znaczenie, bo o awansie decyduje jedno spotkanie. Rywalem Polaków w ćwierćfinale będzie Ukraina. Forma wygląda obiecująco, lecz turniej pucharowy ma prostą zasadę. Nawet najlepszej drużynie nie wolno pozwolić sobie na słabszy wieczór. Pół na pół.

0: Reklama. Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija, marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej

0: rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama.

Rozpoczyna się kolejna edycja festiwalu Nowe Horyzonty, jednego z największych polskich spotkań z kinem autorskim. W programie znalazło się kilkaset filmów. Są produkcje nagradzane w Cannes, Berlinie i Wenecji, retrospektywy uznanych twórców oraz obrazy, które dopiero szukają swojej publiczności. Do Polski przyjeżdża niemal 500 gości związanych z filmem, a część programu będzie można obejrzeć również online. To propozycja stojąca w kontrze do serwisów, które podpowiadają przede wszystkim tytuły podobne do tych już obejrzanych. Nowe Horyzonty zachęcają, żeby wejść na seans bez pewności, co wydarzy się na ekranie. Czasem najlepszy filmowy wybór zaczyna się od lekkiego ryzyka. Pół na pół.

0: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie.

Bankiem z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica 2.

0: Modne i pięknie dobrane.
1: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
0: Super, od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina.
4: Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
5: Reklama.

Są rekordy, które wydają się przypisane do jednego zespołu na zawsze. Rolling Stones właśnie jeden z nich wyrównali. Album Foreign Tongues został 15. płytą grupy na pierwszym miejscu brytyjskiej listy sprzedaży. Tyle samo numerów jeden mają Beatlesi. Na nowym krążku pojawiają się m.in. Paul McCartney, Robert Smith z The Cure oraz Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Można usłyszeć również partie nagrane jeszcze przez Charlie'ego Wattsa. Mick Jagger i Keith Richards nadal myślą o koncertach, choć zespół

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: Jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
6: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
5: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
6: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsk, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omodajacob.pl.
7: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
0: Reklama.

Delta Goodrem wykorzystuje eurowizyjny rozpęd. Australijska wokalistka, która zajęła 4. miejsce z piosenką Eclipse, zapowiedziała koncert w warszawskim klubie Hybrydy. Występ odbędzie się 10 marca przyszłego roku i będzie częścią światowej trasy promującej album Pure. Artystka nie ogranicza się jednak wyłącznie do muzyki. W Wielkiej Brytanii pojawi się również w programie Strictly Come Dancing, czyli tamtejszej wersji tańca z gwiazdami. Nowy singiel Hologram otwiera więc okres, w którym Goodrem będzie jednocześnie nagrywać, koncertować i tańczyć. Eurowizyjne 3 minuty potrafią być początkiem historii znacznie dłuższej niż samo głosowanie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Zarzuty po ataku na ukraińskie nastolatki w Legnicy. Popularny autokomis pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kolejny dzień z zamkniętymi nadbałtyckimi kąpieliskami. Miriam Lipińska. Są zarzuty dla 26-latki z Legnicy w związku z przemocą wobec trojga ukraińskich nastolatków. Do zdarzenia doszło w sobotę na placu zabaw. Kobieta miała zaatakować dwie trzynastolatki i towarzyszącego im chłopca za to, że rozmawiali między sobą po ukraińsku. 26-latka przyznała się do uderzenia dzieci, ale nie potwierdziła, że doszło do tego z pobudek ksenofobicznych, mówi Jagoda Ekiert z Komendy Policji w Legnicy.
5: Grozi jej kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec podejrzanej do wzór policji, zakaz zbliżania się do osób pokrzywdzonych oraz zakaz zbliżania się do placu zabaw przy ulicy Polarnej.
4: Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu w pobliżu placu zabaw. Dzieci niedługo zostaną przesłuchane w sądzie w obecności psychologa. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi tłumaczy się Narodowemu Funduszowi Zdrowia z odsyłania do niego pacjentów onkologicznych. Placówka miała wstrzymać przyjmowanie nowych pacjentów do programów lekowych. Oficjalnie temu zaprzecza, ale w internecie pojawiło się zdjęcie potwierdzającego to pisma. W odpowiedzi, która do nas dotarła, szpital przekonuje, że nie ma przerw w świadczeniach dotyczących onkologicznych programów lekowych, mówi Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ-u.
6: Podkreślił też, że pacjenci zakwalifikowani do programów pozostają pod stałą opieką szpitala i że na bieżąco prowadzona jest diagnostyka i wykonywanie badań celem zakwalifikowania nowych zgłaszających się do Centralnego Szpitala Klinicznego osób.
4: Szpital przyznał jednak, że w ostatnim czasie kilkoro

0: pacjentów rzeczywiście dostało od niego informację, że mogą zacząć leczenie w innych łódzkich szpitalach po wcześniejszym kontakcie z NFZ. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzuty Autocentrum, popularnemu autokomisowi, który ma sieć sprzedaży w całej Polsce. Urząd wszczął postępowanie po sygnałach od klientów, którzy skarżyli się, że sprzedaż samochodu na raty uzależniano od zakupu m.in. pakietu dodatkowych usług, mówi rzeczniczka UOKiK-u Kamila Guzowska.
1: W efekcie musieli spłacić wyższy kredyt niż zaplanowali, czasem o kilka tysięcy złotych.
0: Zarzuty UOKiK-u to początek postępowania, które może zakończyć się nałożeniem kary do 10% rocznych obrotów firmy. To nie pierwsze postępowanie urzędu wobec tej firmy. 3 lata temu UOKiK zarzucił jej wprowadzanie konsumentów w błąd co do cen pojazdów. Sprawa jest na etapie sądowym. Dom, w którym urodził się Adolf Hitler, został zamieniony w komisariat policji. Władze liczą, że dzięki obecności funkcjonariuszy uda się szybko sprawdzać odwiedzające to miejsce podejrzane osoby, w tym neonazistów i innych prawicowych ekstremistów. Do tej pory dom był własnością prywatną. Od 10 lat jest własnością państwa austriackiego. Komisja ekspertów wykluczyła wyburzenie budynku lub przekształcenie go w muzeum. Zaleciła natomiast przebudowę, tak by to miejsce było możliwie jak najtrudniejsze do rozpoznania. I wracamy na koniec do kraju. Wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne nadal uniemożliwiają kąpiele w Bałtyku. Z ich powodu na 120 kąpieliskach powiewają dziś czerwone flagi. Tak jest przede wszystkim na Pomorzu Zachodnim, w Dziwnowie, Rewalu, Kołobrzegu, Mielnie czy Darłówku. Kąpać się można natomiast w Trójmieście czy na kąpieliskach na Mierzei Wiślanej, ale chętnych jest mało, bo pogoda nie zachęca do wchodzenia do wody.
2: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Dla części ósmoklasistów rekrutacja do szkół ponadpodstawowych jeszcze się nie skończyła. Właśnie ruszył jej drugi etap. Postępowanie uzupełniające również w Gdyni rozpoczęło się 21 lipca. Kandydaci będą mogli składać wnioski do szkół dysponujących wolnymi miejscami do 23 lipca do godziny 15. W przeciwieństwie do pierwszego etapu rekrutacji dokumenty należą złożyć bezpośrednio w wybranej szkole, a nie za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru. Większość placówek udostępnia wzory wniosków na swoich stronach internetowych oraz w sekretariatach. 7 sierpnia o godzinie 14 nastąpi ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej. A jak ta prezentuje się w szkołach w Gdyni? O tym dowiecie się z oficjalnej internetowej strony miasta pod adresem gdynia.pl. Mieszkańcy powiatu lębrowskiego będą mogli zdobyć praktyczną umiejętność związane z bezpieczeństwem i reagowaniem w sytuacjach zagrożenia. Powiat lęborski organizuje powszechne warsztaty ochrony ludności, podczas których uczestnicy poznają zasady ewakuacji, udzielania pierwszej pomocy oraz przygotowania na sytuacje kryzysowe. Podczas zajęć będzie można dowiedzieć się, jak zachować się podczas alarmów, gdzie szukać schronienia i jak odpowiednio zaplanować działania w przypadku zagrożenia. Organizatorzy przygotowali również praktyczne ćwiczenia z pierwszej pomocy oraz informacje dotyczące przygotowania zapasów i plecaka ewakuacyjnego. Ważnym elementem warsztatów będzie także temat współpracy i wzajemnego wsparcia mieszkańców w sytuacjach wymagających wspólnego działania. Bezpłatne szkolenia odbędą się w Starostwie Powiatowym w Lęborku. Pierwsze zajęcia zaplanowano 23 lipca od godziny 9 do 16. Kolejne odbędą się 28 lipca w tych samych godzinach oraz 30 lipca od 14 do 21. Liczba miejsc jest ograniczona, a udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Warsztaty realizowane są w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026. Mieszkańcy gminy Kobylnica mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu planu ogólnego gminy. Burmistrz Kobylnicy rozpoczął konsultacje społeczne, które potrwają do 20 sierpnia. Uwagi można składać w wyznaczonym terminie, a szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są w Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej gminy. Plan ogólny gminy to kluczowy dokument planistyczny, który określa przyszły rozwój przestrzenny danej miejscowości i określa ogólne kierunki zagospodarowania terenu. Powiaty Pucki, Wejherowski i Lęborski łączą siły, by stworzyć spójną sieć tras rowerowych na Pomorzu. Spotkanie w tej sprawie miało miejsce w Pucku. Rozmowy dotyczyły postępu prac nad nowymi szlakami rowerowymi, przebiegu tras wokół jeziora Żarnowieckiego oraz zmian planowanych na odcinku Eurovelo 10/13. Omówiono również paszportyzację przyszłych tras, czyli sposób ich udokumentowania i gromadzenia danych potrzebnych do dalszego planowania oznakowania i promocji. Jak informuje powiat Pucki, współpraca trzech powiatów ma pomóc stworzyć spójną i atrakcyjną sieć tras dla mieszkańców i turystów.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy.

0: pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Pogoda wciąż utrzymuje się taka nieidealna, na przykład do plażowania. Temperatura wody w Bałtyku zresztą też do najwyższych nie należy, 18, max 19 stopni, a temperatura powietrza bardzo podobna, 18 stopni w Dębkach, Wody, Sławowiłe, Bielsce, 19 w Wejherowie, Redzie, Rumignie, Wieluźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20 w Gdyni, Pucku oraz Kosakowie. Na barometrach 1014 hektopaskali, na niebie wciąż dość dużo chmur, a z nich pojawiają się przelotne opady.
0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

Tymczasem po godzinie 14 w naszym studiu radiowym spotkamy się z gościem w ramach programu Gość Dnia, gdzie rozmawiamy o ważnych dla naszego regionu sprawach. Zapraszam. Tym samym dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Zostaje mi tylko podziękować Wam za to, że byliście, ukłonić się nisko i zaprosić na jutro, co niniejszym czy nie. Maja Popowska, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest.

0: Realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
7: Reklama.

0: Program Jego Dnia, przy mikrofonie Michał Jarosz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Adam Schulz, kierownik działu promocji i marketingu Wejherowskiego Centrum Kultury. Witamy.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawiać będziemy o zbliżającym się Wejograniu 2026. I ja naszą rozmowę rozpocząłbym, wyszedłbym właściwie od logo, którego się tutaj o dobrej chwili przyglądam. Dość ciekawe połączenie diabelskich skrzypiec z gitarą elektryczną. Jak to się wpisuje właśnie w imprezę?
1: Tak naprawdę to jest koncepcja plakatu Karola Formeli, który jest grafikiem Wejherowskiego Centrum Kultury. Spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem nie tylko tutaj lokalnej społeczności, ale i samych artystów, którzy występują podczas z tej edycji, a zarówno Patrycja Markowska, jak i management Wilsona bardzo ten plakat docenili. To jest dla nas nie tylko powód do radości, ale też no, niewątpliwa dumna, że tak znakomitego grafika możemy mieć w swoich szeregach.
0: No i właśnie już tutaj padły gwiazdy, które się pojawią. Kto pojawi się na scenie w tegorocznej edycji? I może od razu tak przybliżmy tym, którzy jakoś tak w muzyce nie siedzą za bardzo głęboko, czemu my się z tego cieszymy, bo może być tak, że ktoś tych nazwisk nie zna i już jest taki zdziwiony, czemu oni się z tych nazwisk tak cieszą, a jest też czego się tutaj cieszy.
1: Oczywiście. Tak naprawdę to będą, tego wieczora będą trzy muzyczne światy. Po pierwsze zespół Mitra, to taki pomorski akcent, trochę muzyka folkowa z bałkańskimi rytmami. Akordeon, świetna sekcja dęta, bardzo dużo energii. To taki idealny zespół, który otworzy nam ten koncert. Niewątpliwą gwiazdą wieczoru będzie Patrycja Markowska. To z kolei polski rock, bardzo mocna energia sceniczna. Publiczność zna prawie wszystkie refreny i tak naprawdę nie da się tej artystki nie kojarzyć. Tak naprawdę od ponad dwóch dekad bardzo intensywnie koncertuje i doceniane jest zarówno właśnie przez publiczność, jak i krytyków. A niewątpliwie największą gwiazdą tego wieczoru, tak naprawdę gwiazdą światowego formatu, będzie Ray Wilson. I to świetny wokalista zespołu Genesis, który zaskarbił sobie nie tylko polską publiczność, więc jest to na pewno powód do dumy i olbrzymia radość, bo nie każdy dzień daje możliwość posłuchania byłego wokalisty Genesis na otwartym, bezpłatnym koncercie, a wydarzenie jest w pełni bezpłatne, dlatego warto się w niedzielę do nas wybrać.
0: Czemu akurat ci artyści, jaki był klucz, pod którym dobieraliście tych właśnie twórców, którzy wystąpią na scenie, bo jednak trzeba przyznać, jest to pewne takie starcie klimatów, mamy kompletnie inne gatunki tak naprawdę na scenie, od jazzu przez gdzieś folk tutaj, po rocka, więc dla każdego coś miłego, czy jest jakiś tutaj włączący to wszystko?
1: Z jednej strony tak, zależało nam na różnorodności, chcieliśmy, żeby każdy znalazł coś dla siebie, jest więc lokalny akcent, jest mocny polski rock i jest artysta światowego formatu, który z całą pewnością zachwyci naszą publiczność. Warto wspomnieć o tym, że tak naprawdę nie każdy o tym wie pewnie, że Patrycja Markowska miała okazję już współpracować z Rayem Wilsonem. Będzie to więc spotkanie artystów, którzy już kiedyś właśnie muzycznie się spotkali. Nagrali razem utwór Constantly Reminded, który podbija internet i tam też spotykał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Jestem przekonany, że jeśli wybiorą się Państwo w niedzielny wieczór, a właściwie w niedzielne popołudnie, bo zaczynamy od 17 do Parku Majakowskiego w Wejherowie, to będzie tam ogrom pozytywnej energii. Każdy z Państwa znajdzie dla siebie muzyczny akcent, a te muzyczne to nie jedyne atrakcje, które przygotowaliśmy, bo będzie ich tak naprawdę całe mnóstwo.
0: No to może od razu przejdźmy do tych atrakcji, co nas czeka, bo też jak przyglądałem właśnie się liście tych wszystkich ciekawych rzeczy, które będą miały miejsce, to ona jest dość pokaźna, także pewnie każdy coś dla siebie znajdzie.
1: Niewątpliwie będą też atrakcje dla dzieci. Będzie znakomita strefa gastronomiczna. Planujemy też razem z Radiem Norda, w którym mam dzisiaj zaszczyt gościć, mobilne studio radia, w którym będą mogli Państwo się spotkać z dziennikarzami radia.

0: To tylko część naszych atrakcji. O wielu pozostałych będzie można dowiedzieć się i na miejscu, można poczytać na naszej stronie internetowej. Nie chciałbym zdradzać wszystkiego. Chcielibyśmy zostawić dla Państwa pewną dozę niepewności i trochę niespodzianek, a będzie działo się naprawdę bardzo dużo, więc serdecznie zachęcam, żeby sobie ten niedzielny wieczór zarezerwować i spędzić go właśnie razem z nami w parku. To bardzo przyjemna przestrzeń. Koncerty plenerowe cieszą się naprawdę niesamowitą energią, a ta kumulacja trzech różnych muzycznych światów sprawi, że będzie to na pewno wieczór niezapomniany.
1: Troszkę od szczegółu, teraz do ogółu przejdziemy, może niezbyt oczywiście, ale pominaliśmy bardzo ważny element, czym w ogóle tak naprawdę Wyogranie jest, co to jest za impreza, co to jest za festiwal, jakoś już wpisany trochę w ten kalendarz, ale czym w ogóle Wyogranie jest?
0: Wyogranie to jest impreza organizowana od 2018 roku. Pierwsza edycja odbyła się wtedy 29 lipca na Polanie Piknikowej w Parku Miejskim. Gwiazdą wieczoru był wówczas zespół Enej. Program obejmował wtedy też występy kabaretowe, atrakcje dla dzieci, pokaz strongmanów i strefę gastronomiczną. Kolejna edycja to była właśnie Sylwia Grzeszczak, która zaskarbiła sobie wielką sympatię naszej publiczności. Niestety później trochę nasze plany pokrzyżowała pandemia, która przez kilka lat uniemożliwiała zorganizowanie takiej imprezy, ale zważywszy, że ona cieszyła się olbrzymim uznaniem publiczności, to dzięki wielkiemu wsparciu prezydenta Krzysztofa Hildebrandta i życzliwości Urzędu Miasta możemy cieszyć się po raz kolejny możliwością zaproszenia mieszkańców Wejherowa, turystów, którzy odwiedzają nasze miasto, do Parku Majkowskiego na Polanę Piknikową. I w tę najbliższą niedzielę będziemy mogli cieszyć się tak naprawdę swego rodzaju rodzinną imprezą, bo tak naprawdę, czy niezależnie, czy wybiorą się Państwo rodzinami, czy w grupie przyjaciół, każdy z pewnością znajdzie coś muzycznego dla siebie, a tak jak powiedziałem, to nie będą tylko muzyczne atrakcje, będzie ich wiele innych, które z całą pewnością oczarują każdego, kto zechce z nami ten wieczór spędzić.
1: Do naszego tematu, czyli oczywiście do kwestii Wyogranie, wracamy już za chwilę. Ja przypomnę, moim i Państwa gościem jest dzisiaj Adam Szulc, kierownik działu promocji i marketingu Wejherowskiego Centrum Kultury.

0: Wracamy do programu Gość Dnia. Przypomnę, moim i Państwa gościem jest dzisiaj Adam Schulz, kierownik działu promocji i marketingu Wejherowskiego Centrum Kultury, a rozmawiamy o zbliżającym się Wejograniu. Wiemy już, kto pojawi się na scenie, wiemy już, co nas czeka, no to teraz trzeba troszkę porozmawiać o przygotowaniach, o tym, co trwa najwięcej czasu, a czego wielu ludzi, którzy przyjdą na Wejogranie, nie zobaczą już właśnie docierając na tą gotową imprezę. Jeden wieczór tak naprawdę, ale cały park trzeba poniekąd zmienić na ten jeden wieczór. W jedną wielką scenę, w jeden wielki, można powiedzieć, miasteczko imprezowe. I co jest w tym wszystkim najtrudniejszego i ile takie przygotowania trwają?
1: Jak najbardziej. Wejogranie to kilka godzin koncertów, ale przygotowania trwają znacznie, znacznie dłużej. Już wspomnieć należy o tym, że przygotowujemy je z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, kiedy bukujemy artystów, a kalendarze mają bardzo napięte i zależało nam na tym, żebyśmy mieli właśnie tak różnorodne spektrum muzycznych doświadczeń, więc te kalendarze synchronizowaliśmy i bukowaliśmy ich, właściwie kolegę z impresariatu Wejherowskiego Centrum Kultury bukował z znacznym wyprzedzeniem. Na polanie piknikowej w Parku Majkowskiego powstaje, jak już pan wspomniał, takie małe miasteczko festiwalowe. Trzeba zbudować scenę, przygotować całe zaplecze techniczne, ale też oświetlenie, nagłośnienie, zabezpieczenie energetyczne. Powstaje też strefa gastronomiczna i atrakcje dla rodzin z dziećmi. Zależy nam na tym, żeby publiczność mogła po prostu przyjść i cieszyć się muzyką, ale też spędzić tak naprawdę w znakomitej atmosferze, czy to właśnie rodziny, czy przyjaciół, bardzo udane popołudnie i wieczór, dlatego zapraszamy już właśnie od 17:00, a warto wspomnieć o tym, o czym pewnie nie każdy wie, że sama scena z zadaszeniem waży kilka ton, jej montaż zajmuje zwykle kilkanaście godzin. Artyści przesyłają nam wcześniej takie specjalne rajdery techniczne, to są takie dokumenty z wymaganiami dotyczącymi sprzętu, instrumentów, oświetlenia, ale też garderób i wszystkich kwestii, które musimy my jako organizator zapewnić. Potem przed samymi koncertami odbywają się próby i tak zwane soundchecki, czyli takim jakby spotkania techniczne, podczas których każdy mikrofon, każdy instrument są osobno ustawiane, żeby publiczność mogła mieć naprawdę niezakłócony odbiór i wszystko brzmiało jak należy. A to jest ogrom pracy wielu, wielu osób, o czym nie każdy biorący udział w takim wydarzeniu pewnie wie i zdaje sobie z tego sprawę.
0: Powiedzieliśmy sobie tutaj teraz troszkę o wymaganiach gwiazd. Może nie w czasie tej edycji, ale czy już zdarzyły się jakieś bardzo wygórowane wymagania? Bo często się słyszy właśnie, że gwiazdy mają bardzo dużo oczekiwania, kiedy przyjeżdżają na koncerty. I czy już były takie edycje, gdzie trzeba było sprostać, co było naprawdę ciężkie gwiazdom? Czy raczej wszystko przyjdzie w inną stronę?
1: Szczęśliwie aż takich wymagań, którym nie byliśmy w stanie sprostać, raczej nie mieliśmy. Zdarzają się różne nietypowe oczekiwania, czy to właśnie, czy podczas organizowanie koncertów plenerowych, czy w Filharmonii Kaszubskiej, ale szczęśliwie nasz kolega z impresariatu, który odpowiada za bukowanie artystów, za współpracę z artystami, jest w stanie negocjować te oczekiwania tak, żeby one były akceptowalne dla obu stron i dzięki temu mogliśmy właśnie na scenie, czy plenerowej w Wejherowie, czy na scenie Filharmonii Kaszubskiej gościć wielu znakomitych artystów, nie tylko polskich, ale i światowego formatu, którzy tak naprawdę bardzo doceniają zarówno naszą instytucję, bardzo doceniają akustykę, ale też

0: szczęśliwie współpracę z Wejherowskim Centrum Kultury i wielokrotnie chętnie do nas wracają, co dla nas jest olbrzymim komplementem i powodem do dumy.
1: Nazwiska naprawdę światowej skali, ale dla ludzi, którzy nigdy nie byli na Wejograniu, jakich to jest rozmiarów imprezy, jakiej frekwencji możemy się tutaj spodziewać, poniekąd wiadomo jeszcze póki co prognozując na najbliższy już weekend.
0: Na pewno myślimy już w kategoriach imprezy masowej, czyli będzie to kilka tysięcy osób. Wierzymy, że frekwencja nam dopisze i przybędą Państwo bardzo liczni.

0: kategoriach imprezy masowej, czyli będzie zarówno, będzie bardzo bezpiecznie i to zarówno pod kątem medycznym, pod kątem ochrony i tak naprawdę mając świadomość tego, że przebędzie właśnie kilka tysięcy osób, park mamy nadzieję będzie znakomicie zorganizowany, każdy będzie mógł bez problemu, czy to właśnie mieszkańcy Wejherowa pewnie już nie mają tego z tym problemu, ale mając świadomość tego, że Ray Wilson cieszy się olbrzymią popularnością w całej Polsce, jesteśmy przekonani, że tutaj przynajmniej Trójmiasto nas zaszczyci swoją obecnością, a jeśli nie Trójmiasto, to też z dalszych zakątków Polski turyści. Dlatego zależy nam na tym, żeby każdy mógł znakomicie się w parku, w tej przestrzeni odnaleźć, trafić bez problemu na miejsce imprezy i serdecznie Państwa zapraszam, żeby spędzić właśnie ten wieczór razem z nami.
1: Jako, że już powolutku czas naszej rozmowy dobiega końca, to na sam koniec przypomnijmy raz jeszcze, kiedy, gdzie, jaka oczywiście impreza będzie miała miejsce i kto pojawi się na scenie?
0: W Wejogranie, niedziela od godziny 17, polana piknikowa w Parku Miejskim w Wejherowie. To rodzinne wydarzenie, będzie mnóstwo atrakcji nie tylko dla melomanów, czy właśnie miłośników koncertów, ale też atrakcje dla dzieci. Na scenie zespół Mitra, czyli lokalny nasz akcent zespół z Gdyni, ale ze świetną muzyczną energią. Klasyka rocka polskiego, czyli Patrycja Markowska i legenda, już tak naprawdę artysty światowego formatu, były wokalista zespołu Genesis, Ray Wilson. Serdecznie zapraszamy.
1: No i na tym już zakończymy naszą rozmowę. Teraz pozostaje już tylko czekać. Dziękuję. Przypomnę, że moim Państwa gościem był dziś Adam Szulc, kierownik działu promocji i marketingu Wejherowskiego Centrum Kultury. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od

0: domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina.
5: Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
6: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.48 na zegarach. Michał Jarosz przy mikrofonie. Pola na fala aktualności. Aż mi się pola zrobiła z pory, ale to chyba z wrażenia. Czas, kiedy sprawdzamy, co tam w naszych lokalnych mediach słychać. W studiu są ze mną Karina Trybańska z Twojej Telewizji Morskiej. No i dzisiaj portal Nadmorski 24 reprezentuje Marcin Skałbania, ale chyba od telewizji sobie tradycyjnie zaczniemy.
2: Dzień dobry, bardzo proszę. Dzisiejsze wydanie rozpoczniemy od ogromnego dofinansowania na inwestycje klimatyczne. Wejherowo otrzymało blisko 18 milionów złotych na realizację jednego z największych w mieście projektów związanych z adaptacją do zmian klimatu. Następnie powiemy o budowie nowej remizy OSP Gniewowo. Inwestycja ma być gotowa do końca tego roku. Gmina na to zadanie pozyskała dofinansowanie. Pokażemy również finał akcji charytatywnej przeprowadzonej dla małych pacjentów UCK w Gdańsku. Do dzielnych pacjentów trafiły gry, zabawki i pluszaki. I na koniec zapowiemy wyjątkowe wydarzenie, czyli pierwszą edycję mody na Puck, ale w odsłonie letniej pod hasłem Sunset Sailing Fashion Show.
1: No a co słychać ciekawego w regionie, jeśli chodzi o portal nasz Nadmorski 24? Jakie artykuły fascynujące na nim znajdziemy?
3: Przeróżne fascynujące. Dziś będziecie mogli dowiedzieć się, które powiaty połączyły swoje siły w sprawie szlaków rowerowych oraz gdzie nastąpi zmiana organizacji ruchu. Przeczytacie również o zbliżającym się jarmarku świętego Jakuba, a także jak wyglądał kurs sterników bojowych. Warto też zajrzeć, aby dowiedzieć się, czym jest mała wielka zmiana w szpitalach pomorskich.
1: No, z pewnością. Ja sprawdzę, czym jest mała wielka zmiana, bo mała, a jednocześnie wielka. A inne wielkie informacje znajdziecie także w serwisie informacyjnym na antenie Nord FM, a to o każdej pełnej godzinie.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
5: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
4: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
5: Omoda i Jacob Plichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
6: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe.
7: Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.
8: Ostrzeżenia przed burzami. Za chwilę sprawdzimy, gdzie zagrzmi. Premier Donald Tusk zapowiada budowę kolei przyszłości. Lewica chce pomóc pracownikom zawalczyć o swoje prawa do etatu. Miriam Lipińska. Uwaga na burzę. Zagrzmi dziś pod wieczór na Pomorzu Zachodnim, a także w części Pomorza, Wielkopolski i województwa lubuskiego. W czasie burz mocno popada do 30 mm deszczu, a lokalnie mały grad. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia obowiązują do jutrzejszego poranka. Rząd bierze się za kolej i zapowiada wielkie zmiany. Premier Donald Tusk zapowiedział budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie blisko 5000 km nowych linii. Połowa z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości. Pociągów ma być więcej, mają być dużo szybsze. Najszybsze rozpędzą się do 350 km na godzinę. Będą też jeździć częściej, łącząc nawet najdalej od siebie oddalone regiony kraju.
9: Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut, a więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy to jest 100 minut i mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
8: Mówił premier Donald Tusk na dworcu Warszawa Zachodnia. Kiedy za kilkadziesiąt lat uda się zakończyć projekt, każdego roku wszystkie pociągi w kraju będą przewozić w Polsce 800 milionów pasażerów. Dziś to niecałe 500 milionów. Lewica chce zbierać od pracowników informacje dotyczące łamania prawa pracy i interweniować w takich przypadkach w Państwowej Inspekcji Pracy. Bardzo ważna jest rola sygnalistów, mówi poseł Tomasz Trela.
10: Mamy dużo sygnałów od pracowników, którzy po prostu boją się podjąć taką interwencję. My zobowiązujemy się podjąć w imieniu tych pracowników interwencję, skierować właściwy wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy.
8: Chodzi m.in. o zgłoszenia przypadków, gdy pracownik jest zatrudniony na tzw. umowie śmieciowej, a wykonuje pracę jak etatowiec. Do końca lipca grupa interwencyjna do odstraszania niedźwiedzi w Bieszczadach ma być już w pełni gotowa do działania. A strażnicy mają już na koncie pierwsze sukcesy. Udało im się już kilkukrotnie przepłoszyć niedźwiedzie bronią gładkolufową.
11: Najczęściej niestety obrywa ta samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy i najczęstszy bohater.

0: kilometr filmików i zdjęć.
1: Mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Strażnicy wciąż czekają jeszcze na komplet sprzętu.
0: Usprzętawiamy się do końca miesiąca. Powinno już to działać tak, jak należy.
1: Zespół powstał, bo konflikty ludzi z niedźwiedziami w Bieszczadach przybierały na sile. Na wiosnę zwierzęta regularnie podchodziły pod zabudowania. Oprócz przepłaszania niedźwiedzi ma być też edukowanie mieszkańców i turystów w Bieszczadach. I na koniec o astronomicznym zjawisku roku. 12 sierpnia czeka nas całkowite zaćmienie słońca. W pełnej krasie będzie można obejrzeć je w Hiszpanii czy na Islandii. W Polsce będzie widoczne jako częściowe. Słońce zaćmi się zachodząc, a więc gdy będzie już nisko nad horyzontem.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Gdyńscy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku dwie osoby. Dokonywały włamania do dawnego budynku portowego przy ulicy Kwiatkowskiego. W minioną sobotę policjanci podjęli interwencję ze zgłoszenia pracowników portu Gdynia. Na miejscu zatrzymali 42-latka i 27-letnią kobietę, którzy trafili do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Zatrzymani wyposażeni w narzędzia usiłowali włamać się do budynku portu. Przybyli na miejsce policjanci. Ci zastali włamywaczy i dokonali ich zatrzymania. Sprawcy zdążyli jednak wyrządzić szkody na kwotę 900 zł. Za usiłowanie kradzieży z włamaniem grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Kaszubska kultura, regionalne smaki i atrakcje dla całych rodzin zagościły na deptaku w Łebie podczas drugiej edycji akcji Powiedle Morskie od Morza do Kaszub. Wydarzenie miało promować walory turystyczne i kulturalne całego regionu zarówno wśród mieszkańców, jak i liczni odwiedzających miasto turystów. Na uczestników czekały animacje dla dzieci, warsztaty, pokazy oraz występy artystyczne. W strefie kaszubskiej zaprezentował się kaszubski zespół pieśni i tańca Lewino, a miłośnicy muzyki mogli wysłuchać koncertu zespołu szantowego Old Boys. Nie zabrakło także degustacji regionalnych potraw, w tym tradycyjnych pulek ze śledziem śmietanie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty garncarskie, malowanie toreb z kaszubskimi motywami oraz wirtualny spacer po gminie Nowa Wieś Lęborska. Wydarzenie było także okazją do promocji zbliżającego się jarmarku świętego Jakuba w Lęborku, podczas którego zaprezentowano premierowo piosenkę poświęconą temu świętu. Swoją ofertę przedstawili powiat lęborski oraz samorządy i organizacje z regionu, zachęcając turystów do poznawania atrakcji ziemi lęborskiej. Organizatorzy już teraz zapowiadają kolejną edycję akcji. Mieszkańcy Ustki mogą korzystać z nowych zasad programu Czyste Powietrze. Od 20 lipca wprowadzono zmiany, które mają ułatwić dostęp do dofinansowania i uprościć rozliczanie inwestycji. Zmiany dotyczą m.in. zasad własności nieruchomości, wyższych dotacji na termomodernizację, m.in. ocieplanie budynków czy wymianę okien i drzwi oraz wydłużanie czasu na realizację prac objętych zaliczką. Ze 120 do 180 dni wydłużono termin wykonania takich inwestycji. Nadal obowiązują m.in. wymóg audytu energetycznego, zasada jeden beneficjent, jeden budynek oraz brak dofinansowania do kotłów gazowych. Gdynia podpisała umowę na dofinansowanie dwóch projektów, to Gdynia Odnowa Aktywna Integracja oraz Gdynia Odnowa Rozwój Usług Społecznych. Podpisanie umów odbyło się we wtorek 21 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Omawiane projekty będą realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni oraz Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. Projekt aktywizacji skierowany jest do 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które mieszkają, uczą się lub pracują głównie na obszarach rewitalizacji Gdyni. Wsparcie adresowane jest przede wszystkim do osób bezrobotnych i biednych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami, korzystających z pomocy społecznej oraz doświadczających wielokrotnego wykluczenia. Uczestnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia doradcy zawodowego, który przeprowadzi diagnozę potrzeb i ich potencjału oraz przygotuje indywidualny plan działania dla każdego z nich. Osoby biorące udział w projekcie będą mogły także skorzystać z pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych i analizy ofert pracy. Więcej o programach przeczytacie na stronie gdynia.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Temperatura dzisiaj nie szaleje, na termometrach maks jedynie 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce 19, w Wejherowie, Redzieru, Mignie, Mieluźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy 20, w Gdyni, Pucku, Kosakowie, a jutro będzie nawet odrobinę chłodniej. Przelotne opady deszczu i burze krążą dzisiaj po naszym regionie, choć zagrzmieć może głównie w północnej części

0: słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Steve Aoki i Alan Walker i to jest środowe granie w najlepszej regionalnej stacji na Pomorzu, czyli kto teraz odpalił radio, to niech wie, że tak gra Radio Norda FM i prosto z Wejherowa nadajemy program Nordo na fali do godziny 18. A co się będzie działo? No na pewno wrócimy dzisiaj do Pucka, bo w tym tygodniu kontynuujemy naszą akcję Lato. Mamy trochę materiału, bo spotkaliśmy sporo turystów i mieszkańców, spotkaliśmy również panią burmistrz. Zatem sprawdzimy dzisiaj, jak się bawi Puck w tym tygodniu. Oprócz tego w tej godzinie będziemy na drogach regionalnych i przed godziną 16 fala ciekawostek. Robert Jastrzębski, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka.

0: Języka Kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
2: Reklama.

0: Pretty Woman i Pitbull na rozgrzewkę tego środowego popołudnia na antenie Radia Nord FM. Do 18 Nord na fali, podgląd w kamerach gotowy na nadmorskim24.pl. Kuba Szumilas też już czeka z mikrofonem. No to nie pozostaje nam nic innego, jak ponownie przenieść się do Pucka, gdzie trwa nasza akcja Lato. Sprawdźmy, co tym razem przygotował Kuba i co dzieje się nad Zatoką Pucką. Halo Kuba!
1: Cześć, dzisiaj odwiedzamy Puck w ramach akcji Lato z Norda FM. A będzie tutaj sporo różnego rodzaju atrakcji, koncerty, spotkania, animacje, a także pokaz mody. O tym wszystkim dowiecie się już w kolejnych wejściach. Dziękuję bardzo.
0: Kuba Szumilas, będziemy czekać na kolejne wejścia z Pucka. Nasza akcja Lato trwa, a za chwilę pierwszy popołudniowy raport drogowy w Radiu Norda.
2: Norda na fali. Norda na...

0: Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.

0: 19:30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:30 do 20:00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Reklama.
4: Na naszych radiowych zegarach wybiła 15:30, więc sprawdzamy, co słychać na naszych lokalnych drogach, a muszę Wam przyznać, że dzieje się całkiem sporo. W Lęborku dłużej postoimy na Alei Niepodległości i ulicy Zwycięstwa. Jeśli zaś chodzi o podróżujących w kierunku Łeby, mamy dla Was ważną informację. Zmiana organizacji ruchu na trasie Lęborku-Łeba. Kierowcy jadący drogą wojewódzką 214 w kierunku Łeby muszą korzystać z wyznaczonego objazdu w rejonie skrzyżowania w Garczegorzu. Wprowadzona zmiana jest związana z prowadzonymi pracami na torach. W Łebie delikatne spowolnienie na ulicy Łebskiej i 10 marca. Na trasie S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta na wysokości węzła Wielki Kack doszło do zdarzenia drogowego. Na obwodnicy metropolitalnej miejscowe spowolnienia. W Gdyni ścisk na Północnej, Puckiej, Hutniczej, a jeszcze na Morskiej doszło do zdarzenia drogowego, więc zrobiło nam się tutaj ciasno. Trasa do Rumi również nie przebiegnie nam jakoś specjalnie prędko. W Rumi większy ruch na skrzyżowaniu Dąbrowskiego z Żwirki i Góry, a w Janowie na Dąbrowskiego doszło również do zdarzenia drogowego. W Redzie korek na Puckiej i Gdańskiej. Teraz jedziemy w kierunku Wejherowa, ale tutaj już bez problemów. W samym Wejherowie tworzą nam się korki na przejazdach kolejowych. Jadąc z Lęborka w stronę Słupska trasą S6 nie powinniśmy napotkać utrudnień. W samym Słupsku widać, że popołudniowe godziny szczytu już się zaczęły, głównie na Sierpinka, Garcarskiej, Kopernika i Tramwajowej. Podróżujący w stronę Kobylnicy również muszą uzbroić się w cierpliwość. 21 do Ustki dojedziemy, ale miejscowe spowolnienia również po drodze spotkamy. A Ustka stoi, korek głównie na Dworcowej, Darłowskiej i Placu Dąbrowskiego. 216 do Pucka pojedziemy, przejezdna jest, ale w samym Pucku tłoczni na skrzyżowaniu Helskiej z Żarnowiecką i na ulicy Wejherowskiej i Halera. We Władysławowie wolniej pojedziemy Aleją Niepodległości, a na Hel dojedziemy, ale ta podróż miejscami może nam się dłużyć. Cała trasa w ogóle wzdłuż nabrzeża do Karwin niestety zajmie nam więcej czasu. Podsumowując, no jest na drogach naszego regionu dosyć ciasno. Pamiętajmy o nowo zmienionej organizacji ruchu na trasie Lęborku-Łeba w Garczegorzu. Do zobaczenia na drodze, następne informacje drogowe o 16:30.

0: To był Oskar Cym, za to jest program Nordo na fali w środę. Słuchajcie, no słyszałem, że są tacy, którzy mówią, że Puck to takie małe Saint-Tropez. Jest marina, są żaglówki, jest promenada i wakacyjna atmosfera, której naprawdę trudno odmówić uroku. A jak to wygląda wszystko z perspektywy naszego reportera? No to przenieśmy się do Pucka ponownie w ramach naszej akcji Lato, gdzie już czeka Kuba Szumilas.
1: Radio Nord FM, skąd państwo przybyli nad polskie morze?
2: Jaworzna.
1: No to już taki całkiem przyjemny kawałeczek. A czemu akurat w okolice Pucka?
2: Przyjeżdżamy tu od 2008 roku, bo to jest nasze polskie Saint-Tropez.
3: Może dzisiaj w mniejszym stopniu, ale kochamy Puck faktycznie i ma jakiś taki czujemy sentyment do tego miasta, do rynku, do tego mola. Są pyszne lody, nie? Teraz wróciliśmy, kawa. No,
1: czy jeżeli chodzi o Saint-Tropez, chciałem powiedzieć, że czapki zdecydowanie potwierdzają.
2: Ale to nie chodzi o czapki, tylko chodzi o ten flow, który tu czujemy.
0: Czyli jak się okazuje, nad polskim morzem w Pucku mamy własną wersję Saint-Tropez. No niech będzie. Do Pucka jeszcze dzisiaj wrócimy, a za chwilę nas fala ciekawostek.
4: Norda na fali. Autopromocja.
5: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
7: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
6: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
7: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
6: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
7: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
6: www.arkabut.pl.
8: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.

0: Okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
1: Dzięki. Polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
0: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
1: No pewnie. Tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
0: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
4: Reklama.
5: Fala ciekawostek.
6: Po zwycięstwie Hiszpanii na Mundialu 2026 jeden z mistrzów świata, Pablo, opublikował na Instagramie relację z piosenką W głowie Ani Dąbrowskiej w tle. Polska wokalistka z humorem skomentowała całą sytuację, przy okazji zdradzając, że rozważa nagranie hiszpańskiej wersji swojego przeboju Będę polską Shakirą, żartowała. Reprezentacja Hiszpanii zdobyła swój drugi w historii tytuł mistrza świata w piłce nożnej. Jak wiemy, w finale Mundialu pokonała Argentyńczyka, gola w 106 minucie zdobył Ferran Torres, zapewniając swojej drużynie upragniony triumf. Po meczu hiszpańscy piłkarze nie kryli radości, chętnie dzieląc się swoimi emocjami w mediach społecznościowych. Wśród licznych relacji z mistrzowskiej fety pojawił się nieoczekiwany polski akcent. Pablo, jeden z kluczowych zawodników reprezentacji Hiszpanii, opublikował na Instagramie pamiątkowe zdjęcie z kolegą z kadry oraz członkiem sztabu szkoleniowego. Do relacji dołączył utwór W głowie Ani Dąbrowskiej. Piosenka Ani Dąbrowskiej, pochodząca z wydanego w 2016 roku albumu Dla naiwnych marzycieli, od kilku miesięcy zdobywa popularność w mediach społecznościowych, szczególnie na TikToku, gdzie została wykorzystana w ponad 1,5 miliona publikacji. Nieoczekiwana popularność piosenki nie umknęła samej Ani Dąbrowskiej. Wokalistka zareagowała na Instagramie z dużym dystansem i humorem, komentując fakt, że jej utwór pojawił się w relacji świeżo upieczonego mistrza świata. I jak sama napisała, moja piosenka W głowie jest hitem międzynarodowym. Piosenka jest nieoczekiwanie zamieszczona pod filmikami związanymi z piłką nożną. Wczoraj był finał mundialu, dlatego też bardzo wszystkim dziękuję i pozdrawiam. Czytamy komentarz samej artystki.

0: wakacyjne. Sorry, papi, tak gramy w środę w Radiu Norda FM i zbliżamy się do godziny 16. I to nie koniec naszej wakacyjnej wizyty w Pucku, bo przed nami jeszcze jedna ciekawa rozmowa. Kuba Szumilas sprawdził, jakie wydarzenia czekają w najbliższym czasie na mieszkańców i turystów odwiedzających Puck. Letni kalendarz jest ponoć naprawdę bogaty. Posłuchajmy. Halo, Kuba.
1: Agnieszka Zibel, sekretarz miasta Puck.
2: Usłyszałem, że zapowiada się jakiś ciekawy pokaz mody przez te lato, przez te wakacje. Kiedy i co to za pokaz?
1: No to jest taka nasza premiera, ale kontynuacja wydarzenia, które odbywa się cyklicznie w mieście Puck, ale zawsze z okazji Puckiego Dnia Kobiet. Moda na Puck, ja już o tym mówiłam wcześniej i tutaj będzie premiera 1 sierpnia o godzinie 19:30. Zapraszamy wszystkich miłośników zachodów słońca, romantycznych chwil, pięknych kobiet, pięknych pokazów, pięknych kreacji i wspaniałej pogody i otoczenia, które może zaoferować tylko

0: wyłącznie piękne miasto Puck. Co nas będzie czekało? Będzie nas czekał piękny pokaz mody o zachodzie słońca z łódkami w tle, falującymi na wodzie, w bardzo romantycznym klimacie, także mam nadzieję, że to będzie pierwsze wydarzenie, ale to się już na stałe wpisze w kalendarz wydarzeń miasta Puck, a nazwa tego wydarzenia letnia edycja mody na Puck Sunset Fashion Show.
1: Mówiła sekretarz Pucka pani Agnieszka Zibert, a materiał przygotował Kuba Szumilas. Bardzo dziękujemy i nasza akcja Lato wróci po godzinie 16. Zapraszam.
2: Lorda na fali.

0: Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
4: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
5: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
4: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
5: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsk, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omodajacob.pl.
0: Reklama.
6: Prokuratura stawia zarzuty za pobicie w poznańskim tramwaju. O ile więcej kosztuje nas tankowanie, analitycy wyliczyli. Rosną nie tylko ceny paliw, ale też napięcie w PiSie przed mijającym jutro ultimatum prezesa dla części członków. Miriam Lipińska. Są zarzuty za pobicie 67-latka, który w tramwaju w Poznaniu stanął w obronie obcokrajowca. A przy okazji jest sprostowanie, bo wbrew temu, co podawano wcześniej, znieważanym nie był ukraiński nastolatek, a obywatel Indii. Dwóch poznaniaków, 38- i 41-latek, usłyszało zarzuty pobicia 67-latka i znieważenia go, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
7: Mężczyznom prokurator zarzucił także znieważenie obywateli indyjskich, również pasażerów tramwaju linii 16 z powodu ich przynależności narodowej. Dodatkowo jeden z podejrzanych odpowie także za naruszenie czynności rządu ciała jednego z obywateli Indii.
6: Obaj podejrzani najpierw zaatakowali słownie młodego obywatela Indii, a potem 67-latka, który ujął się za obcokrajowcem. Wiadomo, że byli dobrze znani policji. Mają dozór policyjny, muszą też wpłacić po 1000 złotych poręczenia. Grozi im do 5 lat więzienia. Ceny paliw wciąż idą w górę, jak wyliczyli analitycy ePetrol.pl. W ciągu ostatniego tygodnia paliwa na stacjach podrożały o kilkadziesiąt złotych za litr. Najszybciej w ostatnich dniach rosła cena oleju napędowego średnio o 45 groszy na litrze. Z kolei benzyna 95 kosztuje najwięcej od 2022 roku. W PiSie narasta napięcie przed upływającym jutro terminem na złożenie oświadczenia lojalności wobec partii. Niewiele osób rezygnuje ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, dlatego rzecznik partii Rafał Bochenek już kolejny raz przypomina politykom PiSu, że muszą wybrać między członkostwem w PiSie a stowarzyszeniem. Maciej Kluczka.
8: W Prawie i Sprawiedliwości wyczuwa się coraz większe napięcie. Jutro mija termin, a do tej pory z 40-osobowej grupy Morawieckiego oświadczenie o rezygnacji złożył tylko Daniel Obajtek. Przeciwnicy Morawieckiego twierdzą, że jest więcej osób składających oświadczenie o lojalności wobec partii. Z kolei stronnicy Morawieckiego twierdzą, że to nieprawda. Mateusz Morawiecki i jego ludzie powinni postawić na lojalność wobec partii, twierdzi Zbigniew Kuźmiuk z PiSu.
9: Wypełnienie takiego formularza to naprawdę niewielka cena, żeby być w Prawie i Sprawiedliwości.
8: A w przyszłym tygodniu władze PiSu mają zamiar te oświadczenia przejrzeć i podjąć decyzję.
6: Zmieniamy temat. Policja i Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ostrzegają przed oszustwami, w których przestępcy wykorzystują połączenia wideo, by wiarygodnie wcielić się w inną osobę. Oszust podszywa się na przykład pod policjanta. Uruchamia połączenie wideo, występuje w mundurze, by się uwiarygodnić, ostrzega starszy aspirant Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
10: Podczas rozmowy wideo oszust informuje o zagrożeniu środków lub próbie wyłudzenia kredytu. Aby uwiarygodnić swój przekaz, występuje w mundurze.

0: podczas rozmowy powołuje się na prowadzone postępowanie i rzekome działania policji lub prokuratury.
1: Ofiara jest też rzekomo przełączana do pracownika banku. Tu do gry wchodzi kolejny przebieraniec. Dlatego służby podkreślają, tego rodzaju nieoczekiwane połączenie wideo z banku czy policji powinno być dla nas sygnałem alarmowym. Lepiej nie działać pod presją i od razu przerwać taką rozmowę.
2: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie odbyło się otwarte spotkanie w ramach konsultacji społecznych. Dotyczą one nowego kompleksu sportowego. Celem opracowania jest umożliwienie budowy nowoczesnego kompleksu sportowego Orlik, w tym boisk oraz niezbędnego zaplecza sanitarno-szatniowego na działce położonej w obrębie Kosakowa. Podczas spotkania poruszone zostały kwestie szczegółowego zakresu planowanych zmian, w tym dopuszczalnych gabarytów zabudowy i ostatecznej lokalizacji obiektów. W trakcie spotkania rozmawiano o deficycie miejsc parkingowych i blokowaniu wjazdów na posesję przy ulicy Daliowej, kwestiach bezpieczeństwa, w tym konieczności instalacji odpowiednio wysokich piłkochwytów oraz planach dotyczących monitoringu wizyjnego obiektu z poszanowaniem przepisów RODO i postulatem ograniczenia dostępu dla systemów sztucznej inteligencji. Na spotkania poinformowano również o możliwości składania uwag do projektu. Ostateczny termin na ich przesyłanie mija 11 sierpnia. Gmina Główczyce szuka seniorów, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności. Ruszyła kolejna edycja konkursu Srebrne Serce organizowanego przez wójta gminy Główczyce oraz Gminną Radę Seniorów. Celem konkursu jest wyróżnienie osób po 60 roku życia, które aktywnie działają na rzecz mieszkańców, angażują się społecznie, wspierają innych seniorów i inicjują lokalne przedsięwzięcia. Kandydaci mogą być zgłaszani m.in. przez sołtysów, radnych, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, jednostki samorządowe oraz pełnoletnich mieszkańców. Zgłoszenia można składać do 31 lipca do godziny 14.30 w Urzędzie Gminy Główczyce. Dokumenty należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem Srebrne Serce. Kapituła konkursowa przyzna 3 nagrody, a laureaci otrzymają statuetki i nagrody rzeczowe. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbędzie się podczas pikniku senioralnego, który odbędzie się 8 sierpnia. Organizatorzy zachęcają mieszkańców, aby zgłaszali osoby, których aktywność i zaangażowanie są ważne dla całej społeczności. Przed nami pełen atrakcji weekend w Ustce. Od 24 do 26 lipca miasto zamieni się w centrum widowiskowych pokazów i sportowych emocji. Na wodach kanału portowego odbędą się pokazy oraz amatorskie zawody flyboardowe organizowane przez Flyboard Robson Team. Widzowie zobaczą efektowne akrobacje, wysokie loty i spektakularne triki wykonywane nad taflą wody. W wydarzeniu wezmą udział zawodnicy z Polski i zagranicy. Każdy dzień zakończą koncerty na Usteckiej Promenadzie. Wstęp na pokazy jest bezpłatny. Sportowych emocji nie zabraknie również w niedzielę. 26 lipca odbędzie się Formosa Challenge, bieg z przeszkodami inspirowany elitarną jednostką wojskową Formosa. Uczestnicy zmierzą się na trasie prowadzącej przez piasek, las i wodę, sprawdzając swoje siły oraz wytrzymałość. Samorząd Województwa Pomorskiego tradycyjnie włącza się w organizację Jarmarku Świętego Dominika. Kolejny już raz w historii tej imprezy pojawi się uliczka pomorska. Na niej będzie można spróbować pysznych miodów z lokalnych pasiek, przetworów owocowych czy owoców suszonych i liofilizowanych. Na smażkoszy czekać będą nabiał i sery wyrabiane według dawnych procedur, a także wędliny z wieprzowiny, wołowiny, drobiu i dziczyzny produkowane w wędzarni opalanej naturalnym drewnem. Lokalni rzemieślnicy oferować będą autorskie dzieła, kolekcje inspirowane tradycyjnym haftem kaszubskim, biżuterię z bursztynu, ceramikę, obrazy i grafiki, kubki, magnesy i wiele innych wyjątkowych pamiątek z Gdańska i Pomorza. Uliczka Pomorska będzie otwarta przez cały czas trwania imprezy, czyli od 25 lipca do 16 sierpnia na ulicy Szerokiej.
3: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Temperatura jak nie chciała w ciągu ostatnich dni pójść w górę, tak i dzisiaj nie poszła, jutro wręcz poleci w dół odrobinę. Dziś 18 stopni na termometrach w Dębkach, Włodysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Wejherowie, Rezierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie. Temperatura wody w Bałtyku bardzo zbliżona, od 17 po 19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, przelotne opady deszczu wciąż się mogą pojawiać, zresztą ma z czego padać.

0: koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

0: Muzyczne wakacyjne wspomnienia, piosenka, która idealnie pasuje na wakacje. Puff Daddy, tu Robert Jastrzębski i do 18 Norda na fali. Witam ponownie i nasza akcja Lato trwa. I w tym tygodniu jesteśmy w Pucku, który jak się okazuje przyciąga nie tylko mieszkańców naszego regionu, ale też turystów z różnych stron Polski. Chętnie tutaj przyjeżdżają również Polacy mieszkający na co dzień w Niemczech, którzy wakacyjny urlop postanawiają spędzić właśnie nad Zatoką Pucką. Co sprawia, że wracają właśnie tutaj, sprawdzał Kuba Szumilas.
1: Skąd państwo przybyli nad Polskie Morze?
2: Z Niemiec, z Darmstadt.
1: Czemu akurat Polskie Morze? Przecież nie, w Niemczech też są kurorty.
2: Jestem Polakiem.
1: I to taki sentyment?
2: Tak. Naturalnie.
1: A czemu akurat Puck w takim razie?
2: No nie jestem w Pucku, ale tak przyjeżdżamy, wszystkie zwiedzamy miejsca po drodze. Wczoraj byliśmy na Helu, teraz do Pucka. No my się zatrzymali w Karbi.
0: Pozdrawiamy Puck i w naszej akcji Lato na pewno jeszcze w tym programie wrócimy. Zapraszam.
3: Norda na fali. Autopromocja.
4: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: budowy w Celbowie zapraszają!
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj. Nie

0: Zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna minus 50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja 43. Łądzi.
2: Łądzi.
1: Łądzi.
2: Łądzi.
1: Łądzi.
2: Łądzi.
1: Gipki.
2: Łądzi.
1: Tadeusie dzipci jak ślik, chwec go za kłelnierz, a łen w błek miks.
2: Giętki młodzian, stadzika, każdego razu unika.
1: Tadeusie dzipci jak ślik, chwec go za kłelnierz, a łen w błek miks.
2: Łądzi.
1: Gipki.
2: Łądzi.
4: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
1: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki...

0: Muzycznie nie zatrzymujemy się nawet w wakacje. Loco Loco, wielki letni wakacyjny przebój. Tu Radio Norda. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy spędzają czas nad morzem. A my ponownie w naszej akcji Lato jesteśmy w Pucku. Halo Kuba!
1: Co takiego Puck ma w sobie, co tu panią urzeka?
2: Na razie podoba mi się molo. Ogólnie po prostu ja lubię Bałtyk. Lubię ten nadmorski klimat bałtycki i to, że nie jest tu, no może też kwestia pogody, że nie jest tu bardzo tłoczno. Jest tak dosyć kameralnie.
1: Kogo pozdrawiamy?
2: Rodzinę moją, męża Stanisława, no i znajomych z Krakowa.
1: Super, to żeby pani się tutaj dobrze chodziło, dobrze spędzało czas. Wakacyjna torba od Radia Norda FM.
0: I w Pucku też rozdawali nasze gadżety Radia Norda FM. Już niebawem zdradzimy, gdzie będziemy w przyszłym tygodniu. Bądźcie czujni, a za chwilę u nas ostatni raport drogowy Radia Norda. Zapraszam.
3: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
5: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
0: Reklama.
6: Słuchamy Radia Nord FM w środę, 22 dzień lipca i przed nami ostatni raport drogowy. I uwaga, bo mamy dwie ważne informacje, posłuchajcie. Kierowcy mogą już korzystać z nowej drogi prowadzącej z Odargowa do Dębek. Trasa została całkowicie przebudowana i poszerzona do 6 metrów. W ramach inwestycji wybudowano oświetlenie i odwodnienie, wykonano nowe zjazdy oraz przebudowano infrastrukturę techniczną. Jak mówi starosta Pucki, pan Jarosław Białk, w realizacji prac przeszkodziła nam zima. Chcieliśmy oddać do użytku pierwszy odcinek drogi przed długim weekendem majowym, jednak z powodu kilkustopniowych mrozów w styczniu, lutym i marcu nie byliśmy w stanie prowadzić robót. Nie było to też łatwe zadanie. Dla mieszkańców Dębek musieliśmy wyznaczyć objazd dwiema drogami gruntowymi. Co ważne, część prac będzie prowadzona również w sezonie letnim, a realizacja całego zadania ma zostać zakończona do końca roku. I jeszcze jedna ważna informacja dla kierowców. Na drodze powiatowej ulicy Rumskiej w Kazimierzu obowiązuje czasowa zmiana organizacji ruchu. W związku z prowadzonymi pracami zamknięty został most na ulicy Rumskiej. Dla kierowców wyznaczono trasę objazdów. Utrudnienia związane są z realizacją inwestycji prowadzonej na zlecenie PEWiG Gdynia, polegającej na przebudowie kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z grupowej oczyszczalni ścieków Dębogórze. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pucku, wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywała do 21 sierpnia. To był ostatni raport drogowy w Radiu Nord FM. Na kolejny zapraszamy jutro z samego rana, a za chwilę sprawdzimy, co tam w pogodzie.

0: Wiekołopucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Kolejny wakacyjny dzień w naszym regionie. Niestety nic szczególnego się nie wydarzyło, jeśli chodzi o pogodę. Nadal w większości regionu przelotne opady deszczu i temperatury na poziomie 19, maksymalnie 20 stopni. Takie wartości termometry pokazały m.in. dzisiaj w Wejherowie, w Gdyni, w Słupsku, w Redzie i w Lęborku. Nad morzem też nic specjalnego. Dębki i Władysławowo notują 18 stopni. I z tego, co widzę na mapie pogody, jutro żadnych zmian. 17 stopni nad morzem, 18 stopni w Gdyni, burze i przelotne opady deszczu.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Solo, Solo i Blanka, a tu Robert Jastrzębski i jeszcze jestem z Wami w to środowe popołudnie do godziny 18 w programie Nordo na fali. Jak zwykle o tej porze czas uruchomić szare komórki, bo startuje nasza zagadka dnia. Zapraszam na Facebooku Radia Nordo FM, czeka już na Was trzycyfrowy kod. Ujawniliśmy dzisiaj środkową cyfrę 4, a dwie pozostałe no trzeba będzie rozszyfrować. No całość trzeba będzie rozszyfrować, wiadomo, a cała zabawa polega na tym, że ja podaję wskazówki i na podstawie wskazówek próbujecie rozszyfrować, co kryje się w naszej zagadce dnia. Przypomnę, że mamy na to maksymalnie 3 próby, w jednym komentarzu wpisujemy tylko jedną liczbę. Nie edytujcie, nie kasujcie komentarzy, nie wrzucajcie ich ponownie. Ja to wszystko tutaj kontroluję, a co najważniejsze, to oczywiście są nagrody. Do wzięcia dzisiaj bilet dla jednej osoby na imersyjną wystawę o dinozaurach w nowo otwartym artboxie w Aquaparku Redzie. Jak zwykle wygrywa pierwsza osoba, która poda prawidłowy kod, a wyniki publikujemy przed godziną 18. No i jeszcze szybko pierwsza wskazówka, która powinna Wam od razu pomóc, to uwaga, bo kod jest liczbą parzystą. Kod jest liczbą parzystą, kolejne wskazówki niebawem. Kombinujcie, powodzenia, za chwilę u nas magazyn kulturalny.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabut.pl.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723-331-400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo, ulica Szkolna 54.
5: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
6: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
5: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
6: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
8: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama. Reklama. Reklama.

0: Upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. PORINVEST Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. PORINVEST Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Informacje kulturalne z regionu na antenie Radio Nord FM. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Na jarmarkowej scenie pojawią się aż 3 gwiazdy wieczoru. Jarmark Świętego Jakuba w Lęborku zbliża się wielkimi krokami. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie, a organizatorzy przygotowali koncerty artystów reprezentujących różne muzyczne style. Na scenie pojawią się zarówno młode gwiazdy polskiej sceny, legenda hip-hopu, jak i jeden z najpopularniejszych zespołów gospel i pop w kraju. W sobotę 25 lipca o godzinie 19.30 na Placu Pokoju wystąpi duet Kuba i Kuba, czyli Jakub Mieczej i Jakub Frankowski. Jak informują organizatorzy, artyści ze Szczecinka zdobyli popularność dzięki szczerym tekstom i charakterystycznemu brzmieniu łączącemu pop, alternatywę, rock oraz elementy R&B. Ogólnopolską rozpoznawalność przyniósł im single Dość. Tego samego wieczoru o godzinie 21.30 na scenie zobaczymy legendę polskiego hip-hopu Paktofonikę w wyjątkowym wydaniu z orkiestrą. Jak informują organizatorzy, to właśnie oni zapisali się w historii dzięki takim utworom jak Jestem Bogiem, Chwile ulotne czy Priorytety. Ich teksty do dziś trafiają do kolejnych pokoleń słuchaczy. Projekt inspirowany jest twórczością legendarnej Paktofoniki i powstał z okazji 25-lecia wydania kultowego albumu Kinematografia. Na scenie wystąpią współtwórcy sukcesu zespołu Rahim oraz Focus, którym towarzyszyć będzie orkiestra i zespół muzyków pod kierownictwem Tymoteusza Biesa. Koncert stanowi rozwinięcie projektu Retrospekcje i jest hołdem dla twórczości, która ukształtowała całe pokolenia słuchaczy. Muzycznym finałem Jarmarku Świętego Jakuba będzie niedzielny koncert zespołu Sun & Grace. Formacja wystąpi 26 lipca o godzinie 20.30 na Placu Pokoju. Zespół od lat słynie z energetycznych koncertów i charakterystycznych wielogłosowych aranżacji. Organizatorzy liczą, że koncerty na Placu Pokoju przyciągną zarówno mieszkańców Lęborka, jak i turystów odwiedzających miasto. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. To już wszystko na dziś. Na następnych informacjach kulturalnych z regionu słyszymy się już jutro o 8.45.

0: Digi, wakacyjne granie w Radiu Nordo FM tuż przed godziną 17. Zagadka dnia na Facebooku, a my wracamy do naszej akcji Lato. Po raz kolejny zaglądamy do Puckę, bo jak się okazuje, to miasto potrafi zaskoczyć nie tylko widokami, ale i liczbą ciekawych wydarzeń. Koncerty, spotkania, atrakcje dla całych rodzin. Naprawdę jest w czym wybierać i tak się składa, że pani burmistrz zaprasza nas na koncert.
1: W środę tutaj są koncerty u Abrahama, bo przecież mamy pomnik Abrahama w tym parku. I bardzo ciekawe, na dobrym poziomie. To jest muzyka klasyczna, nie tylko, prezentują się różne instrumenty. Spotkanie ze sztuką, z muzyką, ze śpiewem i na tych ławeczkach, które są w parku, naprawdę jest sporo osób i właśnie z każdym rokiem przybywa.
0: Mówiła burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska, a materiał przygotował Kuba Szumilas. Bardzo dziękujemy. Za chwilę u nas serwis informacyjny, a po godzinie 17 wracam do Was z kolejnymi wskazówkami co do zagadki dnia. Zapraszam.
2: Norda na fali. Norda na fali. Norda na fali.

0: Miriam Lipińska. Nauczyciele pilnie poszukiwani. Z polskich szkół płyną sygnały o bardzo dużej liczbie wakatów. Najtrudniejsza sytuacja jest w największych miastach, gdzie samorządy mają problem ze skompletowaniem kadry na wrzesień. Problem dotyczy właściwie wszystkich szkół, mówi Marcin Szeląg z Biura Prasowego Gdańskiego Urzędu Miasta.
1: Zapotrzebowanie dotyczy przede wszystkim nauczycieli specjalistów, takich jak pedagodzy, psychologowie, logopedzi czy nauczyciele współorganizujący kształcenie. Poszukiwani są również nauczyciele wychowania fizycznego, języka angielskiego, matematyki, języka polskiego oraz przedmiotów zawodowych.
0: Z danych Kuratorium Oświaty wynika, że w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów. Najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. PiS uruchamia licznik hańby. Wszystko w związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. Politycy PiSu zarzucają prokuraturze opieszałość, bo do tej pory śledczy nie przesłuchali młodego lekarza milionera i byłego członka KO Dawida Kacprzyka, od którego zaczęła się afera. Jak mówi Przemysław Czarnek z PiSu, rządzący chcą sprawę wyciszyć.
2: 37 dni hańby Tuska, Żurka, Sobierańskiej Grędy, całego rządu, który próbuje zamiatać pod dywan wielką, skandaliczną aferę,
0: o której teraz ma przypominać licznik. Śledczy już wcześniej tłumaczyli, że młody lekarz zostanie wezwany, gdy zakończą się przesłuchania innych medyków, a te idą powoli, mówi Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
3: Te przesłuchania, muszę powiedzieć, że również są wielogodzinne. Chodzi tu o personel medyczny, bo jeśli jedno przesłuchanie, z tego co pamiętam, trwało chyba 6 godzin, drugie też chyba ponad 10 godzin.
0: Do prokuratury trafiły wyniki kontroli czasu pracy w Szpitalu Brudnowskim, gdzie Kacprzyk też pracował. Tam także doszło do nieprawidłowości. Teraz prezydencki sondaż na Ukrainie. Gdyby wybory głowy państwa odbywały się tam teraz, w pierwszej turze najwięcej głosów zdobyłby obecny prezydent Wołodymyr Zełenski. Na drugim miejscu uplasowałby się były naczelny dowódca armii, generał Wałerii Załużny, a na trzecim odwołany niedawno minister obrony Michajło Fedorow. To wyniki sondażu ośrodka Rating. Kadencja Zełenskiego trwa od 2019 roku, ale wybory nie mogą się odbyć ze względu na obowiązujący na Ukrainie od 2022 roku stan wojenny. Przydrożna sprzedaż lemoniady czy domowego ciasta pod lupą Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Urzędnicy opublikowali specjalne wytyczne dla dzieci i ich opiekunów, które mają zapewnić bezpieczeństwo żywności, chwaląc jednocześnie przedsiębiorczość najmłodszych, ale przypominają im też, by zadbali o higienę i o to, by sprzedawany towar się nie popsuł.
4: Warto sobie tą lemoniadę na przykład wystawiać partiami,
0: mówi Renata Pobrotyn-Szatkowska z Sanepidu w Warszawie. W każdym przypadku trzeba pamiętać o absolutnej podstawie, czyli czystych rękach.
5: Nie ma wakacji od mycia rąk,
0: mówi Marek Waszczewski, rzecznik GIS-u, i przypomina o karach.
5: Jeżeli chodzi o skalę mandatu, no to taki mandat wystawiany jednorazowo to jest kwota 500 zł.
0: Ale grozi on tylko za niezachowywanie higieny, bo na samą sprzedaż pozwolenia nie trzeba.
6: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Ponad 2 promile, rozbite ogrodzenie i sądowy zakaz. Nocna przejażdżka dla 26-latka zakończyła się zatrzymaniem. Badanie alkotestem wykonane przez policjantów wykazało, że mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Po wykonaniu wstępnego badania odmówił dalszych pomiarów. Policjanci przewieźli go do placówki medycznej. Tam właśnie została pobrana krew do dalszej analizy. Podczas sprawdzania w policyjnych systemach funkcjonariusze ustalili, że 26-latek

0: posiada aktywny sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Ten został orzeczony w kwietniu tego roku na okres 24 miesięcy. Ford, którym się poruszał, został odholowany, a kierowca zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Mężczyzna odpowie teraz za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Usłyszy również zarzut niestosowania się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd może także orzec wobec niego kolejny zakaz prowadzenia pojazdów, nawet dożywotnio. Chciała pomóc kierowcy, którego samochód zepsuł się podczas jazdy. Szybko okazało się jednak, że za kierownicą siedzi dobrze jej znany mężczyzna, poszukiwany przez prokuraturę i objęty aż 5 sądowymi zakazami prowadzenia pojazdów. Do zdarzenia doszło w Kamienicy Królewskiej, a bohaterką interwencji była dzielnicowa z posterunku policji w Cewicach. Sierżant Monika Labuda wracała w czasie wolnym od służby, gdy zauważyła stojącego na poboczu Volkswagena Golfa. Zatrzymała się, by pomóc kierowcy, jednak po chwili rozpoznała w nim 32-letniego mieszkańca swojego rejonu służbowego. Mężczyzna był poszukiwany przez prokuraturę rejonową w Lęborku w celu ustalenia miejsca pobytu. Policjantka wiedziała również, że nie powinien prowadzić samochodu. Późniejsze sprawdzenie wykazało, że obowiązuje go aż 5 sądowych zakazów prowadzenia pojazdu wydanych przez sądy w Lęborku i Kartuzach. Dzielnicowa wezwała na miejsce policjantów z Kartuz i dopilnowała, aby mężczyzna nie oddalił się przed ich przyjazdem. Po przybyciu patrolu 32-latek został zatrzymany. Jak podkreśla policja, ta sytuacja pokazuje, że funkcjonariusze reagują na zagrożenia nie tylko podczas pełnienia służby. Dzięki szybkiej reakcji dzielnicowej z ruchu drogowego wyeliminowano kierowcę, który mimo wielokrotnych sądowych zakazów ponownie usiadł za kierownicę. Sąd okręgowy w Słupsku po raz kolejny przedłużył tymczasowy areszt dla Piotra K., byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa. Mężczyzna pozostanie w areszcie co najmniej do 23 października. Piotr K. jest podejrzany o zabójstwo swojej 4-letniej córki oraz usiłowanie zabójstwa żony, syna i teściów. Do tragedii doszło 26 stycznia w Ustce, gdzie rodzina spędzała ferie zimowe. Według śledczych mężczyzna miał zaatakować nożem wszystkich domowników. Dziewczynki nie udało się uratować, natomiast pozostałe osoby trafiły do szpitali z licznymi obrażeniami. Badania wykazały, że podejrzany był w chwili zdarzenia trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem narkotyków ani innych substancji psychoaktywnych. Przyznał się do zarzucanych mu czynów, jednak nie opisał przebiegu wydarzeń. Obserwacja psychiatryczna Piotra K. ma zakończyć się 22 lipca. W kolejnych dniach do akt sprawy powinna trafić opinia biegłych, która może mieć kluczowe znaczenie dla dalszego postępowania. Za zabójstwo mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Rozpoczęły się prace budowlane przy szkole podstawowej nr 6 Echo 6 w Redzie. W ramach inwestycji powstanie nowoczesny kompleks sportowy, z którego będą mogli korzystać zarówno uczniowie, jak i mieszkańcy. Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego, przystosowanego do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Na terenie kompleksu znajdzie się również 60-metrowa bieżnia, a także zaplecze z szatniami i sanitariatami. Realizacja zadania jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, przyznanemu w ramach programu budowy kompleksów sportowych Orlik edycja 2024. Nowy obiekt ma znacząco poszerzyć ofertę sportową szkoły i stworzyć mieszkańcom lepsze warunki do aktywności fizycznej.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Niezbyt gorąca pogoda w ostatnim czasie się utrzymuje. Na termometrach jedynie dziś 18 stopni. Mamy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce 19, w Wejherowie, Radzie, Rumiginie, Mieluźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy 20, w Gdyni, Pucku, Kosakowie. Na barometrach 1014 hektopaskali. Wiatr przeważnie umiarkowany, a zachmurzenie od umiarkowanego w kierunku dużego. Z chmur mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. W północnej części regionu może nam dzisiaj także zagrzmieć. Noc będzie przed nami stosunkowo chłodna i jutro się też upały nie

0: Koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

na językach i Kaja. To jest Radio Nordo FM i ponownie Robert Jastrzębski w ostatniej godzinie programu Nordo na fali. Wakacyjne wydanie, nasza akcja lato, do której za chwilę wrócimy. Jeszcze mamy kilka pozdrowień, jeszcze Kuba Szumilas będzie sprawdzał, jak się bawią turyści w Pucku, a tymczasem zaglądamy do komentarzy pod zagadką dnia. Dzisiaj trzeba rozszyfrować trzycyfrowy kod, który jest liczbą parzystą. Martyna próbuje z kodami 946 i 444, Adriana typuje 242, a później 144 i pani Wiktoria

0: stawia na 0,44 i jest z nami również pani Wiktoria, która również wybiera 444. Ciekawe propozycje, ale właściwy kod nadal czeka na swojego odkrywcę. Wszystko wyjaśni się w finale naszej zabawy przed godziną 18. No to łapiemy szybko wskazówkę numer 2. Uwaga, czytam. Każda kolejna cyfra jest dwa razy większa od poprzedniej. Powtórzę, każda kolejna cyfra jest dwa razy większa od poprzedniej. I kod jest liczbą parzystą. Mamy jakieś pomysły? Kombinujcie. Zapraszam, a w tej godzinie na pewno wiadomości sportowe.
1: Lorda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
6: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Reklama.

wakacyjne granie w Radiu Nordo FM. Czas płynie, proszę Państwa, zbliżamy się do godziny 17.30. Nasza akcja Lato wraca. Jeśli byliście kiedyś w Pucku, to doskonale wiecie, jaki panuje tam klimat, prawda? Jest spokojnie, jest nadmorsko i naprawdę można złapać oddech od codziennego pośpiechu, a my po raz kolejny sprawdzamy, co dzieje się podczas naszej akcji Lato. Kuba Szumilas w akcji.

0: Jesteśmy w Pucku, to co w Pucku państwa urzeka?
1: Ciężko powiedzieć, wszystko. Ogół jest fajny. Teraz akurat nie ma tych surferów, którzy tutaj tak lubią, ponieważ nie ma wiatru, więc
2: no dzisiaj jest spokój.
1: Jest. Spokój jest w Pucku i...
0: Spokój na urlopie to bardzo ważna rzecz. Kogo pozdrawiamy?
1: No teściową pozdrawiamy. Dzieci nasze kochane.
3: I całą rodzinę.
4: Wiadomo, że z nadmorza teściową też trzeba pozdrowić. Pozdrawiamy wszystkich, którzy wypoczywają w Pucku. Za chwilę u nas wiadomości sportowe, a później podsumowanie naszej akcji Lato. Zapraszam.
5: Norda na fali. Norda na...

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie administracyjne.

0: administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: W Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
4: Reklama.
5: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje sportowe w Radiu Norda FM. Lechia Gdańsk rozpoczyna nowy sezon bez obowiązującej umowy promocyjnej z miastem. Jak informuje Biuro Prezydenta Gdańska, choć magistrat rozpoczął postępowanie dotyczące dalszej współpracy, na razie kontrakt nie zostanie podpisany. Miasto deklaruje wolę kontynuowania współpracy z klubem, ale stawia warunki. Przed zawarciem umowy Lechia ma przedstawić jasne cele sportowe na nadchodzący sezon oraz uporządkować kwestie organizacyjne i finansowe, które w ostatnim czasie były szeroko komentowane publicznie. Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie klub otrzymał z tytułu promocji miasta około 10 milionów złotych. Obecnie taka umowa jeszcze nie obowiązuje, choć Lechia ma już zabezpieczone korzystanie z Polsat Plus Areny Gdańsk oraz boisk treningowych przy ulicy Traugutta i na obiekcie MRKS Gdańsk. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że na klub nadal nałożone są zakazy transferowe ze strony PZPN i FIFA. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, w najbliższych dniach część tych problemów ma zostać rozwiązana. Do czasu spełnienia oczekiwań miasta nowa umowa nie zostanie jednak podpisana, a to oznacza, że Lechia rozpocznie sezon bez miejskich pieniędzy z tytułu promocji. Miniony weekend przyniósł duże sukcesy lekkoatletom z regionu słupskiego. Zawodnicy błysnęli zarówno na Mistrzostwach Europy Juniorów we włoskim Rieti, jak i podczas Mistrzostw Polski Juniorów. Największy sukces odniósł Bartosz Pytlik, który zdobył srebrny medal Mistrzostw Europy Juniorów w biegu na 200 metrów. W finale uzyskał czas 21 sekund i 1 setną, a już w eliminacjach poprawił rekord życiowy, schodząc do 20 sekund i 99 setnych. Bardzo dobrze spisała się także Maja Gądek. Zajęła 4. miejsce w biegu na 100 metrów i sięgnęła po srebrny medal w sztafecie. Sukcesy przyszły również na Mistrzostwach Polski Juniorów. Złoty medal w sztafecie 4x100 metrów zdobyły Martyna Mucha, Oksana Pestka, Patrycja Dragow i Michalina Mucha. Oksana Pestka wywalczyła też srebro na 1500 metrów, a Patrycja Dragow zdobyła brąz na 100 metrów przez płotki. Na podium stanął także Szymon Wziątek, który zdobył brązowy medal w skoku w dal. Wiktoria Wójcik zajęła 4. miejsce w rzucie oszczepem. Dobry występ zanotował również Adrian Borowicz z gminy Główczyce, który na Mistrzostwach Europy Juniorów zajął 9. miejsce w rzucie dyskiem. Sam awans do finału i rywalizacja z najlepszymi zawodnikami kontynentu to duże osiągnięcie. Samorządowcy podkreślają, że te wyniki są efektem ciężkiej pracy zawodników, trenerów i klubów, które od lat rozwijają lekkoatletyczne talenty w regionie.
6: Choć do zachodu słońca pozostało jeszcze mnóstwo czasu, to my wybiegnijmy w przeszłość i sprawdźmy, jaka pogoda czeka nas w nocy. Na termometrach będziemy mieli 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 13 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Wciąż mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, a zachmurzenie cały czas będzie intensywne. Lokalnie możliwe są także burze, a na barometrach oglądamy cały czas około 1012 hektopaskali.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Radio Nordo FM w środę i do 18 Nordo na fali. Powoli kończymy naszą akcję Lato w tym tygodniu i to będzie już ostatnia wizyta w Pucku. Było sporo ciekawych rozmów wakacyjnych, inspiracji i miejsc, które warto odwiedzić, ale o podsumowanie poprosimy Kubę Szumilasa. Halo Kuba.
1: Trzecią edycję akcji Lato z Nordo FM uważam za udaną i zakończoną. Byliśmy w Pucku, było mnóstwo uśmiechów, mimo że słoneczko nie dopisało, to my pozytywną energię tutaj żeśmy zostawili, pozbieraliśmy pozdrowienia, uśmiechy. No i to tyle ode mnie. Jak Szumilas, żegnam się z Pucka i do zobaczenia za tydzień z kolejnej akcji Lato.
0: Mam nadzieję, że w jakiś sposób przekonaliśmy Was do tego, żeby odwiedzić Puck, a od przyszłego tygodnia ruszamy w kolejne miejsce, więc koniecznie bądźcie z nami wakacyjnie z Radiem Norda FM. A za chwilę finał w zagadce dnia, zapraszam.
2: Norda na fali. Norda na...

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
8: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Reklama.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Tylko największe hity w Radiu Norda FM. Switch Disco, a wcześniej Beata Kozidrak. Zostańcie z nami, bo po 18 odpalamy Norda Party. Będzie tego więcej. Słuchajcie, no czas na finał naszej dzisiejszej zagadki dnia. Dzisiaj szukaliśmy kodu 248, czyli zdradzam od razu konkrety. 248. Mieliśmy wskazówki. Pierwsza mówiła, że kod jest liczbą parzystą. Druga podpowiadała, że każda kolejna cyfra jest dwa razy większa od poprzedniej. A trzecia zdradziła, że pierwsza cyfra jest dwa razy mniejsza od środkowej. Wszystko się tutaj zgadza, żadnych wątpliwości nie mamy, a prawidłowy kod jako pierwsza podała dzisiaj pani Marta Labuda. Ale długie dzisiaj te brawa dla Marty, prawda? Pani Marto, gratulujemy. Zapraszamy do wiadomości prywatnej po informację, jak zrealizować bilet dla jednej osoby na imersyjną wystawę o dinozaurach w nowo otwartym Artboxie w Aquaparku w Redzie. Na wystawę dopisujemy panią Martę. No i tak właściwie to tyle w programie. Za wspólne popołudnie dziękuję, Robert Jastrzębski. Za chwilę Norda Party. Słyszymy się jutro o tej samej porze. Pozdrawiam, cześć.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.

0: Rząd zapowiedział, pociąg dojedzie w każde miejsce w Polsce w 3 godziny. Pożary w zachodniej Europie, zwłaszcza w Hiszpanii, Włoszech i Grecji. Orzeł wylądował, wrócił na bramę Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd zapowiada modernizację kolei i deklaruje, że całą Polskę pociągiem będzie można przejechać w 3 godziny. Projekt zintegrowanej sieci kolejowej zakłada budowę prawie 5000 km nowych linii kolejowych, połączenia dalekobieżne do każdego powiatu i budowę kolei dużych prędkości. To wszystko trochę potrwa. Każdy powiat będzie włączony w zasięg linii dalekobieżnych do 2050 roku, mówi premier Donald Tusk.
1: Mówimy o kolejach dużych prędkości, 2700 kilometrów nowej linii, nowych konwencjonalnych liniach kolejowych, ponad 2000 kilometrów.
0: Obecnie roczna liczba przejazdów pociągami w Polsce wynosi około 460 milionów. Rząd celuje w 800 milionów w 2050 roku. Zachodnia Europa znowu walczy z serią poważnych pożarów. Sytuację pogarszają upały, które utrzymują się nad Hiszpanią, Włochami i Grecją. O trudnej sytuacji i stratach spowodowanych przez ogień Cezary Jaszczyk.
2: Ponad 400 osób służby musiały ewakuować na południu Francji, gdzie rozległy pożar strawił już ponad 2,5 tysiąca hektarów lasu. Z żywiołem walczy około 1000 strażaków. Zaangażowano dziesiątki samolotów. Jeszcze gorzej jest w Hiszpanii, w okolicach Guadalajary, na północ od Madrytu. Ogień pochłonął ponad 32 tysiące hektarów terenów zielonych. W porównaniu z ubiegłym rokiem, w tym mamy już czterokrotnie więcej pożarów, które objęły ponad 100 tysięcy hektarów. Po raz kolejny apeluję do wszystkich sił politycznych o odłożenie na bok podziałów partyjnych i skupienie się na naszym głównym wrogu, kryzysie klimatycznym. Mówił obecny na miejscu hiszpański premier Pedro Sanchez. Jak donosi dziennik El País, w Hiszpanii szaleje obecnie 21 pożarów.
0: Wołodymyr Zełenski jest z niewielką przewagą liderem sondażu prezydenckiego na Ukrainie. To badanie ośrodka Rating. Na drugim miejscu były naczelny wódz armii Walerii Załużny, a na trzecim były minister obrony Michajło Fedorow. Badanie dotyczy pierwszej tury, nie podano wyników ewentualnej drugiej tury. Termin wyborów prezydenckich też jest nieznany, choć prezydent Zełenski kilkukrotnie sugerował, że nie wyklucza zorganizowania wyborów jeszcze w tym roku. Orzeł ponownie wylądował na bramie głównej Uniwersytetu Warszawskiego. Symbol UW od marca przechodził renowację, która przywróciła mu dawny blask. Prace konserwatorskie miały potrwać kilka tygodni, ale orzeł wymagał większej troski, mówi Hubert Kowalski, dyrektor Muzeum UW.
3: Upływ czasu i szkodliwe warunki atmosferyczne w naszym mieście doprowadziły do tego, że trzeba było troszeczkę dłużej o niego zadbać. Tą powłokę zewnętrzną orła po pierwsze oczyścić, potem odpowiednio spatynować, zabezpieczyć tak na kilka ładnych lat do przodu.
0: Uniwersytecki orzeł w koronie otoczony jest pięcioma gwiazdami, a w szponach trzyma gałąź wawrzynu i liść palmy. Zaczął się sezon na Perseidy, czyli spadające gwiazdy. W tym roku apogeum Perseidów przypadnie na noc z 12 na 13 sierpnia. Wtedy będą idealne warunki do obserwacji tych meteorów. Tak naprawdę to nie są gwiazdy, tylko skalne drobiny z kosmosu przelatujące przez atmosferę.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Pucka policja zatrzymała 53-letniego mieszkańca powiatu puckiego, który kierował samochodem osobowym w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało 2,7 promila alkoholu. Do zdarzenia doszło w sobotę 19 lipca około 13:40. Dyżurny komendy powiatowej policji w Pucku otrzymał zgłoszenie dotyczące kierowcy Skody, którego sposób jazdy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania wskazanego pojazdu, a następnie zatrzymali go do kontroli. Już podczas rozmowy z 53-latkiem policjanci wyczuli od niego zapach alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało ponad 2,7 promila alkoholu we krwi. Kierowcę sprawdzono również

0: Pod kątem obecności środków odurzających testy dał wynik negatywny. Mężczyzna został zatrzymany, a policjanci elektronicznie odebrali mu prawo jazdy. Samochód został zabezpieczony, natomiast funkcjonariusze przeprowadzili wszystkie niezbędne czynności procesowe. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości 53-latkowi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów. Dzięki reakcji przypadkowego świadka mieszkanka powiatu lęborskiego nie straciła wszystkich swoich oszczędności. Kilka dni po nieudanej próbie oszustwa kryminalni z Lęborka we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali 19-latka podejrzanego o udział w przestępstwie. Do zdarzenia doszło 15 lipca. Do 48-letniej kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Przekonał ją, że jej konto zostało zaatakowane przez hakerów, a pieniądze trzeba natychmiast wypłacić, aby je zabezpieczyć. Gdy bank był już zamknięty, polecił wypłatę gotówki z bankomatu przy użyciu kodów BLIK. Na miejscu pojawił się zamaskowany mężczyzna, który wykorzystując telefon kobiety wypłacił z jej konta kilkaset złotych. Całą sytuację zauważył świadek. Widząc zdenerwowaną i zapłakaną kobietę oraz zamaskowanego mężczyznę, zorientował się, że dochodzi do oszustwa. Próbował zatrzymać sprawcę, jednak ten zdołał uciec. Policjanci szybko ustalili tożsamość podejrzanego i już następnego dnia zatrzymali na terenie Trójmiasta 19-letniego mieszkańca Gdańska. Mężczyzna usłyszał zarzut udział w oszustwie, za które grozi do 8 lat więzienia. Prokurator objął go policyjnym dozorem, zakazał kontaktowania się z pokrzywdzoną oraz opuszczania kraju. Śledczy podkreślają, że sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania. Osadzeni ze słupskiego aresztu po raz kolejny włączyli się w pomoc zwierzętom potrzebującym w miejscowym schronisku. W ramach zajęć kulturalno-oświatowych pod opieką wychowawcy i psychologa wykonywali prace porządkowe. Uczestnicy akcji sprzątali magazyny oraz porządkowali zapasy karmy. Po zakończeniu prac mogli wyjść na spacery z psami, co było atrakcją zarówno dla zwierząt, jak i ich tymczasowych opiekunów. Jak podkreślają przedstawiciele aresztu śledczego w Słupsku, tego typu działania uczą odpowiedzialności, wrażliwości i zaangażowania w pomoc innym. Placówka od lat angażuje osadzonych w inicjatywy społeczne, traktując je jako ważny element resocjalizacji i przygotowania do powrotu do społeczeństwa. Kierowcy mogą już korzystać z nowej drogi prowadzącej z Oderkowa do Dębek. Trasa została całkowicie przebudowana i poszerzona do 6 metrów. W ramach inwestycji wybudowano oświetlenie i odwodnienie, wykonano nowe zjazdy oraz przebudowano infrastrukturę techniczną. Jak mówi starosta pucki Jarosław Białk, w realizacji prac przeszkodziła nam zima. Chcieliśmy oddać do użytku pierwszy odcinek drogi przed długim weekendem majowym. Jednak z powodu kilkustopniowych mrozów w styczniu, lutym i marcu nie byliśmy w stanie prowadzić robót. Nie było to też łatwe zadanie. Dla mieszkańców Dębek musieliśmy wyznaczyć objazd dwiema drogami gruntowymi. Inwestycja kosztowała 16 200 000 zł, z czego blisko 15 milionów stanowi dofinansowanie pozyskane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Co ważne, część prac będzie prowadzona również w sezonie letnim, a realizacja całego zadania ma zostać zakończona do końca roku.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie dosyć intensywne, a z tych chmur przelotne opady deszczu. Temperatura około 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiołce, 19 w Wejherowie, Redzieru, Mignie, Mieluźnie, Słupsku, Lęborku, Komelnicy, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie. Z kolei temperatura wody w Bałtyku bardzo zbliżona, od 17 po 19 stopni Celsjusza. Dla tych, którzy czekają na upały, dobra i zła wiadomość. Mogą się pojawić, ale jeszcze nie teraz, jutro nawet będzie troszkę chłodniej.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
0: Reklama. Nord.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
6: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
5: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
6: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
7: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny.
8: Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.
9: Fala ciekawostek.
10: Adele, która od miesięcy pozostaje na muzycznej przerwie, pojawiła się na koncercie Bad Bunny'ego w Londynie, gdzie bawiła się wśród fanów, śpiewając i tańcząc do latynoskich rytmów. Brytyjska wokalistka, która od miesięcy pozostaje na muzycznej przerwie, pojawiła się w strefie VIP na widowni w towarzystwie m.in. swojego narzeczonego. Nagrania, które błyskawicznie obiegły media społecznościowe, pokazują Adele w zupełnie nieoficjalnej odsłonie. Artystka nie próbowała ukryć się w tłumie, śpiewała, tańczyła i w pełni oddawała się latynoskim rytmom razem z innymi fanami. W pewnym momencie założyła nawet tradycyjny słomkowy kapelusz pożyczony od jednego z uczestników koncertu. Według relacji świadków chętnie rozmawiała i integrowała się z osobami siedzącymi obok. Była cudowna, 10 na 10 vibe, napisał jeden z obecnych na wydarzeniu fanów. Adele na przestrzeni lat przeszła imponującą przemianę. 38-letnia gwiazda schudła ponad 40 kg i dziś zachwyca doskonałą formą oraz promiennym uśmiechem. Artystka w wywiadach tłumaczyła, że drastyczna zmiana stylu życia była przede wszystkim sposobem na zadbanie o zdrowie psychiczne i odzyskanie równowagi po trudnym okresie związanym z rozstaniem z byłym mężem. Regularne treningi i aktywność fizyczna pomogły jej poradzić sobie z lękiem i stresem. Na razie Adele nie zdradziła, kiedy wróci do studia nagraniowego i wyda nowy album. Pojawiają się jednak informacje, że jeszcze w tym roku zadebiutuje na dużym ekranie w historycznym dramacie Cry to Heaven w reżyserii Toma Forda. Pojawiają się też spekulacje, że film będzie promowany jej nowym utworem, choć oficjalnie nie zostało to jeszcze potwierdzone.
0: Norda

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama. Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Ewa Małgorzata Wierzbowska, Leopold i chmurki. Kangurek Leopold siedział zamyślony w oknie swojego pokoju. Mama nie pozwoliła mu pójść na boisko i pograć w piłkę z kolegami. Wiedział, że miała rację. Wczoraj uderzył się w nogę i miał na niej siniaka. Kiedy nóżka przestanie cię boleć, powiedziała mama kangurkowi, będziesz mógł biegać za piłką calutki dzień. Leopold westchnął cichutko i popatrzył na niebo. Dzień był piękny i słoneczny. Wiał lekki wietrzyk, który przesuwał puszyste obłoczki. Kangurek był nimi zachwycony. Miały różne kształty i kolory. Jedne były zupełnie białe, inne żółtawe, prześwietlone słońcem, jeszcze inne błękitno-szare. W wyobraźni Leopolda zaczęły zamieniać się w baranki biegające po łące, bałwanki, kwiaty. Kangurek zobaczył nawet ogromny tort i liście sałaty płynące po niebie. Roześmiał się tak głośno, że zaciekawiona mama wsunęła głowę do pokoju. Widzę, że jesteś w doskonałym nastroju, powiedziała uśmiechając się do synka.
2: Mamo, spójrz tylko, czy widzisz to, co ja?
1: Leopold wskazał na chmurki wędrujące po niebie. To jest duża kokarda, powiedziała mama.
2: A obok trzy baranki,
1: dorzucił Leopold i oboje się roześmiali.
3: Norda Party! Norda Party!

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.

0: Reklama.
1: Są zarzuty dla mężczyzny w głośnej sprawie pobicia mieszkańca Poznania. Młody rowerzysta jechał przyczepiony do skutera kolegi, cudem przeżył. Ogromne upały na Sycylii, z powodu pożarów ewakuowano około 100 osób. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwóch mężczyzn zatrzymanych za pobicie 67-letniego mężczyzny w Poznaniu usłyszało zarzuty. Grozi im 5 lat więzienia. Okazuje się, że wbrew pierwszym doniesieniom oskarżeni mieli wcześniej znieważać nie nastolatka z Ukrainy, a obywateli Indii, mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak.
2: Używali sformułowań Polska tylko dla Polaków i innych wulgarnych słów. Ten mężczyzna się tym zainteresował i dlatego ta agresja podejrzanych przeniosła się na tego mężczyznę.
1: W wyniku pobicia 67-letni mężczyzna doznał lekkich obrażeń. Tuż po ataku miał cierpieć na zaniki pamięci. Kask uratował życie 15-letniego rowerzysty z miejscowości Stadła w Małopolsce. Po wypadku chłopiec trafił do szpitala dziecięcego w Krakowie, był w ciężkim stanie. Wygląda na to, że sam przyczynił się do wypadku. Jak to się stało, mówi Justyna Basiaga z nowosądeckiej policji.
3: Z wstępnych ustaleń wynika, że kierujący rowerem 15-letni mieszkaniec Sądecczyzny chwycił za bagażnik jadącego przed nim motoroweru, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się. 15-latek w chwili zdarzenia miał założony kask ochronny na głowie.
1: Motorowerem jechał rówieśnik poszkodowanego, jemu nic się nie stało. Przyczepianie się do innych pojazdów jest wykroczeniem drogowym, dlatego policja po zakończeniu dochodzenia skieruje zebraną dokumentację do sądu rodzinnego. Szpital Uniwersytetu Łódzkiego cały czas realizuje onkologiczne programy lekowe i kwalifikuje do nich nowych pacjentów. Takie oświadczenie trafiło ze strony placówki do łódzkiego oddziału NFZ i do mediów. Chodzi o przypadki odsyłania nowych pacjentów onkologicznych przez szpital. Wybuchł skandal z tego powodu. Sprawę opisała Rzeczpospolita. Opowie Bartosz Kądziołka.
4: Jak mówi rzecznik łódzkiego NFZ Anna Leder, szpital przyznał, że kilku pacjentów nie przyjął.
5: Szpital twierdzi, że w ostatnich dwóch tygodniach kilku pacjentów uzyskało taką informację, że mogą rozpocząć leczenie w innych łódzkich szpitalach po uzyskaniu takiej informacji w łódzkim oddziale NFZ.
4: Przed odesłaniem szpital miał proponować pacjentom terminy na przyszły rok, komentuje onkolog Adam Miller z Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi.
6: Jako lekarze stoimy na stanowisku, że naszą rolą, naszym zadaniem i naszym powołaniem jest leczyć pacjentów, a nie dostawać jakieś odgórne wymogi, że z uwagi na brak finansowania to mamy tych pacjentów nie leczyć albo proponować im terminy takie, że to leczenie nie będzie już miało sensu.
4: Do łódzkiego oddziału NFZ zgłosiły się jak dotąd 2 osoby, które usłyszały, że w szpitalu nie zostaną przyjęte i mają zapytać w NFZ, gdzie się leczyć. Fundusz skierował ich już do placówek w regionie.
1: Zakończenie wojny w Ukrainie byłoby korzystne też dla Rosji. Stany Zjednoczone nadal mogą współpracować z Moskwą w niektórych obszarach. Powiedział to amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Szef dyplomacji USA ma się jutro spotkać z ministrem spraw zagranicznych Rosji, Siergiejem Ławrowem. Sycylia ogarnięta falą pożarów. Temperatura przekracza tam 40 stopni, a płomienie podsycane są podmuchami gorącego wiatru. Szczęśliwie dotąd nie zgłoszono żadnych ofiar śmiertelnych, ale ewakuowano około 100 mieszkańców.
7: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Ważna informacja dla kierowców. Na drodze powiatowej ulicy Rumskiej w Kazimierzu obowiązuje czasowa zmiana organizacji ruchu. W związku z prowadzonymi pracami zamknięty został most na ulicy Rumskiej. Dla kierowców wyznaczono trasy objazdów. Utrudnienia związane są z realizacją inwestycji prowadzonej na zlecenie PEWiK Gdynia, polegającej na przebudowie kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z grupowej oczyszczalni ścieków w Dębogórze. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pucku, wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywać do 21 sierpnia. Noc z poniedziałku na wtorek była wyjątkowo pracowita dla strażaków z Łeby. W ciągu zaledwie kilku godzin interweniowali przy dużym pożarze obiektów handlowo-gastronomicznych, a następnie uczestniczyli w nietypowej akcji ratowania jelenia, który wpadł do kanału portowego. Pierwsze zgłoszenie wpłynęło około godziny 2 i dotyczyło pożaru beczki z fryturą przy ulicy Leśnej. Po przybyciu na miejsce strażacy zastali jednak rozwinięty pożar ciągu budynków o charakterze handlowo-gastronomicznym. Strażacy zabezpieczyli teren, podali prądy gaśnicze w natarciu i obronie oraz prowadzili prace rozbiórkowe. W działania zaangażowane były zastępy OSP z Łeby, Łebieńca, Wicka i Wrześcia oraz strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku.

0: Miejsce zdarzenia zabezpieczyli także policjanci. Krótko po zakończeniu akcji gaśniczej strażacy otrzymali kolejne zgłoszenie. Około godziny 5:15 zostali wezwani do jelenia, który znalazł się w kanale portowym. Na miejsce skierowano kłada, samochód terenowy z łodzią oraz wóz gaśniczy. Zwierzę zostało podjęte z wody przez załogę brzegowej stacji ratowniczej SAR w Łebie i bezpiecznie przekazane strażakom. Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna podsumowała bardzo dobre pierwsze półrocze. W tym czasie 16 przedsiębiorstw otrzymało wsparcie na inwestycje łącznej wartości ponad 218 milionów złotych. To dwukrotnie więcej wydanych decyzji niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zdecydowaną większość inwestorów stanowią krajowe firmy. Spośród 16 decyzji aż 13 trafiło do przedsiębiorstw z polskim kapitałem. Pozostali inwestorzy reprezentują kapitał hiszpański, luksemburski oraz francusko-polski. Najwięcej nowych przedsięwzięć dotyczy branży drzewnej, produkcji konstrukcji stalowych i metalowych, opakowań oraz logistyki. To właśnie te sektory odpowiadają za znaczną część inwestycji planowanych na obszarze strefy. Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje 16 powiatów w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim. Funkcjonuje w niej 18 podstref o łącznej powierzchni około 910 hektarów, m.in. w Słupsku, Ustce, Koszalinie, Lęborku, Szczecinku oraz gminie Redzikowo. Za rozwój strefy odpowiada Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, która wspiera przedsiębiorców na kolejnych etapach realizacji inwestycji. Wyniki pierwszego półrocza potwierdzają, że strefa pozostaje jednym z ważniejszych ośrodków rozwoju gospodarczego północnej Polski. Troska o wolno bytujące koty to stały priorytet Gdyni. Dowodem na to mają być kolejne prozwierzęce inicjatywy z budżetu obywatelskiego. Do 31 grudnia lub do wcześniejszego wyczerpania puli środków w trzech dzielnicach Gdyni, czyli Oburze, Witomino i Leszczynki, realizowany jest program bezpłatnych zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących o łącznej wartości 60 tysięcy złotych. Każdy kot poddawany zabiegowi ma zapewnioną kompleksową opiekę. Przed operacją zwierzęta przychodzą przegląd weterynaryjny, są odrobaczane i odpchlane, a po zabiegu pozostają w lecznicy na czas rekonwalescencji. Nad realizacją zadań czuwają doświadczone organizacje prozwierzęce, z którymi opiekunowie mogą kontaktować się bezpośrednio w celu zgłoszenia kotów wolno żyjących na zabiegi sterylizacji lub kastracji. Numery do nich znajdziecie na stronie gdynia.pl.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Po niezbyt ciepłym, niezbyt gorącym dniu przyjdzie dzisiaj również stosunkowo proporcjonalnie zresztą chłodna noc. Na termometrach w nocy będziemy mieli 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 14 w Grimpucku, Kosakowie, Gniewinie, 13 w Wejherowie, Redzierumi, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobelnicy. Wciąż możliwe są przelotne opady deszczu, wciąż będziemy mieli naprawdę intensywne zachmurzenie, a wiatr utrzymuje się zresztą tak jak w ciągu dnia to było, umiarkowany, nad morzem porywisty. Jutro nawet chłodniej niż dziś.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na Fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na Fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama.
5: Norda Party.

Autopromocja. Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy.

0: terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Reklama. Norda Party.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
4: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Norda Party. Norda Party.
1: Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.
2: Półtora miesiąca do dzwonka, szkoły pilnie potrzebują nauczycieli. Nasza e-hulajnoga za granicą może być bardziej kontrolowana niż w Polsce. Donald Trump proponuje szefa FIFA na stanowisko sekretarza ONZ-u. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nauczyciele pilnie poszukiwani. Z polskich szkół płyną sygnały o bardzo dużej liczbie wakatów. Najtrudniejsza sytuacja panuje w największych miastach, mówi Marta Formella z Gdańskiego Urzędu Miasta.
3: W projektach arkuszy organizacyjnych przygotowywanych na rok szkolny 2020

0: 26-27. Wykazano łącznie 1017 etatów pedagogicznych wymagających obsadzenia.
1: Najwięcej nauczycieli poszukiwanych jest na Mazowszu. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny apeluje do użytkowników hulajnóg elektrycznych. Za granicą przepisy mogą być inne niż w Polsce. Warto zadbać o wymagane dokumenty. Damian Ziomber, rzecznik UFG, przywołuje przykład Niemiec i tego, co jest potrzebne, by zgodnie z prawem poruszać się tam na dwóch kołach.
2: Załóżmy, że sobie wziąłem na przyczepę, mam większy samochód, podjeżdżam sobie, niech będzie Świnoujście, i przejeżdżam tym czymś ścieżką rowerową i mam po drodze dwa przypadki. Pierwszy, polski patrol policji, a za moment po drugiej stronie, no bo ścieżka rowerowa tak naprawdę przejeżdżamy sobie, strefa Schengen i tak dalej, okazuje się, że mam kłopot. Bo zarówno polski policjant, jak i jego niemiecki kolega po drugiej stronie granicy zatrzymuje i mówi, ale zaraz, poproszę, gdzie jest rejestracja do tego, uprawnienia do prowadzenia tego i mało tego, ubezpieczenie OC. I wtedy możemy sobie napytać biedy.
1: Niemcy wymagają w wielu przypadkach, aby hulajnoga spełniała też tamtejsze przepisy techniczne, czyli tak zwaną homologację ABE. Jutro w samo południe Jarosław Kaczyński spotka się z wiceprezesem PiSu Mateuszem Morawieckim. Kaczyński wystosował wobec posłów swojej partii ultimatum. Albo zrezygnują z członkostwa w osobnych stowarzyszeniach, albo z partii. Mateusz Morawiecki założył stowarzyszenie Rozwój Plus i jak dotąd deklarował, że nie zamierza go rozwiązywać. Donald Trump ma nowy, oryginalny pomysł. Chce, aby szef FIFA Gianni Infantino objął stanowisko sekretarza generalnego ONZ. Nie wiadomo tylko, czy szef światowej piłki jest tym w ogóle zainteresowany, a więcej o tym wszystkim Przemysław Pozowski.
3: Jeśli ktoś liczył, że wzajemne umizgi Trumpa i Infantino zakończą się wraz z ostatnim gwizdkiem na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku, to się przeliczył. Podziękowania Szwajcara w kierunku prezydenta USA oczywiście były.
4: You don't need people to compliment you, Mr. President.
3: Nie potrzebuje pan komplementów, panie prezydencie, ale te mistrzostwa świata nie byłyby takim sukcesem, gdyby nie pan. Ale to nie wszystko. Teraz New York Post, powołując się na źródła w Białym Domu, pisze, że Trump chce, by kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został prezydent FIFA. Według gazety Trump uważa, że Infantino, tu cytat, cieszy się szacunkiem na całym świecie i ma wyjątkową zdolność jednoczenia ludzi. Pomysł Trumpa może jednak natrafić na opór samego kandydata. Infantino zapowiedział już przecież, że zamierza ubiegać się w marcu o reelekcję na stanowisko prezydenta FIFA, a tam zarabia około 6 milionów dolarów. Jako szef ONZ otrzymywałby rocznie kilkanaście razy mniej.
1: Portugalska marynarka wojenna wysłała na Atlantyk okręt poszukujący zatopionych skarbów. Statek w pobliżu Lizbony szuka wraków okrętów, na których znajdował się wartościowy ładunek. Szacuje się, że na wodach należących do Portugalii może spoczywać nawet 7 tysięcy wraków.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Gniewowie rozpoczyna się budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Inwestycja ma poprawić warunki służby druhów, usprawnić prowadzenie akcji ratowniczych i zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców gminy Wejherowo. Obecny budynek od lat nie odpowiada potrzebom jednostki.
6: Obecnie remiza nasza jest tam o wymiarach 6, może na 8, w której mieści się tylko Volkswagen T4. Wcześniej był tam jakiś Żuk i to jest taki budynek to malutki, że samochód gaśniczy tam w żadnym wypadku się nie zmieści i też nie ma możliwości rozbudowy ze względu na to, że budynek znajduje się w bezpośredniej bliskości zbiornika wodnego i przepisy budowlane ograniczają tam rozbudowę jakąkolwiek, nawet dostawienie garażu.
5: Tłumaczy prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Gniewowo Jarosław Górski. Nowy obiekt będzie znacznie lepiej przystosowany do potrzeb jednostki. Powstaną w nim dwa stanowiska garażowe oraz zaplecze sanitarne. Na tylnej ścianie remizy zaplanowano również ogólnodostępną przestrzeń, z której będą mogli korzystać mieszkańcy. Gmina Wejherowo pozyskała na realizację zadania dofinansowanie z programu wspierającego inwestycje samorządowe związane z rozwojem strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim.
7: Bardzo ważna inwestycja w gminie Wejherowo, bo inwestycja, która poprawi bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Budowa nowej remizy w Gniewowie, bardzo oczekiwana przez i mieszkańców, i samych strażaków. Prace nad koncepcją, projektem przeciągały się, ale dzięki tutaj dobrej współpracy z Urzędem Wojewódzkim i wsparciu wojewody z pieniędzy atomowych możemy tą inwestycję w tym roku już realizować. Bardzo krótki termin, bo czas do końca roku, ale jesteśmy na to gotowi. Wykonawca już inwestycji został wybrany.
5: Mówi wójt gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski. Wsparcie rządowe wynosi 2 miliony 200 tysięcy złotych, natomiast wkład

0: własnych gminy sięga 1 300 000 zł. Podpisano już również umowę z wykonawcą, dlatego prace budowlane mogą się rozpocząć. Zakończenie inwestycji zaplanowano do końca roku. Kierowcy podróżujący między Lęborkiem a Łebą muszą przygotować się na kolejne zmiany. W Garczegorzu rozpoczął się następny etap modernizacji linii kolejowej nr 229, a wraz z nim wprowadzono nową organizację ruchu. Od 21 lipca obowiązuje objazd związany z budową wiaduktu drogowego nad torami. Nowy obiekt powstaje w miejscu dotychczasowego przejazdu kolejowo-drogowego na drodze wojewódzkiej nr 214. Jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe, wiadukt będzie miał ponad 36 metrów długości i ponad 22 metry szerokości. Jego budowa ma wyeliminować ryzyko kolizji pociągów z samochodami oraz poprawić bezpieczeństwo. Na czas prac ruch został skierowany nowym odcinkiem drogi powiatowej. Tymczasowy około 700-metrowy bypass pozwala zachować przejazd między Garczegorzem i Pogorszewem bez konieczności wyznaczania długich objazdów. Modernizacja wpływa również na ruch kolejowy. Pociągi między Lęborkiem a Łebą nadal nie kursują, a pasażerowie korzystają z autobusowej komunikacji zastępczej. Utrudnienia trwają także w samym Lęborku, między innymi przy przejeździe na ulicy Pionierów oraz na ulicach Mireckiego i Topolowej. Cała inwestycja obejmuje przebudowę linii do Łeby i budowę nowego odcinka w kierunku Choczewa. Jej zakończenie planowane jest na rok 2029. Kierowcy w Słupsku muszą przygotować się na utrudnienia. Na przełomie lipca i sierpnia drogowcy rozpoczną naprawy nawierzchni na ulicach Gdańskiej, Kaszubskiej, Bohaterów Westerplatte, Kościuszki, 3 Maja Wolności, a także na ulicy Słupskiej na osiedlu Bolesławice. Prace obejmą wymianę większych fragmentów zniszczonej nawierzchni, co, jak podkreślają drogowcy, zapewni trwalszy efekt niż punktowe łatanie ubytków. Roboty będą prowadzone etapami. Kierowcy muszą liczyć się z lokalnymi zwężeniami, zmianami w organizacji ruchu, a miejscami także z czasowym zamknięciem fragmentów ulic. Szczegółowe terminy prowadzonych prac będą podawane w kolejnych komunikatach. Drogowcy przypominają o zachowaniu ostrożności i stosowaniu się do tymczasowego oznakowania.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dziś zachód słońca przypada na 21.05. Noc nie będzie dużo zimniejsza od dnia. Na termometrach zobaczymy 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Łusce, 14 w Gnipucku, Kosakowie, Gniewinie, 13 w Wejherowie, Redzierumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Na barometrach około 1014 hektopaskali. Wiatr umiarkowany i duże, także zachmurzenie. Mogą pojawić się wciąż przelotne opady deszczu.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: West Coast for life.
1: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Reklama. Norda Party.
4: Norda Party.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
1: Reklama. Norda Party.
4: Norda Party.

0: 3 godziny tyle ma zająć przejazd pociągiem z jednego krańca Polski na drugi. Zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej nastolatek usłyszała mieszkanka Legnicy. Politycy Prawa i Sprawiedliwości ustawili przed kancelarią premiera licznik hańby. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 3 godziny, tyle ma zająć przejazd pociągiem z jednego krańca Polski na drugi. Tak ma być w 2050 roku, gdy skończy się budowa zintegrowanej sieci kolejowej. Ma być najnowocześniejsza w Europie. Co musi się stać, żeby tak było, o tym Ben O'Connor.
1: Projekt modernizacji polskiej kolei zakłada, że do 2050 roku każdy powiat będzie włączony w zasięg linii dalekobieżnych. Tak duże inwestycje wiążą się z ryzykiem opóźnień i konieczności wprowadzania zmian, mówi prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu Paweł Rydzyński.
2: Oby nie doszło do sytuacji, że jedyne co się będzie działo, to w kolejnych 5 czy 10 latach będzie się te same inwestycje przepisywać na kolejne lata. Ale patrząc na te mapy, to się naprawdę bardzo sensownie klaruje, uzupełniając istniejącą sieć połączeń.
1: Obecnie roczna liczba przejazdów pociągami w Polsce wynosi

0: Około 460 milionów. Rząd celuje w 800 milionów przejazdów w 2050 roku.
1: Zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej dwóch nastolatek usłyszała 26-letnia mieszkanka Legnicy. Kobieta miała zaatakować dzieci na placu zabaw, bo rozmawiały ze sobą po ukraińsku. Przyznała się, że je uderzyła, ale zaprzecza, jakoby zrobiła to z pobudek ksenofobicznych. Zarzut obejmuje też występek chuligański, a to zaostrza zagrożenie karą, mówi Jagoda Ekiert z legnickiej policji.
2: Grozi jej kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec podejrzanej dozór policji zakaz zbliżania się do osób pokrzywdzonych oraz zakaz zbliżania się do placu zabaw przy ulicy Polarnej.
1: Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu w pobliżu placu zabaw. Dzieci niedługo zostaną przesłuchane w sądzie w obecności psychologa. Mija 37 dni od wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Śledczy nadal nie przesłuchali lekarza Dawida Kacprzyka. Skarżą się na to politycy PiSu i uruchamiają przed siedzibą rządu licznik hańby.
3: 37 dni od ujawnienia afery w Szpitalu Południowym, 37 dni hańby Tuska, Żurka, Sobierańskiej Grendy, całego rządu, który próbuje zamiatać pod dywan wielką, skandaliczną aferę w Szpitalu Południowym i szpitalach warszawskich. My żądamy powołania Komisji Zaufania Publicznego i wyjaśnienia do spodu tej sprawy.
1: Mówi Przemysław Czarnek z PiSu. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba tłumaczy, że Dawid Kacprzyk nie został jeszcze przesłuchany dla dobra śledztwa. Do przesłuchania jest jeszcze około 200 osób. Nie chcemy, jak mówi prokuratura, wyjawić lekarzowi, jak dużo wiemy o sprawie. 275 tysięcy osób wzięło udział w wydarzeniach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. To m.in. treningi pierwszej pomocy i pikniki edukacyjne. Akademia jest realizowana na podstawie rozesłanego do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce poradnika bezpieczeństwa. Siatkarki Włoch i Brazylii awansowały do półfinałów Ligi Narodów. Włoszki w ćwierćfinale pokonały Holandię 3-0, a Brazylijki Japonię 3-1. Włoszki to aktualne mistrzynie olimpijskie i mistrzynie świata. Walczą o czwarty tytuł w Lidze Narodów, w tym trzeci z rzędu.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Mnóstwo wzruszeń, uśmiechu i przede wszystkim chwila wytchnienia od trudnej szpitalnej rzeczywistości. Dzięki akcji charytatywnej do dzielnych pacjentów trafiły gry, zabawki i pluszaki. Miniony wtorek w klinice pediatrii, hematologii, onkologii i immunologii UCK przyniósł mnóstwo radości i wzruszeń.
5: Dzisiaj przyjechała do nas pani Łucja razem z przyjaciółmi. Państwo przyjechali z Wejherowa. Pani Łucja zrobiła zbiórkę charytatywną i przekazała nam mnóstwo prezentów dla dzieci.
4: Mówi wychowawca w szkole przyszpitalnej działającej w UCK Dorota Bronowska. Sukces tej zbiórki nie byłby jednak możliwy, gdyby nie ogromne serce i niezwykłe zaangażowanie ludzi, którzy bez wahania połączyli siły, by wywołać uśmiech na twarzach dzieci.
6: Kilka miesięcy temu pomyślałam o zbiórce charytatywnej dla dzieci z onkologii. Zaangażowała się w tą zbiórkę Twoja Telewizja Morska, Telewizja Kablowa Chopin i również Solarium Elita w Warszawie. W zbiórce tej zebraliśmy maskotki, poduszki, zabawki typu samochodziki dla chłopców, gry, kocyki.
4: Tłumaczy organizatorka zbiórki charytatywnej Łucja Chińska. Takie akcje są niezwykle potrzebne, ponieważ dają maluchom bezcenną szansę na chwilowe oderwanie się od trudnej szpitalnej rzeczywistości. Kolorowe prezenty i wspólna zabawa przynoszą dzieciom radość. Nadchodząca niedziela będzie miała szczególny charakter dla wiernych z Lęborka. W parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbego obchodzone będzie wspomnienie świętego Jakuba, apostoła patrona miasta, oraz świętego Krzysztofa, patrona kierowców, podróżujących i pielgrzymów. Z tej okazji po każdej mszy świętej odbędzie się tradycyjne błogosławieństwo kierowców oraz pojazdów. Kapłani pobłogosławią samochody, motocykle, rowery i inne środki transportu. Proboszcz zachęca, aby tego dnia przyjechać do kościoła własnym pojazdem i wspólnie modlić się o bezpieczne podróże oraz opiekę w czasie codziennych wyjazdów. Wierni będą mogli również włączyć się w ogólnopolską akcję Miwa Polska 1 grosz za 1 kilometr. Zebrane środki przeznaczone są na zakup środków transportu dla misjonarzy pracujących w różnych częściach świata. Tego samego dnia obchodzony będzie także Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, ustanowiony z inicjatywy papieża Franciszka. To okazja do modlitwy w intencji seniorów oraz podkreślenia ich roli w rodzinach i lokalnych społecznościach. Profilaktyka może uratować życie, przypominają organizatorzy akcji bezpłatnych badań mammograficznych. Rak piersi to jeden z najczęściej występujących nowotworów u kobiet, a jego wczesne wykrycie daje bardzo duże szanse na skuteczne leczenie. Z bezpłatnej mammografii w ramach programu NFZ mogą skorzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat. Badanie nie wymaga skierowania.

0: trwa kilka minut i pozwala wykryć zmiany na bardzo wczesnym etapie. Mammobus pojawi się w regionie w sierpniu. 11 sierpnia badania będą prowadzone przy sklepie w Słupsku przy ulicy Kołątaja 25, a 12 sierpnia przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy przy ulicy Wodnej. Rejestracja możliwa jest telefonicznie lub przez internet.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Jutro wschód słońca przypada na 4:42. To będzie dzień nawet chłodniejszy od dzisiejszego. No niestety na razie jakoś upały wracać nie chcą. Jutro 17 na termometrach, to maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. Tyle samo w Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, Ruzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Niewielka różnica na plus w Gdyni, ale to tylko 18 stopni. Przelotne opady deszczu i burze będą pojawiały się w całym regionie, a chmur będziemy mieli cały czas naprawdę pod dostatek.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Rozpoczęły się prace budowlane przy Szkole Podstawowej nr 6 Echo 6 w Redzie. W ramach inwestycji powstanie nowoczesny kompleks sportowy, z którego będą mogli korzystać zarówno uczniowie, jak i mieszkańcy. Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego, przystosowanego do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Na terenie kompleksu znajdzie się również 60-metrowa bieżnia, a także zaplecze z szatniami i sanitariatami. Realizacja zadania jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przyznanemu w ramach programu budowy kompleksów sportowych Orlik edycja 2024. Nowy obiekt ma znacząco poszerzyć ofertę sportową szkoły i stworzyć mieszkańcom lepsze warunki do aktywności fizycznej. Pucka policja zatrzymała 53-letniego mieszkańca powiatu puckiego, który kierował samochodem osobowym w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało 2,7 promila alkoholu. Do zdarzenia doszło w sobotę 19 lipca około 13:40. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pucku otrzymał zgłoszenie dotyczące kierowcy Skody, którego sposób jazdy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania wskazanego pojazdu, a następnie zatrzymali go do kontroli. Już podczas rozmowy z 53-latkiem policjanci wyczuli od niego zapach alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało ponad 2,7 promila alkoholu we krwi. Kierowcę sprawdzono również pod kątem obecności środków odurzających. Testy dał wynik negatywny. Mężczyzna został zatrzymany, a policjanci elektronicznie odebrali mu prawo jazdy. Samochód został zabezpieczony, natomiast funkcjonariusze przeprowadzili wszystkie niezbędne czynności procesowe. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości 53-latkowi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów. Kierowcy mogą już korzystać z nowej drogi prowadzącej z Oderkowa do Dębek. Trasa została całkowicie przebudowana i poszerzona do 6 metrów. W ramach inwestycji wybudowano oświetlenie i odwodnienie, wykonano nowe zjazdy oraz przebudowano infrastrukturę techniczną. Jak mówi starosta pucki Jarosław Białk, w realizacji prac przeszkodziła nam zima. Chcieliśmy oddać do użytku pierwszy odcinek drogi przed długim weekendem majowym. Jednak z powodu kilkustopniowych mrozów w styczniu, lutym i marcu nie byliśmy w stanie prowadzić robót. Nie było to też łatwe zadanie. Dla mieszkańców Dębek musieliśmy wyznaczyć objazd dwiema drogami gruntowymi. Ważna informacja dla kierowców. Na drodze powiatowej ulicy Rumskiej w Kazimierzu obowiązuje czasowa zmiana organizacji ruchu. W związku z prowadzonymi pracami zamknięty został most na ulicy Rumskiej. Dla kierowców wyznaczono trasy objazdów. Utrudnienia związane są z realizacją inwestycji prowadzonej na zlecenie PEWiK Gdynia, polegającej na przebudowie kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z grupowej oczyszczalni ścieków w Dębogórze. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pucku, wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywać do 21 sierpnia. Troska o wolno bytujące koty to stały priorytet Gdyni. Dowodem na to mają być kolejne prozwierzęce inicjatywy z budżetu obywatelskiego. Do 31 grudnia lub do wcześniejszego wyczerpania puli środków w 3 dzielnicach Gdyni, czyli Oburze, Witomino i Leszczynki, realizowany jest program bezpłatnych zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących o łącznej wartości 60 tysięcy złotych. Każdy kot poddawany zabiegowi ma zapewnioną kompleksową opiekę. Przed operacją zwierzęta przechodzą przegląd weterynaryjny, są odrobaczane i odpchlane, a po zabiegu pozostają w lecznicy na czas rekonwalescencji. Nad realizacją zadań czuwają doświadczone organizacje prozwierzęce, z którymi opiekunowie mogą kontaktować się bezpośrednio

0: celu zgłoszenia kotów wolnożyjących na zabiegi sterylizacji lub kastracji. Numery do nich znajdziecie na stronie gdynia.pl. W Gniewowie rozpoczyna się budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Inwestycja ma poprawić warunki służby druhów, usprawnić prowadzenie akcji ratowniczych i zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców gminy Wejherowo. Obecny budynek od lat nie odpowiada potrzebom jednostki.
1: Obecnie remiza nasza jest tam o wymiarach 6, może na 8, w której mieści się tylko Volkswagen T4. Wcześniej był tam jakiś Żuk i to jest taki budynek to malutki, że samochód gaśniczy tam w żadnym wypadku się nie zmieści i też nie ma możliwości rozbudowy ze względu na to, że budynek znajduje się w bezpośredniej bliskości zbiornika wodnego i przepisy budowlane ograniczają tam rozbudowę jakąkolwiek, nawet dostawienie garażu.
0: Tłumaczy prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Gniewowo Jarosław Górski. Nowy obiekt będzie znacznie lepiej przystosowany do potrzeb jednostki. Powstaną w nim dwa stanowiska garażowe oraz zaplecze sanitarne. Na tylnej ścianie remizy zaplanowano również ogólnodostępną przestrzeń, z której będą mogli korzystać mieszkańcy. Gmina Wejherowo pozyskała na realizację zadania dofinansowanie z programu wspierającego inwestycje samorządowe związane z rozwojem strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim.
2: Bardzo ważna inwestycja w gminie Wejherowo, bo inwestycja, która poprawi bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Budowa nowej remizy w Gniewowie, bardzo oczekiwana przez i mieszkańców, i samych strażaków. Prace nad koncepcją, projektem przeciągały się, ale dzięki tutaj dobrej współpracy z Urzędem Wojewódzkim i wsparciu wojewody z pieniędzy atomowych możemy tą inwestycję w tym roku już realizować. Bardzo krótki termin, bo czas do końca roku, ale jesteśmy na to gotowi. Wykonawca już inwestycji został wybrany.
0: Mówi wójt gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski. Wsparcie rządowe wynosi 2 200 000 zł, natomiast wkład własny gminy sięga 1 300 000 zł. Podpisano już również umowę z wykonawcą, dlatego prace budowlane mogą się rozpocząć. Zakończenie inwestycji zaplanowano do końca roku.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. Lechia Gdańsk zaprezentowała nowe stroje na sezon 2026-2027. Klub podstawił na klasykę i kultową tradycję. Piłkarze będą występować w dwóch wersjach koszulek białej i zielonej z herbem Lechii oraz logo partnera technicznego firmy Adidas. Jak podkreślają przedstawiciele klubu, najważniejsze pozostają biało-zielone barwy, które od lat są symbolem Lechii i jej kibiców. Nowe koszulki są już dostępne w sprzedaży, a realizacja zamówień rozpocznie się po 27 lipca. Przypomnijmy, że nowy sezon piłkarski 2026-2027 w BetClick pierwszej lidze zainauguruje w sobotę 25 lipca domowym meczem z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Arka Gdynia nie zamyka okna transferowego. Choć władze klubu uważają, że obecna kadra jest gotowa do rozpoczęcia sezonu BetClick pierwszej ligi, w budżecie wciąż są środki na jeszcze jedno lub dwa wzmocnienia. Po testach zrezygnowano z pozyskania fińskiego obrońcy Daniela Efkinsa. Arka nadal rozgląda się przede wszystkim za defensorem i środkowym pomocnikiem, ale nowych zawodników sprowadzi tylko wtedy, gdy realnie podniosą poziom drużyny. Możliwe są także odejścia. Piłkarze, którzy nie będą mieli szans na regularną grę, mogą zostać wypożyczeni lub trafić do czwartoligowych rezerw. Arka rozpocznie sezon w piątek wyjazdowym meczem z Odrą Opole, a pierwszy domowy mecz rozegra tydzień później, 1 sierpnia, ze Stalą Rzeszów. Dotychczas kibice kupili około 2,5 tysiąca karnetów oraz ponad 300 nowych koszulek. 14-letni Jan Bigus z Rumi został wicemistrzem Polski w kolarstwie górskim. Srebrny medal wywalczył podczas Mistrzostw Krajów w Polanicy Zdroju, gdzie w wyścigu w kategorii młodzików rywalizowało 44 zawodników na wymagającej górskiej trasie. Na co dzień Janek jest uczniem Salezjańskiej Szkoły Podstawowej i trenuje w klubie Trek Gdynia. W tym sezonie zajmuje też trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski NTB. Po sukcesie na Mistrzostwach Kraju młody kolarz przygotowuje się do kolejnego wyzwania. Już od 22 lipca wystartuje w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy NTB w Rumunii, gdzie chce powalczyć o miejsce w czołowej piętnastce. Miłośnicy aktywnego wypoczynku spotkają się 9 sierpnia nad jeziorem Żuno w Dziemianach. Odbędą się tam 6. Mistrzostwa Kaszów w biegach i Nordic Walking. W programie znalazły się bieg na 5 km, Nordic Walking, marsz bez kijów, rywalizacja sztafet oraz biegi dla dzieci. Najmłodsi wystartują bezpłatnie, a organizatorzy przygotowali także mini

0: Nordic Walking dla dzieci do 7 roku życia. Biuro zawodów zostanie otwarte o godzinie 9, a pierwszy start zaplanowano na 11. Zapisy prowadzone są przez internet. Lechia Gdańsk rozpoczyna nowy sezon bez obowiązującej umowy promocyjnej z miastem. Jak informuje Biuro Prezydenta Gdańska, choć magistrat rozpoczął postępowanie dotyczące dalszej współpracy, na razie kontrakt nie zostanie podpisany. Miasto deklaruje wolę kontynuowania współpracy z klubem, ale stawia warunki. Przed zawarciem umowy Lechia ma przedstawić jasne cele sportowe na nadchodzący sezon oraz uporządkować kwestie organizacyjne i finansowe, które w ostatnim czasie były szeroko komentowane publicznie. Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie klub otrzymał z tytułu promocji miasta około 10 milionów złotych. Obecnie taka umowa jeszcze nie obowiązuje, choć Lechia ma już zabezpieczone korzystanie z Polsat Plus Areny Gdańsk oraz boisk treningowych przy ulicy Traugutta i na obiekcie MRKS Gdańsk. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że na klub nadal nałożone są zakazy transferowe ze strony PZPN i FIFA. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, w najbliższych dniach część tych problemów ma zostać rozwiązana. Do czasu spełnienia oczekiwań miasta nowa umowa nie zostanie jednak podpisana, a to oznacza, że Lechia rozpocznie sezon bez miejskich pieniędzy z tytułu promocji. Miniony weekend przyniósł duże sukcesy lekkoatletom z regionu słupskiego. Zawodnicy błysnęli zarówno na Mistrzostwach Europy Juniorów we włoskim Rieti, jak i podczas Mistrzostw Polski Juniorów. Największy sukces odniósł Bartosz Pytlik, który zdobył srebrny medal Mistrzostw Europy Juniorów w biegu na 200 metrów. W finale uzyskał czas 21 sekund i 1 setną, a już w eliminacjach poprawił rekord życiowy, schodząc do 20 sekund i 99 setnych. Bardzo dobrze spisała się także Maja Gądek. Zajęła 4. miejsce w biegu na 100 metrów i sięgnęła po srebrny medal w sztafecie. Sukcesy przyszły również na Mistrzostwach Polski Juniorów. Złoty medal w sztafecie 4x100 metrów zdobyły Martyna Mucha, Oksana Pestka, Patrycja Dragow i Michalina Mucha. Oksana Pestka wywalczyła też srebro na 1500 metrów, a Patrycja Dragow zdobyła brąz na 100 metrów przez płotki. Na podium stanął także Szymon Wziątek, który zdobył brązowy medal w skoku w dal. Wiktoria Wójcik zajęła 4. miejsce w rzucie oszczepem. Dobry występ zanotował również Adrian Borowicz z gminy Główczyce, który na Mistrzostwach Europy Juniorów zajął 9. miejsce w rzucie dyskiem. Sam awans do finału i rywalizacja z najlepszymi zawodnikami kontynentu to duże osiągnięcie. Samorządowcy podkreślają, że te wyniki są efektem ciężkiej pracy zawodników, trenerów i klubów, które od lat rozwijają lekkoatletyczne talenty w regionie.
1: Norda FM.